0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Ważna informacja dla kierowców. Ruszyła przebudowa drogi Ciekocino-Kurowo. W ramach przebudowy zostaną wykonane m.in. nowa nawierzchnia jezdni, uzupełnienie poboczy i odnowienie oznakowania. Prace mają poprawić stan drogi, bezpieczeństwo ruchu i komfort korzystania z trasy. Kierowcy mogą spodziewać się okresowych utrudnień w ruchu. W czasie realizacji prac została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę i ruch wahadłowy na wybranych odcinkach. Zakończenie robót planowane jest na 13 października. Prace są realizowane w ramach porozumienia Starostwa Wejherowskiego z polskimi elektrowniami jądrowymi w sprawie remontów dróg powiatowych. Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Po raz pierwszy w ponad 10-letniej historii kierunku wymagany limit kandydatów został osiągnięty już podczas pierwszego naboru na rok akademicki 2026-2027. Na studia zgłosiło się 27 osób. Choć pierwotnie przygotowano 25 miejsc, uczelnia zdecydowała o przyjęciu wszystkich kandydatów. Oznacza to, że po raz pierwszy od uruchomienia kierunku nie będzie konieczne przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji. Etnofilologię kaszubską można studiować wyłącznie na Uniwersytecie Gdańskim. Kierunek powstał w 2014 roku na Wydziale Filologicznym jako odpowiedź na potrzebę ochrony, pielęgnowania i rozwijania dziedzictwa kulturowego Pomorza. Program kierunku został przygotowany także z myślą o osobach, które wcześniej nie posługiwały się językiem kaszubskim i nie wyniosły jego znajomości z domu. Studenci stopniowo uczą się mówić i pisać po kaszubsku, a jednocześnie poznają historię, literaturę, kulturę i tradycje regionu. Spreparowana głowa aligatora, kusza oraz 32 butelki alkoholu. Takie przedmioty znaleźli funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli przesyłki w gdyńskim porcie. Przesyłkę skontrolowali funkcjonariusze z oddziału celnego Baza Kontenerowa w Gdyni. Wśród rzeczy, które nie zostały zgłoszone do odprawy, znajdowały się przedmioty objęte szczególnymi ograniczeniami i wymagające dodatkowych zezwoleń. Najbardziej nietypowym znaleziskiem była spreparowana głowa aligatora amerykańskiego. Gatunek ten jest chroniony na podstawie konwencji waszyngtońskiej CITES, regulującej międzynarodowy handel zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wykonanymi z nich wyrobami. W przesyłce znajdowały się ponad 132 butelki różnych wyrobów alkoholowych, które nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy. Służba celno-skarbowa przypomina, że mienie przesiedlenia nie oznacza możliwości przywozu dowolnych przedmiotów bez opłat i formalności. Zwolnienie obejmuje rzeczy osobiste, spełniające warunki określone w przepisach, ale nie znosi zakazów i ograniczeń dotyczących m.in. broni, alkoholu oraz okazów gatunków chronionych. Posłowie i europosłowie z grupy Mateusza Morawieckiego skupieni wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus zignorowali żądanie podpisania oświadczeń o zrzeszeniu się przynależności do organizacji. W ścisłym centrum tego politycznego trzęsienia ziemi znaleźli się kluczowi przedstawiciele Pomorza Piotr Müller oraz Marcin Horała. Do czwartkowego wieczoru wszyscy parlamentarzyści należący do stowarzyszeń politycznych mieli złożyć deklarację lojalności i opuścić te struktury pod groźbą usunięcia z partii. Decyzja ta uderzała bezpośrednio w Stowarzyszenie Rozwój Plus stworzone przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród około 40 parlamentarzystów, którzy odmówili ugięcia się pod presją Nowogrodzkiej, kluczową rolę odgrywają politycy z województwa pomorskiego. Piotr Müller, europoseł z Pomorza, były rzecznik rządu, stał się jednym z głównych głosów całej frakcji w mediach. W swoich słowach ocenił próbę wymuszenia podpisów, nazywając język ultimatum upokarzającym. Z kolei Marcin Horała, poseł z Gdyni, były pełnomocnik do spraw CPK, należy do czołowych postaci Stowarzyszenia Rozwój Plus. Od początku opowiadał się za koniecznością poszerzenia oferty programowej prawicy i otwarcia na nowe środowiska ekspertów oraz wyborców. Około 400 osób zostało ewakuowanych z akwaparku Reda. W obiekcie doszło do niekontrolowanego wycieku substancji chemicznej. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 19 przy ulicy Morskiej.

0: W Redzie na miejsce skierowano 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. W działania zaangażowano również strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Rumi, druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Reda oraz specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Gdyni. Strażacy prowadzili rozpoznanie i sprawdzali, jaka substancja wydostała się na terenie obiektu oraz czy stwarza ona zagrożenie dla ludzi. Obecnie odpowiednie służby wyjaśniają dokładne okoliczności omawianego tutaj zdarzenia. W kopalinie doszło do pożaru rozdzielni niskiego napięcia na słupie transformatorowym. Do zdarzenia doszło w sobotę 25 lipca o godzinie 12:41. Na miejsce skierowano zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Choczewa i Kopalina oraz pogotowie energetyczne. Po przybyciu służb energetycznych przejęły one dalsze czynności związane z zabezpieczeniem uszkodzonej infrastruktury. Działania polegały przede wszystkim na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zapewnieniu bezpieczeństwa do czasu przybycia pracowników odpowiedzialnych za usunięcie awarii. Nie przekazano informacji o przyczynach pożaru ani o osobach poszkodowanych. Policjantka po służbie rozpoznała poszukiwanego w sklepie. 22-latek szybko trafił za kratki. Do zdarzenia doszło wieczorem przed godziną 21 w jednym z marketów na terenie powiatu wejherowskiego. Policjantkę, która na co dzień zajmuje się koordynowaniem działań poszukiwawczych, zauważyła w sklepie mężczyznę przypominającego 22-latka poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Funkcjonariuszka wcześniej zapoznawała się z jego wizerunkiem, dlatego nie miała wątpliwości, że spotkała właściwą osobę. Zachowała jednak spokój i nie wzbudzając podejrzeń mężczyznę, dyskretnie powiadomiła dyżurnego jednostki. Poprosiła również o pilne skierowanie patrolu do sklepu. Gdy 22-latek zakończył zakupy i podszedł do kasy samoobsługowej, pracownicy ochrony zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uniemożliwili mu opuszczenie marketu. Po chwili na miejscu pojawili się umundurowani policjanci, którzy sprawdzili jego dane i potwierdzili, że jest poszukiwany. Mężczyzna miał do odbycia karę 5 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Po zatrzymaniu został przewieziony do jednostki policji, a następnie osadzony w areszcie śledczym.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Powolutku, pomalutku zbliżamy się do końca tego pierwszego wakacyjnego miesiąca. To już 28 dzień lipca. Pozdrawiam Was o poranku, Arkadiusz Mieńczewski. Mówię Wam dzień dobry. Jeżeli ktoś z Was ostatnio myślał o tym, żeby iść na siłownię, to myślę, że dzisiaj jest to idealny dzień, bo dzisiaj mamy Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Pozdrawiam wszystkich kulturystów i wszystkich tych, którzy jeszcze kulturystami nie są, a może chcieliby zostać. To dzisiaj jest taka szansa. Dzisiaj 28 dzień lipca, 209 dzień roku, do końca którego zostało nam 156 dni. Słońce wstało 4:50, zajdzie 20:54. Dzień trwa 16 godzin i 4 minuty i jest krótszy od najdłuższego już o godzinę i 12 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało nam 56 dni, a myśl na dziś jest taka. Życie jest krótkie, ale piękno rozciąga je w nieskończoność, dlatego samych pięknych rzeczy dzisiaj o poranku Wam życzę, żeby to Wasze życie się jak najbardziej rozciągało. Piękną rzeczą jest to, że wstaliśmy, piękną rzeczą jest to, że możemy się ubrać, wstać, wyjść z domu i pójść do pracy. No to już może jest mniej piękna rzecz, ale cóż zrobić, takie jest życie. To co? Dzień dobry, zaczynamy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu. Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

0: Za nami muzyczne święto w Wejherowie w Wejogranie, o nim już za chwilę powiemy, także o 20-leciu Orkiestry Dętej Ziemia Lęborska, a także usłyszycie o szkoleniu policjantów w Szkole Policji w Słupsku. Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Ray Wilson, Patrycja Markowska oraz zespół Mitra wystąpili na polanie piknikowej Wejherowskiego Parku. Za nami Wejogranie. Wielkie koncerty wróciły na polanę piknikową Wejherowskiego Parku. W niedzielne popołudnie miało tam miejsce jedno z największych muzycznych wydarzeń, czyli Wejogranie.
1: Dzisiaj mamy, można tak powiedzieć, połowę wakacji i Wejogranie rockowe. Patrycja Markowska przed chwilą skończyła swój występ. Za chwilę Ray Wilson, były wokalista zespołu Genesis. Myślę, że pełna atrakcji, jest co robić, jest piękna niedziela pomimo deszczu i dużo mieszkańców, ale także gości odwiedziło dzisiaj Park Miejski po to, aby wspólnie świętować.
0: Mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz.
2: To jest na pewno koncert, który pozostanie bardzo długo w pamięci mieszkańców Wejherowa i turystów, którzy dzisiaj zdecydowali się nasze miasto odwiedzić. Jestem przekonany, że każdy, kto jest z nami, będzie ten wieczór wspominał naprawdę bardzo długo i przed nami mnóstwo świetnej muzycznej energii.
0: Dodaje kierownik działu promocji i marketingu Wejherowskiego Centrum Kultury Adam Schulz. A wszystko to zaczęło się już chwilę po 17, gdy na scenie pojawił się zespół Mitra, który zaprezentował swój autorski materiał oraz kilka znanych hitów polskiej sceny muzycznej. Największe tłumy pojawiły się przed 19, kiedy na scenie wkroczyła obchodząca swoje 25-lecie pracy artystycznej Patrycja Markowska.
3: Wejherowska publiczność mnie wzruszyła, bo rzeczywiście wiesz, kiedy pada deszcz, to zostają ci, którzy najbardziej pragną słuchać muzyki i wiesz, to się czuje, ta energia dociera na scenę. To było naprawdę bardzo piękne spotkanie. To wyjątkowy też wieczór, dlatego że zaśpiewałam z Rayem Wilsonem, z którym nagraliśmy piosenkę i to są takie chwile, na które się czeka. Mamy taką podobną chemię, tak się lubimy. Poza tym kocham ten utwór.
0: Opowiada wokalistka Patrycja Markowska, czyli Constantly Reminded, który wejherowska publiczność miała okazję usłyszeć w wykonaniu obojga artystów. Po tej uczcie muzycznej krótkiej przerwie technicznej na scenie pojawił się wyczekiwany przez wielu wokalista, który przed laty zastąpił w zespole Genesis Phila Collinsa, a to za sprawą swojego niepowtarzalnego głosu, który doświadczyć mieliśmy okazję w Wejherowie. Mowa oczywiście o Ray Wilsonie. W trakcie wydarzenia nie zabrakło także licznych dodatkowych atrakcji, w tym stanowiska nadmorskiej grupy medialnej. Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska świętuje 20-lecie działalności. Jubileuszowy koncert odbył się na Placu Pokoju i był jednym z głównych wydarzeń kończących tegoroczny jarmark świętego Jakuba. Wspólne świętowanie zgromadziło mieszkańców oraz turystów, którzy wysłuchali przekrojowego programu przygotowanego specjalnie z okazji rocznicy. Podczas koncertu nie zabrakło gratulacji i podziękowań dla osób związanych z orkiestrą. Burmistrz Lęborka Jarosław Litwin przekazał tambur major Wiesławie Wojciechowicz, pamiątkowy grawerton. Życzenia złożyli także poseł Michał Kowalski oraz przedstawiciel lokalnych stowarzyszeń. Koncert rozpoczął utwór New York, New York, uznawany za nieoficjalny hymn zespołu. Publiczność usłyszała również największe przeboje z repertuaru orkiestry, obejmujące muzykę rozrywkową, filmową i utwory wykonywane przez zespół od wielu lat. Historia Orkiestry Dętej Ziemia Lęborska rozpoczęła się w 2005 roku, a pierwsze próby odbyły się rok później. W 2008 roku zespół zaczął działać we współpracy z Lęborskim Centrum Kultury Pregata i przez dwie dekady reprezentował miasto podczas licznych wydarzeń w kraju i za granicą. Podczas festiwalu uhonorowano także dyrygentów, którzy na przestrzeni lat prowadzili orkiestrę i przyczynili się do jej rozwoju. Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną doskonalili swoje umiejętności podczas specjalistycznego kursu w Szkole Policji w Słupsku. Dwutygodniowe szkolenie miał przede wszystkim charakter praktyczny. Uczestnicy opracowywali własne programy profilaktyczne oraz lokalne strategie zapobiegania przestępczości i zjawiskom kryminogennym. Ćwiczenia obejmowały m.in. planowanie współpracy z samorządami, instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi. Policjanci analizowali także zagrożenia występujące w okresie wakacyjnym, takie jak spożywanie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Zajęcia prowadzili wykładowcy z Zakładu Ogólnozawodowego. Efektem kursu są gotowe do wdrożenia programy profilaktyczne, które policjanci będą mogli wykorzystywać w swoich jednostkach.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody, Optyk Milan.

0: Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Dzisiaj wschód słońca mieliśmy o godzinie 4:51. To słońce nawet się na niebie pojawi, choć zachmurzenie będzie umiarkowane. Miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, ale już na burzę dzisiaj się nie zanosi. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 18 stopni w Dębkach, Władysława, Jełebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Wejherowie, Radzie, Rumiknie, w Nieluzinie, znowu 19 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Wiatr przez cały dzień będzie utrzymywać się umiarkowany.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: 28 lipca w roku 1851 miało miejsce całkowite zaćmienie słońca, które po raz pierwszy zostało sfotografowane. Widoczne było również nad Polską. W roku 1942 Józef Stalin wydał rozkaz numer 227, znany też jako ani jednego kroku wstecz. W roku 1960 psy Czajka i Lisiczka zginęły w eksplozji rakiety nośnej, która miała je wynieść na orbitę okołoziemską. W roku 1984 w Los Angeles rozpoczęły się zbojkotowane przez większość krajów komunistycznych 23. letnie Igrzyska Olimpijskie. W roku 93. premiera komedii filmowej Robin Hood – Faceci w rajtuzach, a w roku 95. premiera filmu science fiction Wodny świat. I rok 1969 moskiewska milicja doniosła, że setki publicznych budek telefonicznych zostało zdewastowanych przez złodziei, którzy wykręcali części automatów telefonicznych. Skradzione części służyły do przekształcania zwykłych gitar akustycznych na elektryczne. Plaga kradzieży zaczęła się po publikacji artykułu w młodzieżowym piśmie, w którym dokładnie opisano, jak można zbudować elektryczną gitarę przy użyciu telefonicznych części. Takie to były kiedyś czasy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo Wodne Ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym

0: naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
7: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Reklama.

0: Pora i czas na nasz poranny dowcip, ale nim poranny dowcip, to przypomnę, że niektórzy z nas, Polacy, ruszają z uśmiechem do pracy we wtorkowy poranek. Pozdrowienia dla was wszystkich. Paliwo coraz droższe, ale jest szansa, że będzie taniej na koniec wakacji. O tym już w kolejnej godzinie naszego porannego spotkania. A teraz czas na nasz dowcip poranny, w którym dzisiaj o kulturystach, bo dzisiaj jest to wyjątkowe święto. Jest to Dzień Kultu Masy Mięśniowej. No i dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie dotarli rano na siłownię, jest dowcip. Byłem dzisiaj na siłowni. Przywieźli nową maszynę, całkiem fajną. Po pół godzinie jednak miałem dość. Spuchłem, było mi niedobrze, ale tak naprawdę ta maszyna ma wszystko. Żelki, snickersy, marsy, kitkety. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy chodzą na siłownię i szukają takiej wyjątkowej maszyny, która da im uśmiech i radość. I mam nadzieję, że nasz poranny program też od czasu do czasu daje wam uśmiech i radość.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
6: Podejrzani o pobicie Ukraińców we Wrocławiu zatrzymani przez policję. Hiszpania i Francja wciąż walczą z pożarami lasów i łąk. Do Polski nadchodzi fala upałów. W piątek do 37 stopni. Dorota Wartycka. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mają 27 i 45 lat. Poinformował o tym na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński i podkreślił, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Jeden z mężczyzn został zatrzymany podczas próby opuszczenia miasta, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
7: Zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i zatrzymać pozostałego sprawcę.
6: Do zajścia doszło przedwczoraj. Obywatele Ukrainy

0: zostali zaatakowani, bo w sklepie zwrócili uwagę agresorom na to, że ci ominęli kolejkę. Poszkodowani trafili do szpitala. Ceny paliw na stacjach nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. To w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie ustały bowiem ataki amerykańsko-irańskie i cena ropy spadła.
1: Zanim spadną hurtowe ceny na rynku krajowym, to jeszcze na stacjach będzie to droższe paliwo z droższych dostaw.
0: Z kolei premier zapowiada, że na koniec wakacji mogą wrócić niższe regulowane ceny paliw. Już 136 tak zwanych czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma województwa wolnego od takiego punktu. To, że mapa jest już dosłownie usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni, mówi aspirant Izabela Wypychowska.
2: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
0: Nadal jedną z główną przyczyn wypadków w tych najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Ponad 300 tysięcy osób we Francji i Hiszpanii musiało uciekać ze swoich domów przed pożarami, z czego ponad 250 tysięcy to ewakuowani we Francji. Wczoraj w walce z ogniem trawiącym francuskie pola i lasy zginął 38-letni strażak. Ponad 80 innych zostało rannych. Oprócz pożarów lasów w Hiszpanii wczoraj wieczorem ogień wybuchł także w metrze w Barcelonie. W ogniu stanęła sieć trakcyjna. Pasażerów ewakuowano. Służby ratownicze udzieliły pomocy około 120 osobom. Nikt nie został poważnie ranny. Nad Polskę nadciąga kolejna fala upałów. Wyraźne ocieplenie czeka nas zwłaszcza w drugiej części tygodnia, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
3: Będzie postępowało w kolejnych dniach stopniowe ocieplenie. Już w środę temperatury dochodzące do około 30 stopni możliwe na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Natomiast od czwartku upały powyżej 30 stopni niemal w całym kraju.
0: Najcieplej może być na południowym zachodzie nawet 37 stopni. Nieco chłodniej zrobi się w weekend. A w związku z tym, że klimat się ociepla, na Wyspach Brytyjskich może rosnąć drzewo oliwne. I po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Gaj należy do najdalej wysuniętych na północ komercyjnych upraw. Drzewo oliwne kiedyś uważano za niemożliwe do uprawy w chłodniejszym klimacie Anglii.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gdyńska karta mieszkańca ulega zmianom. Od teraz będzie zintegrowana z systemem Fala. W przypadku osób, które nie mają jeszcze konta w systemie Fala, będzie ono utworzone automatycznie. Jest jednak pełna swoboda wyboru. Jeśli nie potrzebujemy funkcji transportowych, możemy nadal korzystać z karty bez tej integracji. Osoby posiadające ważne bilety oraz ulgi do bezpłatnych przejazdów wgrane na kartach mieszkańca powinny zachować swoje dotychczasowe karty do końca terminu ważności wgranych biletów oraz ulg, ale nie dłużej niż do 31 grudnia, nawet jeśli karta zostanie wcześniej unieważniona lub upłynie termin jej ważności. W przypadku kontroli w pojeździe konieczne będzie okazanie plastikowej karty starego typu. Od 1 września dotychczasowe bilety oraz uprawnienia przypisane do karty mieszkańca nie będą już widoczne w aplikacji gdynia.pl oraz dostępne na karcie plastikowej. Wymiana karty mieszkańca i system Fala budzą wątpliwości mieszkańców, dlatego przygotowano zestaw odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Znajdziecie go na stronie karta.um.gdynia.pl. Lemborg został pokazany w artystycznej perspektywie. Podczas jarmarku Świętego Jakuba odbył się finał pleneru malarskiego Lemborg w detalu, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury TAK. Tegoroczne wydarzenie miało szczególny charakter, ponieważ stowarzyszenie obchodzi 20-lecie działalności. Twórcom gratulowali prezes stowarzyszenia TAK Aldona Lis-Wołoszyk oraz burmistrz Lęborka Jarosław Litwin. W wydarzeniu uczestniczyli również prezydent Tczewa Łukasz Brzonkowski oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Lęborka Halina Łukian. Podczas pleneru artyści przedstawili własne spojrzenie na miejskie przestrzenie oraz charakterystycznych zakątków przez ulice miasta, poszczegóły architektury i miejskie pejzaże. W plenerze udział wzięło 16 twórców, którzy przez cały czas trwania jarmarku Świętego Jakuba tworzyli prace pokazujące Lęborg z różnych perspektyw. Stowarzyszenie TAK od 2 dekad wspiera lokalnych artystów, organizuje wydarzenia kulturalne i prowadzi działania skierowane również do dzieci i młodzieży. Do końca lipca w Wieży Ciśnień można oglądać wystawę retrospektywną organizacji Kolor i Forma. Plener został zorganizowany przy wsparciu miasta Lęborg oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Słupsk uczci 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbędą się w sobotę 1 sierpnia w Parku Powstańców.

0: warszawskich. O godzinie 15.30 zaplanowano zbiórkę uczestników i pocztów sztandarowych przy pomniku. 10 minut później rozpocznie się polowa msza święta w intencji uczestników Powstania Warszawskiego. Kulminacyjnym momentem obchodów będzie godzina 17, czyli godzina W. W mieście zabrzmi syrena alarmowa, a następnie rozpocznie się oficjalna część uroczystości. W programie znalazły się hymn państwowy, przemówienia okolicznościowe, apel pamięci i salwa honorowa. Delegacje, mieszkańcy i goście będą mogli również złożyć kwiat oraz znicze pod pomnikiem Powstańców Warszawskich. Obchody zakończy koncert pieśni patriotycznych Tobie Warszawo. Z Poronina na urlop wybrał się autem nad morze. Wróci już bez prawa jazdy, za to z zarzutami. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali do kontroli drogowej 39-letniego mieszkańca Poronina, który kierował samochodem marki Seat, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Do zdarzenia doszło podczas kontroli na ulicy Morskiej w Gdyni. Policjanci wyczuli od kierującego wyraźny zapach alkoholu, dlatego przeprowadzili badanie alkomatem. Urządzenie wykazało 43 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada niemal 1 promilowi alkoholu w organizmie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze zatrzymali 39-latkowi prawo jazdy oraz uniemożliwili mu dalszą jazdę. Pojazd został usunięty z drogi i odholowany na parking strzeżony. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi 39-latkowi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Szansa na opady cały czas dzisiaj występuje, ale jest już trochę mniejsza niż było to wczoraj. Nawet zachmurzenie w ciągu dnia będzie trochę mniejsze. Temperatura, no ona akurat niestety się nie zmieni. Maks dziś 18 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie oraz Luzinie. Na barometrach cały czas utrzymują się dość niskie wartości. Wiatr wciąż także utrzymuje się umiarkowany i dosyć silny.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: wakacyjny, lipcowy, wtorek, dzień dobry, Arkadiusz Mięczewski, zapraszam na nasze poranne spotkanie, pozdrawiam wszystkich kulturystów, bo dzisiaj dzień kultu masy mięśniowej, to trzeba dzisiaj poćwiczyć, żeby te mięśnie rosły. 28 dzień lipca, wtorek, śmieję się, dlatego że sam chyba jakoś nie mogę dojść na tą siłownię. Imieniny dzisiaj obchodzą Wiktor, Tina, Tymon, Antoni, Samson, Urban, Melchior, Macieja, Nazariusz, Alfonsa, Nazary, Achacjusz i Achacy. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś: gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewą się znaczy szwank i nieuroda. I rzeczywiście dzisiaj synoptycy przewidują, że gdzieniegdzie mogą pojawić się burze, dlatego bądźcie ostrożni, uważajcie, podczas burzy jest niebezpiecznie. Ale będę miał dla Was dobre wiadomości pogodowe, dlatego że są nowe przewidywania synoptyków na początek sierpnia. Idą upały. Nie wiadomo, czy dojdą, ale idą. Idą i początek sierpnia ma być nawet z upałami ponad 40 stopni. W Polsce, tak, nie na południu Europy, w Polsce. I o tym będę mówił już w kolejnej godzinie naszego porannego spotkania, a za chwilę kilka słów dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieniny. Wiktor i Tina, właściwie Tina i Wiktor, bo to o tych dwóch imionach już za chwilę w naszej porannej księdze imion, a później coś dla tych, którzy narzekają, że paliwo drogie, może będzie tańsze na koniec wakacji.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie.

0: Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj i blisko domu. To się opłaca.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
8: Reklama.

0: Poranną księgę imion rozpoczynamy od imienia wyjątkowego. To imię brzmi niezwykle dynamicznie, nowocześnie i z ogromnym scenicznym wyrazem. To Tina. Taka właśnie jest Tina, wulkan energii. Kobieta o niezwykłym magnetyzmie, waleczności i niepowtarzalnej osobowości. Tina to synonim odwagi, szybkiej decyzji i bezkompromisowej pasji. Posiada artystyczną duszę, świetny refleks i niezwykły dar pokonywania wszelkich trudności z podniesioną głową. Nie boi się iść pod prąd i zawsze pozostaje wierna swoim zasadom. To osoba o gorącym sercu i bezgranicznej lojalności wobec przyjaciół. Tina zaraża optymizmem, wnosi do życia mnóstwo słońca i energii, przy której po prostu nie da się nudzić. Teraz czas na Wiktora. Wiktor to mężczyzna o niezwykłym harcie ducha, konsekwencji i naturalnej charyzmie, która sprawia, że ludzie chętnie za nim podążają. To synonim analitycznego umysłu, profesjonalizmu i wielkiej ambicji. Posiada świetne wyczucie sytuacji, opanowanie w trudnych momentach oraz niezwykły dar przekuwania wyzwań w życiowe sukcesy. Do każdego celu dąży z klasą, pasją i bezkompromisową zasadniczością. Prywatnie to osoba o wielkim sercu, niezłomnej lojalności wobec najbliższych. Wiktor to prawdziwa opoka, dżentelmen w każdym calu i wierny przyjaciel, na którym zawsze można polegać. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
3: Siódma 7:30 zjawiła się na zegarach przy mikrofonie Michał Jaroszczas. Zobaczyć, co tam się na drogach u nas dzieje. Czy korki mamy, czy korków nie mamy? Nie mamy ich na pewno na trójmiejskiej obwodnicy. Zaczniemy sobie właśnie od tej dość ważnej dla regionu drogi, na której ruch odbywa się sprawnie, bez przeszkód, bez zdarzeń drogowych i bez żadnych robót i prac. Dalej Gdynia, jak się prezentuje, całkiem znośnie, tak dość standardowo na wakacyjny poranek w północnej części, chociaż bardziej tu już do Pogórza sobie przeskoczyliśmy, w północnej części Gdyni, w Pogórzu,

tutaj na skrzyżowaniu Derdowskiego Dąbka ruch troszkę podwyższony, chociaż w porównaniu z tym, co tutaj się dzieje, chociażby w roku szkolnym, no to jest naprawdę bajka na ulicy Morskiej. Fragmentami ruch odrobinkę spowalnia, ale nie jakoś radykalnie. Tym razem to Hutnicza jest lepszą alternatywą, tutaj ruch jest spokojniejszy. No i bardzo podobnie jak wczoraj o godzinie 7.30 w Rumi na odcinku ulicy Jana III Sobieskiego skrzyżowania z Górniczą po skrzyżowaniu z Gdańską ruch spowalnia. No i ciekawi mnie tylko, czy tak samo jak wczoraj ta sytuacja już o 8.30 będzie unormowana. Zobaczymy. Reda przejezdna, tutaj delikatnie ruch spowalnia na ulicy Puckiej na odcinku w pobliżu skrzyżowania z 12 marca z Aleją Lipową. Znowu nie są jakieś poważne korki. Dalej już 216 na sam Półwysep Helski dojedziemy bez żadnych opóźnień, bez żadnych utrudnień i bez żadnych korków. Wejherowo generalnie przejezdne o tej porze na Gościcińskiej Górce odrobinkę zwolnimy. No i na Zamostnej w Bolszewie jak zwykle też. Dalej na Lęborg już jedziemy sprawnie w samym Lęborku. Czy jakieś utrudnienia? No nie bardzo, nawet na Solidarności, na rondzie Solidarności ruch odbywa się sprawnie. Dalej do Słupska znowu jedziemy bez problemu. W Słupsku największy chyba ruch na Bohaterów Westerplatte, chociaż i tak tutaj sytuacja naprawdę się dobrze prezentuje. Ustka i Łeba bez żadnych utrudnień, bez żadnych komplikacji dzisiaj rano, zresztą tak samo jak Władysławowo. O Półwyspie Helskim troszkę już sobie powiedzieliśmy, no jeszcze dodam, że na wszystkich drogach na Półwyspie ruch odbywa się teraz sprawnie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Upałów to dzisiaj mieć nie będziemy. Temperatura osiągnie raczej takie umiarkowane. 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Wejherowie, Redzierumie, Gnieminie, Luzinie. 19 będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Za to i jutro powoli temperatura zacznie iść w górę. Dziś ciśnienie to 1014 hektopaskali, zachmurzenie póki co małe, po południu troszkę tych chmur przybędzie. Szansa na opady jednak będzie cały czas bardzo mała i to tylko na przelotne opady deszczu.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

po ile litr paliwa. Ja się tym nie interesuję, bo za stówkę zawsze tankuję. To taki oczywiście żenujący żart prowadzącego. A jeżeli chodzi o ceny paliw, no to niestety rosną.

0: najprawdopodobniej w tym tygodniu na niektórych stacjach zobaczymy już za diesla ponad 8 zł. Również za 98 trzeba zapłacić ponad 8 zł. 95 między 7,29 a 7,42. Czy jest szansa na tańsze paliwo? Rząd może znów wprowadzić regulowane ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ropa na światowych rynkach znów podrożeje. $100 za baryłkę ropy. Eksperci przewidują, że może być nawet 120, a wtedy cena diesla w Polsce to już może być nawet 9 zł. Dlatego rząd zapowiada, że jeżeli rzeczywiście ta cena ropy na rynkach światowych będzie rosła, to ostatnie 2 tygodnie w Polsce będą tańsze. Ale to tylko dla tych, którzy właśnie przez te ostatnie 2 tygodnie w sierpniu będą gdzieś jechali na wczasy i wracali. A ci, którzy na razie w lipcu i na początku sierpnia mają zapowiedziane urlopy, no to niestety będziecie tankować tak, jak to mniej więcej jest w tej chwili, czyli za dieselka już 8 zł, a 95, tak jak wspomniałem, w granicach od 7,29 do 7,42. Tanio to już było.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina.
8: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

jesteś palaczem albo byłym palaczem, to posłuchaj, bo to ważne. Od 1 października Ministerstwo Zdrowia uruchamia bezpłatny program wczesnego wykrywania raka płuca. Będzie on skierowany głównie do obecnych i byłych palaczy, którzy należą do grupy największego ryzyka zachorowania. Program opiera się na niskodawkowej tomografii komputerowej, czyli badaniu, które wykorzystuje niewielką dawkę promieniowania i pozwala wykryć nawet bardzo małe zmiany w płucach. Dzięki temu nowotwór można rozpoznać na wczesnym etapie, gdy szanse na skuteczne leczenie są największe. Kto będzie mógł skorzystać? Osoby w wieku od 50 do 74 lat, które obecnie palą lub paliły w przeszłości i spełniają określone kryteria dotyczące intensywności palenia oraz czasu, jaki upłynął od rzucenia nałogu. Udział w programie rozpoczyna się od wizyty kwalifikacyjnej u lekarza, następnie wykonywana jest tomografia komputerowa. Ostatnim etapem jest konsultacja z omówieniem wyników. Pacjent otrzyma opis badania, zalecenia dotyczące dalszego postępowania, a w razie potrzeby skierowanie na dodatkowe badania. Program obejmie też wsparcie dla osób, które chcą rzucić palenie. Panie i panowie, jeżeli palicie, jesteście w takim właśnie wieku, czyli między 50 a 74, to będzie szansa, że będziecie mogli się przebadać i to zupełnie za darmo od 1 października. Warto zapisać sobie ten termin, tę datę, no i przede wszystkim zadzwonić do swojego lekarza, żeby omówić z nim, kiedy macie się do niego zgłosić, żeby takie badanie

0: można było wam zrobić. Dbajcie o swoje zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
7: Premier nie wyklucza kolejnej rządowej regulacji cen paliw. Miesiące mogą być potrzebne na decyzję w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Jadowity pająk z Chile zadomowił się w Portugalii. Dorota Wartycka. Premier nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw. Taniej miałoby być w ostatnich 2 tygodniach wakacji. Więcej o tym Bartosz Kądziołka.
8: Powrót obniżek ma być uzależniony od sytuacji na światowych rynkach. Pierwsze obniżki, czyli tak zwany pakiet CPN, obowiązywały przed wakacjami. Wtedy, jak mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex,
9: wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
8: A tak takich cen jeszcze dzisiaj nie ma. Aktualnie nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować, a to w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo od kilku dni USA nie atakują już Iranu. Jeśli taka sytuacja się utrzyma,
9: to ceny przede wszystkim nie będą dalej rosły.
8: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,35, 7,40, a za olej 7,80, 7,90.
7: Na decyzję w sprawie ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry Polsce mogą być potrzebne nawet miesiące. Prokuratura Krajowa przekazała już drogą dyplomatyczną stronie Amerykanów. Wniosek dotyczący tymczasowego aresztowania oraz ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. Teraz Departament Sprawiedliwości USA sprawdzi zgodność wniosku z wymogami formalnymi polsko-amerykańskiej umowy ekstradycji.

0: ekstradycyjnej, mówi prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
1: Decyzja o ekstradycji jest decyzją w imieniu państwa, nie jest to decyzja sądowa, więc odmiennie niż na obszarze Unii Europejskiej.
0: Zbigniew Ziobro ma odpowiadać za 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Takie informacje przekazał wieczorem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. To kolejne pobicie w ostatnich tygodniach. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar apeluje, by nie kierować się nienawiścią.
2: Każdy akt przemocy jest nie tylko krzywdą wyrządzoną konkretnej osobie, ale także naruszeniem podstawowych zasad państwa prawa, które chroni godności, bezpieczeństwa i praw każdego człowieka. Przemoc wobec kogokolwiek ze względu na język, pochodzenie czy narodowość jest niedopuszczalna w żadnym społeczeństwie.
0: W swoim apelu ambasador przypomina, że Ukraińcy przykładają się do rozwoju Polski, bo większość z nich pracuje i dokłada się do polskiego PKB, a na nienawiści i przemocy korzysta tylko Rosja. A dziś w Waszyngtonie mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Pretekstem będzie pogrzeb senatora Lindsey'a Grahama. Republikański polityk był zdecydowanym stronnikiem Trumpa, jednak należał do osób, które mocno wspierały Ukrainę i domagały się sankcji na Rosję. Jadowity pająk z Ameryki Południowej zadomowił się w rejonie miasta Porto na północy Portugalii. Jak podają miejscowi biolodzy, to chilijski pająk pustelnik, a jego pojawienie się w Portugalii badacze wiążą z transportami towarów z Ameryki Południowej. Jad tego pająka może powodować martwicze rany skóry, a w rzadkich przypadkach wywoływać ogólnoustrojową reakcję alergiczną. W swoim środowisku naturalnym pająk mieszka w wejściach do jaskiń, w mieście, w garażach, piwnicach i magazynach.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Mieszkańcy Gdyni i Rumi nie będą mieli przez kilka godzin dostępu do bieżącej wody. Utrudnienia pojawią się już w najbliższym czasie. W Gdyni wody nie będą mieli mieszkańcy nieruchomości przy ulicy Sieradzkiej 29 lipca od 8 do 14. Kolejne utrudnienia miejsce będą miały kolejnego dnia 30 lipca. Wtedy odczują je mieszkańcy lokali przy ulicy Działdowskiej, Grzybowej oraz Pelplińskiej także od 8 do 14. Z kolei w Rumi utrudnienia zagoszczą 29 lipca również od 8 do 14. W tym czasie niedogodności odczują lokatorzy nieruchomości przy ulicy Tysiąclecia, Majkowskiego, Okrzej i Kosynierów, Kopernika, Sikorskiego i Saperów. Warto wcześniej zaopatrzyć się w wodę na czas przerwy. Choć utrudnienia potrwają tylko kilka godzin, mogą wpłynąć na codzienne funkcjonowanie gospodarstw domowych i firm. Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe obniżenie ciśnienia wody lub jej zmętnienie. Informacje odnośnie aktualnych zmian w dostępie do bieżącej wody znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie dostawcy, czyli pewik.gdynia.pl. Seniorzy z powiatu lęborskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych warsztatów bezpieczeństwa osobistego i podstaw samoobrony. Zajęcia odbędą się 5 sierpnia i są skierowane do mieszkańców w wieku 60+. Warsztaty organizuje Fundacja Twórczy Ruch w Bezpieczną Przyszłość. Spotkanie potrwa od godziny 16 do 18. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia oraz poznają podstawowe zasady związane z ochroną własnego bezpieczeństwa. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma być okazją nie tylko do zdobycia praktycznych umiejętności, ale również do aktywnego spędzenia czasu i integracji. Zachęcają mieszkańców do przekazywania informacji osobom starszym, rodzicom, dziadkom i znajomym. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Mieszkańcy Słupska mogą wypowiedzieć się na temat planowanej rozbudowy ulicy Henryka Pobożnego. Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania tego terenu. Konsultacje potrwają od 29 lipca do 19 sierpnia. W ich trakcie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące przyszłego kształtu ulicy. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 11 sierpnia w godzinie 16 w sali numer 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące planowanej inwestycji są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta. Prawie 51 tysięcy dzieci w wieku od 7 do 10 lat przejdzie badania przesiewowe wykrywające nadwagę i otyłość. To efekt podpisanej umowy pomiędzy samorządem województwa szpitalami pomorskimi. Pomorski program profilaktyki nadwagi i otyłości został przygotowany przez Departament Zdrowia UMWP we współpracy z ekspertami z uczelni Łazarskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Skierowany jest do dzieci w wieku 7 i 10 lat z województwa pomorskiego i będzie realizowany w szkołach. Głównymi celami są redukcja nadwagi i otyłości o co najmniej 20% dzieci objętych opieką specjalistyczną, poprawa stylu życia uczestników oraz

0: z ograniczenie ryzyka chorób cywilizacyjnych. Otyłość to przewlekła choroba metaboliczna, która wynika z zaburzeń równowagi energetycznej w organizmie. Jest niezakaźna, ale przybiera formę epidemii. Głównymi jej przyczynami są czynniki środowiskowe i nawyki, m.in. spożywanie wysoko przetworzonej żywności, brak aktywności fizycznej, przewlekły stres i zaburzenia snu, predyspozycje genetyczne i zaburzenia neurohormonalne oraz choroby i leki. Szacuje się, że w 2035 roku ponad 30% dorosłych Polaków będzie otyłych.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Pogoda powoli zaczyna się nam zmieniać, ale powoli i stopniowo. Rewolucji pogodowej na razie nie ma. Dziś 18 stopni to max w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie. Za to chmur ubyło dzisiaj. W ciągu dnia będzie się utrzymywało zachmurzenie umiarkowane. Wiatr wciąż jest dość silny, ale szansa na opady się zmniejszyła. Ten tydzień jeszcze zresztą przyniesie nam naprawdę wysokie

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Norda, Norda.

0: Tomasz Mieczewski, dzień dobry. Ja o upałach znowu chciałem wam powiedzieć, że nadchodzą. Idą do nas, przynajmniej tak twierdzą Amerykanie. Amerykański model GFS przewiduje, że pierwsze oznaki silnego ocieplenia pojawią się już pod koniec lipca, a w wielu regionach temperatura może wzrosnąć do około 37 stopni. Ale prawdziwa fala gorąca miałaby nadejść na przełomie lipca i sierpnia. Według obecnych wyliczeń 1 sierpnia na Podkarpaciu termometry mogą pokazać około 40 stopni. Dzień później upał objąłby niemal cały kraj. W wielu miejscach prognozowane jest od 35 do 37 stopni. Najbardziej ekstremalny scenariusz dotyczy 3 i 4 sierpnia. Wówczas lokalnie na południowym wschodzie temperatura mogłaby osiągnąć nawet 43 stopnie. No, podobny kierunek pokazuje także europejski model, choć jego prognozy są nieco mniej skrajne. Według tych europejskich wyliczeń 2 sierpnia 37 stopni, później miejscami 38-40, a kulminacja upałów 5 sierpnia. Wtedy to na przykład na ziemi lubuskiej temperatura mogłaby osiągnąć 42 stopnie, a na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku około 41 stopni. Takie są zapowiedzi a propos upałów. Czyli jak zwykle nie wszędzie i nie wiadomo, czy tak będzie. Ale zapowiedzi są. Także możemy się na przykład raczyć tym, że upały przyjdą na początku sierpnia. A czy przyjdą, to się okaże.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
8: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
1: Reklama.

0: Najserdeczniejsze życzenia dla urodzonych 28 lipca. Podobno jesteście mocno skupieni na swoich własnych ambicjach, ciągle zapracowani. Chodzicie z głową w chmurach, nie dążycie do rozgłosu, nie jesteście również szczególnie towarzyscy i raczej stronicie od rozrywek. Najbardziej zależy wam na pozostaniu pracowitym, sumiennym i dokładnym. Wysoko stawiacie sobie poprzeczkę, bo uważacie to za motywację, by stać się jeszcze lepszym i osiągnąć oczekiwane efekty. Waszą zaletą jest zdecydowanie wewnętrzny spokój i harmonia. Ponadto wyróżniacie się doskonałym zmysłem obserwacji i sprytem. Wiecie, jak dużo osiągnąć mniejszym kosztem. Jesteście bardzo rozważni i spostrzegawczy, tak więc nic się przed wami nie ukryje, a kłamstwo wyczuwacie niemal od razu. Wasze zalety: wyrozumiałość, przebiegłość, wady, dystans i władczość. Wasza szczęśliwa liczba to piątka, a wśród urodzonych 28 lipca są Stanisław Waryński, polsko-szwajcarski embriolog, Kazimierz Michał Ujazdowski, polski prawnik, polityk i Harry Kane, angielski piłkarz. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 40. Drege. Idź.
4: Idź.
5: Idź.
4: Idź.
5: Drobna rzecz.
4: Idź.
5: Drobna rzecz.
4: Idź.
5: Lepsi idź jak nic.
4: Lepszy w garści wróbel niż za oknem pudel.
5: Lepsi idź jak nic.
4: Idź.
5: Drobna rzecz.
4: Idź.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
4: Na zegarach już 8:36 sekund. Janusz Udwiczak, dzień dobry. Zapraszam na poranny raport z pomorskich dróg. Jak na wtorkowy poranek w miarę spokojnie, ruch praktycznie wakacyjny. W Gdyni bez większych komplikacji przejdziecie Wielkopolską. Na witomińskich drogach również ruch odbywa się płynnie. Na morskiej również promocja przejdziecie płynnie. Rozładował się już ruch z Kosakowa do Gdyni, Nadardowskiego i Pułkownika. Jedziemy bez większych komplikacji. Przypomnę, że zamknięta jest setka w Kazimierzu, czyli ulica Rumska. Przenosimy się do Redy. Na Puckiej niewielkie spiętrzenie i dodatkowe 5 minut w podróży, no ale to jest tylko 5 minut. W Wejherowie również spokojnie, jedynie zwalniamy na Batalionu Morskiego. Nieco inaczej wygląda sytuacja w Bolszewie, gdzie zwiększył się ruch na Zamostnej. Nadal z powodu remontu zamknięty jest fragment ulicy Strażackiej. Pamiętajcie o tym utrudnieniu. Sprawdźmy teraz główne drogi. Zarówno na obwodnicy Trójmiasta, jak i trasie Kaszubskiej ruch odbywa się płynnie, bez utrudnień. Oby tak było przez cały dzień. W takim razie zjeżdżamy z S6 do Lęborka, a tam niewielkie spowolnienie przed samym wjazdem na rondo Solidarności. Tak przez Lębork jedziemy bez większych komplikacji. Był Lębork, czas zatem na Słupsk. W mieście nad Słupią wyjątkowo spokojnie.

promocja nawet na Kościuszki i na Moście Zamkowym. Zatem wyjeżdżamy na nadmorskie drogi. W Ustce jedynie krótki postój na skrzyżowaniu, przed skrzyżowaniem w zasadzie Grunwaldzkiej, Wojska Polskiego, Słupskiej i Dworcowej. Tak w Ustce spokojnie. W Łebie też bez większych utrudnień. Jeszcze sprawdźmy wschodnią część Pomorza. Przez Władysławowo przejdziemy płynnie. Utrudnienia mamy cały czas na 215 w Rozewiu. Z powodu remontu zamknięta jest ulica Rozewska, a zamknięty odcinek drogi omijamy ulicą Garnizonową. Życzę w takim razie szerokiej drogi i oby taka sytuacja była przez cały dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: A dziś niestety pogoda w kratkę, czasem słońce, czasem deszcz. W dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, możliwe przelotne słabe opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 18 stopni w Dębkach i Rowach, 19 w Gdyni. Najcieplej będzie w Słupskim, do 21 krasek powyżej zera. Wieje do nas z zachodu z prędkością w okolicach 30 km na godzinę, w porywach do 55, na barometrach 1013 hektopaskali. Biometr jest korzystny. Uwaga, idą upały, od czwartku ocieplenie.

0: Śląska.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

hej ho, do szkoły by się szło, ale to jeszcze ponad miesiąc wakacji. To co pan tutaj prowadzący o jakiejś szkole? No ja mówię o szkole, dlatego że MEN informuje o tym, co się zmieni w szkole i będzie sporo zmian. Na przykład w ocenie zachowania. Większy nacisk ma zostać położony na kompetencje społeczne i obywatelskie, takie jak odpowiedzialność za własny rozwój, współpraca, budowanie relacji czy zaangażowanie w życie klasy, szkoły i lokalnej społeczności. To już chyba kiedyś to grali. Z projektu usunięto kontrowersyjne odwołanie do postawy patriotycznej, zastępując je zapisem o szacunku dla własnego narodu i ojczyzny oraz tradycji i kultury innych narodów. To takie trochę patriotyczne, ale obywatelskie i bez użycia słowa patriotyczne. Bez rewolucji pozostaną zasady dotyczące prac domowych w klasach 4-8. Nadal mają być nieobowiązkowe. Czyli ci, którzy nie lubią prac domowych, w tym nowym roku szkolnym od września też nie będzie takich prac. Każda wykonana praca będzie jednak musiała zostać sprawdzona, a uczeń ma otrzymać informację zwrotną. Systematyczność w ich wykonywaniu będzie mogła wpłynąć na ocenę roczną, jeśli przewidzi to statut szkoły. Zmiany obejmują

0: zwolnią też uczniów szkół branżowych, którym łatwiej będzie uzyskać zwolnienie z zajęć przygotowujących do egzaminu, na przykład na prawo jazdy. To tylko niektóre z zmian, które pojawią się od września. Na szczęście do września jeszcze, tak jak wspomniałem, ponad miesiąc czasu i na razie nie musimy sobie tymi rzeczami zawracać głowy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
6: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
5: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
6: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
5: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Czas na pora kulturalnych informacji na antenie Norda FM przy mikrofonie Michał Jarosz. Lato to pora spędzania czasu na świeżym powietrzu, może na przykład w ramach Garden Party. No właśnie, 11. Garden Party u Karola już za kilka dni. Parę słów o artyście, który pojawi się w jego trakcie w Słupsku, a jest to Maciej Lipina, śląski wokalista, gitarzysta, kompozytor, aranżer, który prezentuje progresywne blues-rockowe brzmienie. Przez 21 lat był liderem zespołu Ścigani, z którym nagrał 3 płyty. W roku 2018 Lipina rozpoczął karierę solową, wydając płytę pod tytułem Ścigany, która zawiera autorskie kompozycje, aranżacje i bardzo osobiste teksty. Od kilkunastu lat wciela się w rolę Ryśka Riedla w spektaklu Skazany na bluesa na deskach Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego. W swoim dorobku artystycznym posiada wiele muzycznych projektów. Współpracował chociażby ze Sławomirem Wierzcholskim, Janem Kanty Pawluśkiewiczem, Natalią Grosiak, Piotrem Gutkowskim oraz Grzegorzem Kapołką. Koncerty odbywające się w ramach Garden Party u Karola mają miejsce pod pomnikiem Karola Szymańskiego w parku imienia Jerzego Waldorfa. Z Maciejem Lipiną spotkamy się tam w niedzielę 2 sierpnia równo w południe. W razie niepogody wydarzenie odbędzie się w sali Filharmonii, ale my liczymy, że niepogody nie będzie. Koncert odbędzie się pod patronatem prezydent Słupska Krystyny Dani.

Leckiej, Wojewódzkiej. A jeśli ktoś lubi bardziej relaksujące rozrywki, ale takie, gdzie głowa może popracować, no i do tego pod dachem, no to my mamy też coś dla tych osób. Jeśli lubicie, kochacie, uwielbiacie planszówki, albo może chcielibyście po prostu nauczyć się w nie grać, przekonać do tej jakże popularnej obecnie rozrywki, to Biblioteka Słupsk zaprasza do miejsca animacji i kultury. Właśnie tam pogramy sobie w rozmaite, skomplikowane i nie tylko planszówki. Kiedy? 30 lipca i 13-27 sierpnia, czyli praktycznie przez całe wakacje. Wydarzenia mają miejsce w godzinach od 10 do 13. W sam raz na takie przedpołudniowe ruszenie głową. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: czas podróży. Być może będziecie podróżować w najbliższym czasie pociągiem. Chcielibyście przewieźć tym pociągiem swój rower. I być może nie zauważyliście, że niestety PKP w trakcie tego sezonu podniosło ceny. Nie tylko za przewóz roweru, ale za to również. Dlatego warto pamiętać, żeby później nie było problemów i żeby konduktor nie powiedział wam, no trzeba niestety zapłacić mandat, bo nie kupiliście dobrego biletu, bo ten kosztował do tej pory 9 zł i 10 groszy, a teraz już trzeba zapłacić 11,90. Podobnie jest z bagażem, choć tu podwyżka jeszcze bardziej rzuca się w oczy. Z 5,90 na 11,90 to skok o ponad 100%. Taką opłatę muszą ponieść pasażerowie, których walizki czy inne przedmioty nie mieszczą się na przeznaczonych do tego półkach lub pod siedzeniami. I o tym pamiętajcie, bo nie każdy nawet wie, że idąc do pociągu z taką dużą walizą, to trzeba zapłacić za taką walizkę. Psy, jeżeli chcecie przewieźć ze sobą w pociągu, to 11,90 i to taniej niż było, bo kosztowało 15,20, a teraz 11,90 za psa zapłacicie. No, to tylko z psami i najlepiej bez walizek, bo walizki podrożały, a podróż z psami staniała.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary zatrzymanych. Dziś PiS wykluczy z partii grupę Mateusza Morawieckiego. Jest decyzja o odstrzale dzików pod Warszawą mimo petycji złożonej przez mieszkańców. Dorota Werdycka. Trzeci sprawca wciąż jest poszukiwany. Dwie osoby związane z brutalnym atakiem na Ukraińców zostało zatrzymanych przez policję. Do ataku doszło przedwczoraj we Wrocławiu. Ofiarami pobicia są 20-letnia Ukrainka i jej 21-letni partner. Zatrzymani mężczyźni byli już notowani, mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
4: Wrocławscy policjanci zatrzymali już dwóch mężczyzn w wieku 27 i 45 lat podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności.
3: W akcji brali udział m.in. kontrterroryści. Nawet miesiące mogą być potrzebne na decyzję w sprawie ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry Polsce. Prokuratura Krajowa przekazała już drogą dyplomatyczną stronie amerykańskiej wniosek dotyczący tymczasowego aresztowania oraz ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. Więcej o tym Szymon Kępka.
5: Teraz Departament Sprawiedliwości USA sprawdzi zgodność wniosku z wymogami formalnymi polsko-amerykańskiej umowy ekstradycyjnej. Jeśli analiza będzie pozytywna, sprawa trafi do Sądu Federalnego USA. Sędzia oceni, czy istnieją prawne podstawy do wydania Ziobry Polsce. W przypadku pozytywnej decyzji ostateczne rozstrzygnięcie będzie podejmował jednak sekretarz stanu USA. Prokuratura Krajowa twierdzi, że jej dotychczasowe doświadczenia z ekstradycjami w USA to postępowania trwające nawet kilkanaście miesięcy.
3: Dziś późnym popołudniem władze Prawa i Sprawiedliwości podejmą ostateczną decyzję o wykluczeniu z partii grupy Mateusza Morawieckiego. Decyzję w tej sprawie już kilka dni temu ogłosił Jarosław Kaczyński. Powodem jest to, że mimo nakazu prezesa partii Morawiecki i jego stronnicy nie zrezygnowali z budowy stowarzyszenia, które zdaniem Kaczyńskiego byłoby tym konkurencyjnym. Dziś zweryfikujemy listę tych, którzy podpisali odpowiednie oświadczenie, mówi szef klubu.

0: PiSu Mariusz Błaszczak.
1: Mamy jasność co do tego, że nie składając deklaracji, parlamentarzyści skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Razem z Mateuszem Morawieckim poza PiSem ma się znaleźć około 40 polityków PiSu. 400 dzików zostanie odstrzelonych w powiecie otwockim pod Warszawą. Taką decyzję podjął tamtejszy starosta mimo dużego sprzeciwu prawie 5000 osób. Wysłali oni petycję, w której podkreślają również, że prowadzenie odstrzału w pobliżu zabudowań może być niebezpieczne. To jest trudna decyzja, ale jedyna możliwa, mówi Tomasz Laskus, starosta Otwocki.
2: Jesteśmy w żółtej strefie ASF. Nie ma mowy o tym, żeby dziki odławiać, przewozić, relokować. Nie ma żadnej dopuszczonej oficjalnie metody, którą moglibyśmy zastosować.
0: Myśliwi mają prowadzić odstrzały nocą pod kontrolą policji. Część emerytur i rent przyjdzie wcześniej. Chodzi o te sierpniowe świadczenia dla osób, których termin wypłaty wypada 1 sierpnia. Pieniądze trafią do nich dziś za pośrednictwem listonosza lub pojutrze na konto. Natomiast kto ma termin wypłaty 15 sierpnia, to pieniądze również dostanie kilka dni wcześniej.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Czworo dzieci znajdujących się na jednej desce SUP zostało zniesionych przez silny wiatr kilkaset metrów od brzegu Zatoki Gdańskiej. Małoletni dryfowali w kierunku toru podejściowego do portu gdańskiego. Do zdarzenia doszło w sobotę 25 lipca. Patrol wodny zauważył na zatoce obiekt przemieszczający się w stronę wejścia do portu. Funkcjonariusze, obserwując go przez lornetkę, dostrzegli, że na jednej desce znajdują się 4 małoletnie osoby. Silny południowo-zachodni wiatr zniósł dzieci na odległość około 400 metrów od brzegu. Sytuacja była szczególnie niebezpieczna, ponieważ deska dryfowała w stronę toru podejściowego, gdzie odbywa się ruch dużych jednostek. Żadne z dzieci nie miało kamizelki ratunkowej ani innego środka asekuracyjnego. Patrol natychmiast ruszył z pomocą. Cała czwórka została bezpiecznie podjęta na pokład łodzi, a funkcjonariusze zabezpieczyli również deskę SUP oraz pozostały sprzęt. Opiekun został poinformowany o przebiegu interwencji oraz pouczony o konieczności stałego nadzorowania dzieci podczas wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze przypomnieli także o obowiązku stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym kamizelek asekuracyjnych. Turniej Lombości Baści ponownie zgromadził miłośników regionalnej gry karcianej podczas jarmarku świętego Jakuba w Lęborku. Rozgrywki od lat są jednym z elementów programu wydarzenia i przyciągają zarówno doświadczonych graczy, jak i osoby pielęgnujące kaszubskie tradycje. Zwycięzcą tegorocznej edycji został Jan Formela, drugie miejsce wywalczył Stefan Wilka, a trzecie Jerzy Urich. W klasyfikacji kobiet najlepsza okazała się Irena Kozioł przed Teresą Stanuch. Organizatorzy przyznali także wyróżnienia dla najstarszego uczestnika turnieju Zygmunta Richerta, najmłodszego zawodnika Przemysława Szablewskiego oraz Mieczysława Nasarzewskiego z Grudziądza, który został najlepszym graczem spoza powiatu lęborskiego. Nagrody laureatom wręczyli burmistrz Lęborka Jarosław Litwin, starszy cechu rzemiosł i przedsiębiorczości Roman Chmielecki oraz przedstawiciel organizatorów Mieczysław Kwidziński. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwał sędzia Kazimierz Kwidziński. Wydarzenie to od lat jest jednym z towarzyszących jarmarkowi świętego Jakuba, promując regionalną tradycję gry w baśkę. Studenci i absolwenci uczelni wyższych szkolą się w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku w ramach Legii Akademickiej. Zamiast wakacyjnego odpoczynku wybrali intensywne ćwiczenia wojskowe. Młodzi ochotnicy biegają z pełnym wyposażeniem, doskonalą strzelanie oraz uczą się działania w trudnym terenie. Program obejmuje także taktykę, posługiwanie się bronią i podstawy sztuki przetrwania. Legia Akademicka to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, której celem jest przygotowanie rezerw na potrzeby sił zbrojnych. Szkolenie składa się z części teoretycznej realizowanej na uczelniach oraz praktycznej prowadzonej w jednostkach wojskowych podczas wakacji. Uczestnicy mogą wybrać moduł podoficerski lub oficerski. Po ukończeniu pierwszego z nich i zdaniu egzaminów otrzymują stopień kaprala rezerwy. Do wyboru są również specjalistyczne kierunki, m.in. kryptologia, cyberbezpieczeństwo, wojska specjalne oraz żandarmeria. Wojskowa. Szkolenie w Słupsku jest dla uczestników sprawdzianem dyscypliny i wytrzymałości, ale także okazją do zdobycia umiejętności przydatnych zarówno w wojsku, jak i życiu zawodowym. Wejherowska policja przyjrzała się bliżej kierowcom rowerów i motocykli, za nami działania pod nazwą Jednoślad. Ich celem było zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników rowerów, hulajnóg elektrycznych, motocykli i motorowerów. W czasie działań skontrolowano ponad 160 użytkowników Jednośladów, ujawniono 18 wykroczeń, a nawet zatrzymano nietrzeźwych kierowców. W ramach akcji funkcjonariusze skontrolowali

0: Kupowali 115 rowerów elektrycznych, 38 hulajnóg elektrycznych, 13 tradycyjnych rowerów, 6 motocykli i 2 motorowery. W trakcie kontroli ujawniono 18 wykroczeń popełnionych przez użytkowników pojazdów elektrycznych. Najczęściej dotyczyły one niestosowania się do sygnalizacji świetlnej oraz przejeżdżania przez przejścia dla pieszych zamiast ich przeprowadzania. Policjanci zatrzymali również osobę kierującą rower elektrycznym, znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu. Ponadto ujawniono 2 nietrzeźwych rowerzystów poruszających się tradycyjnymi rowerami. Wszyscy zostali ukarani mandatami. Podczas działań ujawniono także wykroczenie związane z obowiązkiem używania kasku ochronnego. Nastolatek poniżej 16 roku życia poruszał się rowerem bez kasku.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Poranek za nami naprawdę rześki, za to dzień przed nami ciepły. 18 stopni zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Luzinie. 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie. No, nie jest to jakaś bardzo wysoka wartość, ale nam pokazuje pewien trend. Powolutku temperatura zaczyna iść w górę. Teraz z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe, choć po południu tych chmur może troszkę przebyć.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: polski znak.
1: Wakacyjny wtorek, Arkadiusz Mieczewski. Dzień dobry, witajcie ponownie. Zapraszam na nasze muzyczne kalendarium. Dzisiaj to taka smutna lata dla wszystkich fanów Kory Jackowskiej, bo w 2018 roku w wieku 67 lat właśnie zmarła. Również w 2010 zmarła Katarzyna Sobczyk, piosenkarka wczesnego big beatu lat 60. A co ciekawego wydarzyło się jeszcze tego dnia, czyli 28 lipca w roku 1960. Roy Orbison wprowadził na listę przebojów Wielkiej Brytanii singiel z piosenką Only the Lonely. W roku 63 w Colombo na Sri Lance urodziła się Beverly Craven. Jej wielkim hitem również w Polsce była piosenka Promise Me, która przebyła 69 tygodni na liście przebojów programu trzeciego. W roku 2000 grupy Five i Queen zdobyły pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów utworem We Will Rock You. Klasyczna wersja tego utworu pojawiła się w roku 77 na stronie Best z piosenką singla We Are The Champions. Nowa wersja została nagrana przez członków grupy Five z gościnnym udziałem gitarzysty Briana Maya i perkusisty Rogera Taylora. I tak jak wspomniałem, smutny dzień dla tych, którzy kochali Korę, Manam, jej wielkie hity Boskie Buenos, Kocham Cię Kochanie Moje. Te hity z nami zostały, ale Kora niestety odeszła w roku 2018.
2: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Pozdrawiam wszystkich ciężko pracujących o poranku. Właśnie czytam, że zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czas dojazdu do pracy i powrotu z niej liczy się do ogólnego czasu pracy. I wszyscy hurra, hurra! No ja dojeżdżam godzinę albo dwie, no to dwie w jedną, dwie w drugą. To jest już cztery, to tylko cztery godziny w pracy. No niestety jest małe ale, jak to powiadają Francuzi, bo to nie do końca jest tak, że jak wy sobie jedziecie sami, to się liczy. Nie, jak sami, to nie do końca się liczy, bo przejazd musi być częścią rzeczywistych obowiązków, a pracodawca organizuje wspólną podróż i decyduje o miejscu zbiórki, trasie, czasie i firmowym pojeździe, a pracownik nie ma możliwości załatwiania prywatnych spraw w tym czasie. To znaczy, siedząc na tylnym siedzeniu, możecie sobie dzwonić, możecie robić cokolwiek, to wtedy ten czas się liczy jako wasz czas pracy. Ale jak sami sobie jedziecie do pracy, to niestety nie ma tak pięknie, żeby było miło. Już niektórzy pewnie liczyli, że dwie godziny w drodze do pracy, potem dwie godziny z powrotem, no to tylko cztery godziny w pracy i już wolne. No niestety, tak pięknie nie jest, ale ci, którzy tak są włożeni do pracy przez pracodawcę, pamiętajcie, nie dajcie się wykorzystywać. Ten czas, który spędzacie na przykład na jeździe w samochodzie, na dojeździe do tej pracy, to już jest wasz czas pracy.
1: Śniadanie z Norda FM. We will rock it.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
6: O 9:30 ponownie wyjeżdżamy na pomorsko-kaszubskie drogi i ponownie dzień dobry, mówi Janusz Ludwiczak. Na początek droga ekspresowa S6 pomiędzy Słupskiem i Lęborkiem, dokładnie na 42 km, pomiędzy węzłami Rzechcino i Skórowo. W stronę Gdyni mamy poważne utrudnienie. Z powodu awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas ruchu. Przejazd możliwy jest tylko pasem wolnym, czyli prawym. A jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia w tym miejscu potrwają jeszcze około godziny. Powtórzę, trasa Kaszubska przed węzłem Skórowo, zablokowany jeden pas ruchu, tak więc jeżeli jedziecie w stronę Gdyni, uważajcie. A skoro mowa Gdyni, to na ulicy Hutniczej mamy zwężenie jezdni w związku z remontem kanalizacji deszczowej. Utrudnienia powinny zakończyć się jutro. A tak w stuletnym mieście spokojnie, nawet na Wielkopolskiej, Witomińskiej i Morskiej. Z Kosakowa do Gdyni Derdowskiego i Pułkownika Dąbka wjeżdżamy normalnie. Z powodu remontu mostu zamknięta jest ulica Rumska w Kazimierzu. Objazd wyznaczono ulicą Kwietniową i dalej przez Dębogórze i Kosakowo. Sprawdzamy teraz, mamy Trójmiasto Kaszubskie. W Rumi niewielkie spiętrzenie na Sobieskiego. W Redzie skróciła się za to kolejka na Puckiej. Z Redy przenieśmy się do Wejherowa. W mieście spokojnie, rozluźniło się także na Batalionu Morskiego. Za to nieco odwrotnie jest sytuacja w Lęborku. Nieco gorzej niż godzinę temu wygląda Aleja Zwycięstwa i Aleja Niepodległości. Mamy zwiększony ruch w rejonie Ronda Solidarności. Czas teraz na Słupsk. W mieście nad Słupią praktycznie już po porannym szczycie komunikacyjnym do Siemianic, Kobylnic i Ustki jedziemy płynnie. Zatem sprawdźmy jeszcze nadmorskie drogi. W samej Ustce bez

0: Większych komplikacji podobnie jest w rowach i łebie. Jeszcze Władysławowo, na Półwysep Helski jedziemy płynnie. W Rozewiu mamy zwiększony ruch na 215 i ulicy Żeromskiego. Zatem jeżeli jedziecie do Jastrzębiej Góry lub stamtąd wyjeżdżacie, to przypomnę, że z powodu remontu zamknięta jest ulica Rozewska, czyli droga wojewódzka nr 215. Objazd prowadzi ulicą Garnizonową w Rozewiu. Szerokiej drogi i do usłyszenia o 15.30.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dziś zachmurzenie mało i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni w pasie nadmorskim, po 19 w Rumi Wejherowie, najcieplej będzie w Słupskim, do 21 kresek powyżej zera. Za to od czwartku synoptycy prognozują upały 27, nawet 30 stopni. Oby prognozy się sprawdziły. Wieje do nas cały czas z zachodu z prędkością w okolicach 30 km na godzinę, w porywach do 55, a na naszym radiowym barometrze 1013 hektopaskali warunki biometeorologiczne są korzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Śniadanie z Norda FM.

0: Wakacje 2026. Są pierwsze raporty, gdzie latają Polacy. I co ciekawe, nie są to ciepłe kraje. To może jeden z nich to okej, bo to Wyspy Zielonego Przylądka, ale na kolejnym miejscu jest Norwegia. Te właśnie dwa kraje są coraz częściej odwiedzane przez Polaków. To chyba trochę efekt Mistrzostw Świata w piłce nożnej, gdzie zobaczyliśmy tych wspaniałych Norwegów, szczególnie z napastnikiem Manchester City, czyli Haalandem, Erlingiem Haalandem, który zaimponował Polkom i Polakom, jeżeli chodzi o piłkę nożną. No i stwierdziliśmy, że chcemy odwiedzić Norwegię, ten kraj, zobaczyć, jak to się robi, to jak oni robili na trybunach. Natomiast Wyspy Zielonego Przylądka też zaimponowały podczas Mistrzostw Świata. No i Polacy podobno ruszyli w lipcu do tych dwóch krajów. Jeżeli chodzi o wyloty do Norwegii, to zainteresowanie było o 32% wyższe niż w czerwcu 2026 roku i o ponad 30% wyższe niż rok temu. Także lubimy Norwegię, a właściwie chcemy ją chyba poznać, chociaż dla mnie to tam chyba lekko za zimno.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Puc-

0: Wielkopolski, gmina Krokowa i gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

0: 100 lat albo 100 lat to za mało, 150 by się chciało. Tak śpiewamy na wielu uroczystościach z okazji urodzin dla jubilatów. No i właśnie zastanawialiście się, ile człowiek mógłby żyć tak maksymalnie? Naukowcy się nad takimi rzeczami zastanawiają i oszacowali, jak długo maksymalnie mógłby żyć człowiek. Jest jednak jeden haczyk, a nawet kilka. Nawet gdyby medycyna pokonała wszystkie choroby i odwracalne mechanizmy starzenia, nieśmiertelność i tak pozostałaby poza naszym zasięgiem. Naukowcy oszacowali, że maksymalna długość życia człowieka biologicznie może wynieść od 146 do 194 lat, chociaż nikt jeszcze tylu nie dożył. W tej chwili najstarszą obecnie żyjącą osobą na świecie jest Brytyjka, która ma 116 lat, a najstarszą do tej pory żyjącą osobą była pewna Francuzka, która miała 122 lata. No to gdzie te 194 lata? Okazuje się, że to nie jest tak proste, jakby nam się wydawało. Ale pamiętajcie, że to życie może być krótkie, ale fajne, bo na przykład Homer powiedział tak: życie jest krótkie, ale piękno rozciąga je w nieskończoność. Dlatego ja wam życzę samych pięknych chwil w waszym życiu i zdrowia. 100 lat, 150 lat, ile tam będziecie sobie chcieli, ale żeby w zdrowiu te lata przeżyć, bo to jest najważniejsze.
1: Śniadanie z Norda FM.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Niewykluczone, że rząd znów będzie regulował ceny paliw. Wołodymyr Zełenski dziś w Waszyngtonie spotka się z Donaldem Trumpem. Finlandia częściowo zamyka przestrzeń powietrzną w obawie przed dronami. Dorota Wardecka. Ostatnie dni na giełdach paliw to mocne spadki cen, ale wcale nie oznacza to, że ceny paliw w Polsce będą automatycznie niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa nie zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk zapowiada.
4: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
3: I na te ustalenia czekamy. A dziś w Waszyngtonie mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Pretekstem będzie pogrzeb senatora Lindsey'a Grahama. Republikański polityk był stronnikiem Trumpa, ale należał do osób, które mocno wspierały Ukrainę i domagały się sankcji na Rosję. Grzegorz Kozioł.
5: Źródło w administracji ukraińskiej, na które powołuje się Reuters, informuje, że przed spotkaniem ukraińscy i amerykańscy urzędnicy omawiali propozycję zaprzestania działań wojennych w powietrzu, która ma zostać przedstawiona stronie rosyjskiej w ramach nowej rundy inicjatyw pokojowych, mając na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Przypomnę, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się wczoraj z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. W zeszłym tygodniu prezydent Ukrainy odbył też rozmowę telefoniczną ze Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, wysłannikami prezydenta Trumpa.
3: Siły zbrojne Finlandii znów zamknęły przestrzeń powietrzną nad południowo-wschodnią częścią tego kraju oraz przylegające do niej wody w związku z ryzykiem wtargnięcia dronów używanych podczas wojny Rosji z Ukrainą. Służba prasowa Sztabu Generalnego przekazała, że zamknięcie tych obszarów jest konieczne, żeby w razie potrzeby można było bezpiecznie odeprzeć drony, które mogłyby zboczyć z kursu w kierunku Finlandii. Polska chce zbudować fabrykę trotylu w Wielkiej Brytanii. Został już podpisany list intencyjny w tej sprawie. Ma to być pierwsza inwestycja polskiej grupy zbrojeniowej za granicą. A Polska jest jednym z nielicznych producentów trotylu na świecie. Anna Gmitrek-Zabłocka.
6: Projekt budowy fabryki, w której miałaby ruszyć produkcja trotylu, ma być dofinansowany przez brytyjski rząd. Mówi wiceminister aktywów Konrad Gołota.
7: Mówimy o takiej współpracy pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i pomiędzy naszymi przemysłami, żebyśmy mogli stać się dla siebie zapleczem produkcyjnym.
6: Trotyl jest niezbędny do produkcji amunicji, której wciąż mamy za mało, ale to się zmienia. Z produkcji 5000 sztuk rocznie już zwiększyliśmy ją 10-krotnie. Przyspieszamy, choć kwestie formalno-prawne są ograniczeniem, przyznaje szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
8: Mówimy tutaj o licencjach i technologiach, a to zawsze jest obarczone potrzebą.

0: wnikliwej analizy. Staramy się, żeby nie stracić ani jednego dnia.
1: Bo jak podkreślają eksperci, zagrożenie jest realne i trzeba zrobić wszystko, by być przygotowanym na różne scenariusze.
2: 28 lipca 1851 roku w Warszawie i w wielu innych miejscowościach w Polsce nastąpiło całkowite zaćmienie słońca. To było ostatnie, jak do tej pory, takie wydarzenie w dziejach polskiej stolicy. 12 sierpnia będziemy mogli zobaczyć częściowe zaćmienie słońca, a na kolejne całkowite zaćmienie widoczne z Polski trzeba będzie poczekać ponad 100 lat, do października 2135 roku.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Mundurowa z Komisariatu Policji w Gniewinie wykazała się zapałem do sportu. Została zwyciężczynią w kategorii kobiet 34. biegu Powstania Warszawskiego. Sierżant sztabowy Julia Bieszk, na co dzień pełniąca służbę w Komisariacie Policji w Gniewinie, odniosła imponujący sukces sportowy, zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji Open kobiet podczas 34. biegu Powstania Warszawskiego na dystansie 10 km. W zawodach, które odbyły się w sobotę, a ich start nastąpił o 21.15, policjantka uzyskała znakomity wynik 36 minut i 3 sekundy. Tym samym okazała się najszybszą spośród 2279 zawodniczek, a w całym wydarzeniu udział wzięło ponad 6800 biegaczy. Sierżant sztabowa Julia Bieszk od 7 lat jest związana z policją, pełni służbę w pionie prewencji Komisariatu Policji w Gniewinie, natomiast obecnie przebywa na urlopie wychowawczym. Mimo przerwy w wykonywaniu obowiązków służbowych nie rezygnuje z aktywności fizycznej i konsekwentnie rozwija swoją sportową pasję. 34. bieg Powstania Warszawskiego należy do wyjątkowych wydarzeń biegowych w Polsce. Zawody odbywają się w niespotykanej wieczornej scenerii i stanowią sportowy hołd dla uczestników Powstania Warszawskiego. Tegoroczna edycja zgromadziła tysiące zawodników z całego kraju, a zwycięstwo w klasyfikacji Open kobiet jest osiągnięciem najwyższej rangi. Zmiana na stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Sewice. Dotychczasowy szef jednostki Krzysztof Liziński zakończył pracę zawodową i przeszedł na emeryturę. Jego następczynią została Joanna Wilkowska, która została oficjalnie przedstawiona podczas uroczystego spotkania. W wydarzeniu uczestniczył dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Marek Kowalewski. Podczas spotkania podziękowano Krzysztofowi Lizińskiemu za wieloletnią pracę, zaangażowanie oraz kierowanie nadleśnictwem Cewice. Pracownicy jednostki przekazali mu wyrazy uznania za podejmowane działania i wkład w rozwój cewickich lasów. Nowa nadleśnicza Joanna Witkowska przez ostatnie 8 lat była zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Choczewo. Teraz obejmuje kierowanie nadleśnictwem Cewice i będzie odpowiadać za realizację kolejnych zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki oraz gospodarką leśną. Pracownicy nadleśnictwa zadeklarowali wsparcie i dobrą współpracę z nową szefową. 4 nieodpowiedzialnych kierowców zatrzymali w miniony weekend słupscy policjanci. 2 z nich prowadziło samochody pod wpływem alkoholu, 1 był pod działaniem narkotyków, a kolejny złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Najwięcej alkoholu miał 39-letni mieszkaniec powiatu słupskiego. Mężczyzna stracił panowanie nad autem i zjechał do przydrożnego rowu. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Blisko 2,4 promila miał natomiast 49-latek zatrzymany na terenie Słupska. W ręce policjantów wpadł także 29-letni kierowca, który prowadził samochód pod wpływem środków odurzających, oraz jego rówieśnik, który wsiadł za kierownicę mimo obowiązującego zakazu sądowego. Wszyscy kierowcy odpowiedzą przed sądem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków. Grozi do 3 lat więzienia. Za złamanie sądowego zakazu kierowania pojazdami można trafić do więzienia nawet na 5 lat. Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i trzeźwość na drodze. Jak podkreślają, bezmyślność za kierownicą może doprowadzić do tragedii. Irena Zielonka dołączyła do grona gdyńskich stulatków. Jej życiorys jest nierozerwalnie związany z historią miasta z morza i marzeń. Setne urodziny Ireny stały się okazją do wyjątkowego rodzinnego spotkania, pełnego wzruszeń, wspomnień i radości. Jubilatko otoczyli najbliżsi, dzieci, wnuki, prawnuki oraz praprawnuczka. Na uroczystość przyjechali członkowie rodziny z różnych części Polski, a także spoza granic kraju. Jak w trakcie uroczystości mówił przewodniczący Rady Miasta Gdynia Tadeusz Szemiot, przybyliście Państwo na urodziny pani Ireny w tak dużym gronie. W życiu jedną z najważniejszych wartości jest umiejętność tworzenia wspólnoty, wspaniałej rodziny. Za tą szczególną umiejętność chciałbym przekazać pani Irenie gratulacje i wyrazy podziwu. Irena Zielonka przyszła na świat

0: 22 lipca 1923 roku w miejscowości Utrata pod Warszawą. Był to ten sam rok, w którym Gdynia uzyskała prawa miejskie. Jej ojciec Eugeniusz postanowił wyjechać nad morze, znalazł zatrudnienie jako urzędnik w Urzędzie Morskim. Niedługo później dołączyła do niego żona Michalina wraz z dziećmi. Rodzina przyjechała do Gdyni w 1934 roku.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Poranek za nami, trzeba przyznać, raczej rześki, ale dzień przed nami ciepły, nieupalny właśnie ciepły. Na termometrach 18 stopni zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Wejherowie, Redzie, Rumiginie, Mielusinie, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Temperatura wody w Bałtyku waha się między 18 a 19 stopniami Celsjusza, czyli specjalnie zbyt nasze morze ciepłe to nie jest. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie przeważnie małe, choć po południu tych chmur odrobinka może przybyć.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: wakacyjne nasze poranne spotkanie i wakacyjne luźne gadki, czyli szybkie ciekawostki na początek tej godziny naszego porannego spotkania. Czy wiecie, że Butan jest jedynym krajem na świecie, który zamiast tradycyjnego wskaźnika PKB mierzy poziom rozwoju za pomocą wskaźnika szczęścia narodowego? I to jest piękna sprawa, pytać się ludzi, czy są szczęśliwi i patrzeć, ilu jest szczęśliwych, a ilu nieszczęśliwych. No ja myślę, że jakby zapytał Polaków, to ten wskaźnik byłby gdzieś na minus 10. W Etiopii wciąż obowiązuje tradycyjny kalendarz, przez co rok ma ten 13 miesięcy, a nie 12, i spóźniają się już względem reszty świata o ponad 7 lat. No, jak mają więcej, to tym samym mają mniej trochę. Najmniejszym niepodległym państwem na świecie, mającym dostęp do otwartego morza, jest Monako, którego cała powierzchnia wynosząca nieco ponad 2 km kwadratowe jest mniejsza niż nowojorski Central Park. I ostatnia taka ciekawostka. Czy wiecie, że samoloty pasażerskie latają nieznacznie szybciej na trasach z zachodu na wschód ze względu na wykorzystywanie silnych, stale wiejących prądów strumieniowych w atmosferze, a ze wschodu na zachód latają nieco wolniej. No to ja miłych, przyjemnych wakacyjnych lotów życzę wszystkim tym, którzy już za chwilę lecą albo nie mogą się doczekać, że lecą, a wszystkim tym, którzy zostają, polecam nasz poranny program, jak zwykle.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
7: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
8: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7

0: 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

0: naszym porannym programie raportuję wam od czasu do czasu, co, gdzie, ile kosztuje. Jak wybieracie się nad morze, to mówię, po ile lody, po ile to, po ile tamto. No to teraz czas przenieść się w góry do Zakopanego, stolicy Tatr, gdzie też niektórzy lubią spędzać lato, lubią sobie spacerować po górach. No i ile tam trzeba zapłacić za takiego schabowego z ziemniakami i kapustą zasmażaną? Około 58 zł, 68 zł to golonka podawana z kapustą i pieczywem. Placek po góralsku z gularzem wołowym i sosem pieczarkowym to koszt około 65 zł. Pstrąg z pieca z frytkami 62 zł. Najdroższa opcja to stek z udźca z jelenia podawany z buraczkami i chałuskami. Takie danie kosztuje 145 zł. No ale wiecie, złapać jelenia, ustrzelić jelenia, potem go przygotować, to musi być drogo. Zupy. Rozsądne ceny. Rosół 23 zł, kwaśnica z żeberkiem 27. Najdroższy jest żurek za 36 zł. Pierogi od 36 do 39 zł w zależności od farszu. Takie są średnie ceny na krupówkach w Zakopanem. Czy to drogo? No w porównaniu do polskiego morza chyba taka średnia, myślę, wychodzi podobna, chociaż latem nad polskim morzem nieco drożej może być, a wiadomo, że zimą jak wybierzecie się do Zakopanego, to tam może być drożej.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
3: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Świetny występ pomorskich żeglarek podczas Mistrzostw Świata Juniorów w olimpijskiej klasie 49R. W holenderskim mieście Medemblik reprezentantki Polski zdominowały rywalizację, zajmując dwa najważniejsze miejsca na podium. Tytuł mistrzyń świata wywalczyły Ewa Lewandowska z Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego AWFIS Gdańsk oraz Anna Zwara z Miejskiego Klubu Żeglarskiego Arki Gdynia. Srebrne medale zdobyły Klara Sobczak z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego oraz Magdalena Skórnuk z Olsztyńskiego Klubu Jachtowego. W Medemblik rozegrano 12 wyścigów wymagających wietrznych warunkach. Dla obu polskich załóg są to pierwsze medale Mistrzostw Świata Juniorów. Kolejnym ważnym sprawdzianem będą wrześniowe Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Gdyni. Na Jeziorze Lubowickim odbyły się coroczne zawody wędkarskie Koła Wędkarskiego działającego przy Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku. W niedzielnej rywalizacji wzięło udział 10 zawodników. Po zakończeniu zmagań najlepszym wędkarzom wręczono puchary. Gratulacje uczestnikom złożyli komendant powiatowy Policji w Lęborku, młodszy inspektor Arkadiusz Guzek oraz zastępca naczelnika Wydziału Prewencji podkomisarz Krzysztof Romanowski. Organizatorzy podkreślili sportową postawę zawodników, ich zaangażowanie oraz pasję do wędkarstwa. Jak informuje lęborska policja, coroczne zawody są nie tylko okazją do rywalizacji, ale także integracji środowiska policyjnego, promowania aktywnego wypoczynku oraz rozwijania wędkarskich zainteresowań funkcjonariuszy oraz pracowników policji. Sport w Radiu Nord FM powraca o 11:30. Do usłyszenia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
6: Wychodząc dzisiaj na dwór, zadbajmy o zabezpieczeniu przed słońcem, bo dzisiaj zza chmur słońce do nas będzie chętnie wyglądało. Może jeszcze nie przysmaży nas specjalnie mocno, choć powolutku z dnia na dzień temperatura będzie teraz wyższa. Dziś jeszcze 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustę, Wejherowie, Leziorów i Gnieminie, Luzinie, czyli niezbyt upalnie. 19 w Gdyni, Puck.

0: Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Niewielka szansa na przelotne opady deszczu będzie dzisiaj, ale tak naprawdę to dopiero gdzieś po południu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: zabieram was teraz do Włoch, nad bardzo popularne jezioro Como. Tam sporo Polaków wypoczywa i jest taka miejscowość, która nazywa się Varenna. Bardzo malownicza miejscowość nad tym jeziorem w północnych Włoszech, licząca zaledwie 650 stałych mieszkańców. Mimo to jest tam mnóstwo turystów, ale jak wybieracie się właśnie do tej miejscowości, to od tego sezonu, od lata 2026, jeśli wybierzecie się na wyprawę do miasta bez koszulki, czyli z gołym torsem albo w stroju kąpielowym, to możecie zapłacić mandat w wysokości od 50 do 200 euro. Celem tego zakazu jest zadbanie o codzienne życie mieszkańców. No ja rozumiem, że nie można denerwować pracujących ludzi gołym torsem, nieważne jakby był on wytrenowany, albo strojem kąpielowym, bo Włosi się denerwują, że oni muszą pracować, a wy możecie wypoczywać. Ale Varenna nie jest odosobnionym przypadkiem. Podobnego rodzaju zakazy obowiązują m.in. w Sorrento i na wybrzeżu amalfitańskim, gdzie kary mogą wynosić nawet 500 euro. Dlatego jeżeli dokądkolwiek się wybieracie, to warto w internecie sprawdzić, jakie przepisy obowiązują w danym miejscu, bo to, za co na przykład w Polsce nie zostaniecie ukarani, to tam we Włoszech albo w innym miejscu możecie za to dostać mandat. I to dosyć srogi, bo tak jak wspomniałem, nawet 500 euro, a to w przeliczeniu ponad 2000 zł na wczasach taki wydatek. Przecież wiadomo, że lepiej wydać na przyjemności.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie.

0: Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
5: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
7: Reklama.

0: Na zakończenie naszej dzisiejszej podróży mam jeszcze dla Was wyjątkowy ranking. Ranking najbardziej kolorowych miast na świecie. Lizbona została uznana za najbardziej kolorowe miasto na świecie według globalnego badania. Portugalska stolica wyprzedziła w rankingu aż 77 innych znanych destynacji turystycznych. To najbardziej kolorowe miasto na świecie. Na miejscu drugim Malezja i Kuala Lumpur, miasto słynne z kontrastów. A na miejscu trzecim znalazło się jeszcze jedno portugalskie miasto, czyli Porto. Malowniczy domy wzdłuż rzeki Douro, czerwone dachy oraz brukowane uliczki tworzą niepowtarzalny krajobraz, który przyciąga zarówno turystów, jak i fotografów. Także gdybyście wybierali swoje destynacje wakacyjne pod względem kolorów, to przypomnę, Lizbona to numer 1, numer 2 Kuala Lumpur, a numer 3 to Porto. To jeżeli chodzi o kolory, ja Wam życzę kolorowego, miłego dnia, czyli wtorku jeszcze, który przez chwilę będzie trwał, i zapraszam na nasze kolorowe, środowe, poranne spotkanie wakacyjne, które już jutro. Dzisiaj dziękuję, do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
3: Jest apelacja od wyroku dla żołnierza za strzały na granicy. Polscy strażacy pojadą pomóc w walce z ogniem w Hiszpanii. Iga Świątek znów zagra w US Open w turnieju mixtów. Dorota Werdycka. Jest apelacja od wyroku w sprawie żołnierza, który strzelał w stronę migrantów i innych funkcjonariuszy na polsko-białoruskiej granicy. Mężczyzna przez sąd pierwszej instancji został uniewinniony. O utrzymaniu tego wyroku zdecyduje sąd wojskowy drugiej instancji w Warszawie, mówi prokurator Piotr Antoni Skiba.
4: Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała apelację od wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie w sprawie przeciwko żołnierzowi. Przedmiotowa apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.
3: Żołnierz odszedł już z służby, od początku nie przyznawał się do winy. Walka z pożarem na południowym zachodzie Francji może trwać jeszcze tygodniami, ostrzega prezydent Emmanuel Macron. Do tej pory ogień strawił już ponad 42 tysiące hektarów. Strażacy z niepokojem patrzą na pogodę, bo od dziś do Francji wraca fala upałów.
5: Walczymy dalej. Ogień nadal stanowi poważne zagrożenie. Musimy zachować szczególną ostrożność w najbliższych godzinach, a nawet dniach.
3: Z ogniem walczy również Hiszpania, łącznie w obu krajach. W związku z pożarami ewakuowano ponad 300 tysięcy osób. W gaszeniu płonących lasów w okolicy Madrytu będą pomagać polscy strażacy. Na miejsce pojadą strażacy ze sprzętem grupy GFF, która specjalizuje się w gaszeniu pożarów pieszo.
6: Dotarcie pieszo do terenów trudno dostępnych. Moduły lokalne współdziałają dodatkowo ze śmigłowcami. Te śmigłowce też mogą nas wspomóc poprzez na przykład wyniesienie zbiorników sztucznych, gdzie możemy sobie zbudować forować wodę.
3: Mówi dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz. Około 300 bomb z okresu II wojny światowej, a także materiały niebezpieczne różnego rodzaju, w tym azbest, odkryto podczas prac budowlanych na terenie byłego lotniska międzynarodowego na przedmieściach Aten w Grecji. Wszystkie niewybuchy zostały już bezpiecznie unieszkodliwione. A to wszystko przy okazji prac porządkowych, kończących się właśnie w ramach jednego z największych projektów rewitalizacji miejskiej w Europie. Iga Świątek znów zagra w US Open w turnieju mixtów, po tym jak Amerykanie zaproponowali w zeszłym roku nową formułę, a przede wszystkim $1 000 000 nagrody. Udało się namówić do występów gwiazdy. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
7: W wielkoszemowych turniejach mixtów grają regularnie przede wszystkim debliści, w związku z tym trybuny często świecą pustkami. Amerykanie uznali, że czas na coś nowego, a formuła przyjęła się świetnie, bo udało się namówić gwiazdy, głównie pieniędzmi. Klasyczni debliści protestowali, że promuje się w ten sposób singlistów, ale kibicom się to spodobało, zainteresowanie było bardzo duże, więc w tym roku czeka nas powtórka w jeszcze szerszym składzie. Iga Świątek już potwierdziła, że w turnieju zagra znów z Norwegiem Kasperem Rudem, z którym rok temu dotarła do finału. W tym roku zagra 16 duetów, 6 według rankingu, 8 z dzikimi kartami i 2 z eliminacji.
3: A do wygrania znów będzie $1 000 000.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Sposób jazdy kierowcy Volkswagena Passata z

0: Zwrócił uwagę policjantów z komisariatu policji we Władysławowie. Jak się okazało, podejrzenia nie były bezpodstawne. Po zatrzymaniu samochodu policjanci wyczuli od kierowcy silny zapach alkoholu. Mężczyzna mówił również w sposób niewyraźny. Badanie alkomatem wykazało 1,67 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza, co odpowiada niemal 3,5 promila alkoholu w organizmie. W trakcie dalszych czynności mundurowi ustalili, że 31-latek nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów. Volkswagen został zabezpieczony administracyjnie, a kierowca zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Po zgromadzeniu materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Przyznał się do zarzucanego mu czynu, jednak nie skorzystał z możliwości dobrowolnego poddania się karze. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie świadczenie pieniężne. W dalszym losie 31-latka zadecyduje sąd. Słowiński Park Narodowy podsumował Dzień Wydm Ruchomych, wydarzenie, które miało być niewielkim spotkaniem z turystami na szlaku prowadzącym w kierunku plaży w rejonie Czerwonej Szopy, zamieniło się w mini piknik edukacyjny. Odwiedzający mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji, poznać ofertę edukacyjną parku oraz zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez Straż Parku. Pracownicy SPN odpowiadali również na pytania turystów dotyczące przyrody, ochrony środowiska oraz funkcjonowania parku. Organizatorzy podkreślili, że duże zainteresowanie wydarzeniem pokazało, jak ważny jest bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za ten wyjątkowy teren. Spotkania edukacyjne mają pomagać w lepszym poznawaniu walorów przyrodniczych Słowińskiego Parku Narodowego oraz zasad obowiązujących na jego terenie. Park zapowiada kolejne wydarzenia dla mieszkańców i turystów. Najbliższym będzie 13. rodzinny piknik ekologiczny, który odbędzie się na terenie Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie. Urząd Morski w Słupsku rozpocznie działalność 1 sierpnia. W Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie utworzenia instytucji. Nowy urząd obejmie nadzorem około 170 km wybrzeża od Łeby do Dziwiżyna. Przejmie część obszaru zarządzanego obecnie przez urzędy morskie w Gdyni i Szczecinie. Urząd Morski w Słupsku został zlikwidowany w 2020 roku. Jego kompetencje podzielono wówczas między administrację morską w Gdyni i Szczecinie, które utworzyły swoje delegatury w Słupsku. Decyzja spotkała się wtedy z protestami związków zawodowych i polityków opozycji. Przywrócenie urzędu zapowiadano już wiosną ubiegłego roku. Początkowo instytucja miała rozpocząć działalność wiosną, a później 1 lipca ostatecznie termin przesunięto o miesiąc. Zgodnie z rozporządzeniem Słupski Urząd nie przejmie systemów bezpieczeństwa morskiego ani związanej z nim infrastruktury. Nadal będzie nimi zarządzał na poziomie krajowym Urząd Morski w Gdyni. Ochotnicza Straż Pożarna w Żeliszczewie wzbogaciła się o nowoczesne wyposażenie. Sprzęt został przekazany przez gminę Puckę w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Do jednostki trafiło wyposażenie przydatne zarówno podczas udzielania pierwszej pomocy, jak i prowadzenia akcji technicznych oraz gaśniczych. Strażacy otrzymali m.in. zestaw ratownictwa medycznego PSPR-1 w plecaku, deskę ortopedyczną wraz z kompletem szyn oraz automatyczny defibrylator AEDE z szafką. Nowy sprzęt obejmuje również topór strażacki oraz uniwersalny łom ratowniczy typu Hooligan, wykorzystywany m.in. do otwierania drzwi, wyważania elementów konstrukcyjnych i wykonywania dostępu do osób poszkodowanych. Do OSP Żeliszczewo przekazano również 5 kompletów ubrań specjalnych, 5 hełmów strażackich, 5 par butów specjalnych oraz 5 par rękawic technicznych. Strażacy podziękowali gminie Puckę za wsparcie oraz inwestowanie w rozwój jednostki. Podkreślają, że zakup sprzętu to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców Żeliszczewa i całej okolicy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Już dziś temperatura zaczęła iść nam w górę. Koniec tygodnia będzie naprawdę gorący. Może nie jakoś ekstremalnie, ale naprawdę ciepło będzie. Dziś 20 stopni, dębki Władysławowo, Łeba, Ustka 19-20. Podobna wartość w Gdyni, Pucku, Kosakowie 18, w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie 19, w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Do tego małe zachmurzenie i przynajmniej dzisiaj na opady deszczu się nie

0: zanosi, to przynajmniej nie na jakieś porządne.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Poniedziałek minął nam zaskakująco szybko, no i mam nadzieję, że podobnie będzie z wtorkiem i że szybko dotrwamy do tego upragnionego weekendu. Nie będę przedłużać, a po prostu rozpocznę nasze spotkanie. Maja Popowska, kłaniam się nisko i zapraszam.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram.

0: RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Reklama.
6: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

Podczas Mistrzostw Świata drwali w amerykańskim Wisconsin kobiety ustanowiły 3 rekordy świata. Czeszka Karolina Urbanowa przecięła leżący pień białej sosny w nieco ponad 21 sekund. W konkurencji wykonywanej przy stojącym pniu potrzebowała niewiele ponad 19 sekund. Meredith Ingebrigtsen przebiegła po 8 unoszących się na wodzie cedrowych kłodach tam i z powrotem w 13,78 sekundy. Zawodnicy używają specjalnie ostrzonych siekier i pił, których samo przygotowanie potrafi kosztować setki dolarów. W tym sporcie sprzęt wygląda tradycyjnie. Wyniki mierzy się już z dokładnością godną sprintu olimpijskiego.

0: Reklama.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
2: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Już w najbliższy weekend, 1 i 2 sierpnia, plaża zachodnia w Łebie zamieni się w arenę sportowych emocji. Odbędą się tam regaty, puchar małych żagli. Wydarzenie, podczas którego będzie można podziwiać zmagania młodych windsurferów. Oficjalne otwarcie regat zaplanowano w sobotę o godzinie 11.30. Zawody rozegrane zostaną w klasach Big Techno 5.0 i 7.0 oraz Fun Race. Oprócz emocjonujących wyścigów, organizatorzy przygotowali także muzykę na żywo i atrakcji na wodzie. Regaty odbędą się na plaży zachodniej w Łebie, przy wejściu obok Fly Resort. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem miasta Łeby, organizatorem jest Łebski Klub Żeglarski. Jest to propozycja dla całych rodzin, nie zabraknie sportowych emocji, morskiego klimatu i letniej atmosfery. Dokładnie 223 śmiałków całej Polski wystartowało w pierwszej tegorocznej edycji biegu dookoła najsłynniejszego mola w Polsce. Zawodnicy mieli do pokonania liczącą ponad kilometrową trasę, dokładnie 1200 metrów, zarówno biegowo, jak i pływając. Tegoroczna edycja odbyła się w niemal idealnych warunkach. Zatoka Gdańska była wyjątkowo spokojna, a jedynym utrudnieniem okazały się meduzy. Jak przyznawali zawodnicy, było ich tak dużo, że niemal każde pociągnięcie ręką oznaczało kontakt z nimi. Najszybszy okazał się Maciej Hebel z Sopotu, który kończył trasę w ciągu 15 minut i 32 sekund. Wśród kobiet najlepsza okazała się warszawianka Elżbieta Milancej z wynikiem 18 minut i 10 sekund. Przed uczestnikami jeszcze dwa wyścigi dookoła mola. Odbędą się 8 oraz 22 sierpnia. Organizatorem cyklu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie. Zapraszam na kolejne wiadomości sportowe już o 17.30. Miłego dnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Choć temperatura idzie powolutku w górę, to dzisiaj nie osiągnie jakichś ekstremalnych wartości. Takie umiarkowane, mówiąc delikatnie, 18 stopni czeka nas w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Radzieruni, Gniewinie, Luzinie. 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Dęborku czy Kobylnicy. Z kolei na barometrach umiarkowana wartość około 1014 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, zachmurzenie przeważnie małe. Co najwyżej umiarkowane, niewielka szansa na opady jest.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Kalifornią, a Hawajami. Podróż zajęła jej niespełna 44 dni. Została pierwszą Amerykanką, która ukończyła tę trasę solo. Według dostępnych rejestrów pobiła również wcześniejsze rekordy szybkości kobiet i mężczyzn, choć wynik wymaga jeszcze oficjalnego potwierdzenia. Podczas wyprawy zmagała się z pęcherzami na dłoniach, silnym wiatrem, problemami ze snem i niekorzystnymi prądami. Sama produkowała wodę pitną, gotowała i naprawiała sprzęt. Na oceanie nie miała zespołu wsparcia, miała za to wystarczająco dużo czasu, żeby poznać każdy dźwięk własnej łodzi.
1: Reklama. Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina.
7: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
8: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
9: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Reklama.

Lando Norris wygrał Grand Prix Węgier i zapewnił McLarenowi pierwsze zwycięstwo w sezonie. Brytyjczyk ruszał z pole position, a na mecie wyprzedził Maxa Verstappena o ponad 15 sekund. Zespół był blisko podwójnego sukcesu, lecz Oscar Piastri wycofał się 14 okrążeń przed końcem z powodu awarii skrzyni biegów. Dla Norrisa było to 12 zwycięstwo w karierze i drugie z rzędu na Hungaroringu. McLaren długo miał szybki samochód, któremu brakowało pełnego wyścigu bez problemów. Na Węgrzech maszyna w końcu dojechała tak wysoko, jak wcześniej obiecywały jej pojedyncze okrążenia.

Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne

0: Informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Reklama.
4: Obniżka ceny paliw pod koniec wakacji wciąż ze znakiem zapytania. Zinedine Zidane, trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Jadowity pająk z Ameryki Południowej zadomowił się w rejonie portugalskiego miasta Porto. Michał Pierzchała. Na początek garść komentarzy po zapowiedzi premiera, że możliwe jest przywrócenie programu CPN, czyli regulowania cen paliw. Donald Tusk sugerował, że taniej może być w dwóch ostatnich tygodniach wakacji. Powrót obniżek ma być uzależniony od sytuacji na światowych rynkach. Jak przypomina Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex, niedługo po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, przed wakacjami...
5: Wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
4: Takich cen dzisiaj nie ma. Są aktualnie wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować. Od kilku dni bowiem USA nie atakują Iranu. Jeśli taka sytuacja się utrzyma,
5: to ceny przede wszystkim nie będą dalej rosły.
4: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio między 7,35 a 7,40, a za olej między 7,80 a 7,90. Zmienią się zasady wystawiania recept refundowanych. Chodzi o to, aby nie było błędów w dawkowaniu polegających na przykład na tym, że dostajemy receptę zwykłą, 30-dniową, na której dawkowanie przepisanego leku znacznie wykracza poza ten czas. Nowe regulacje wejdą w życie w połowie września. Zinedine Zidane został trenerem reprezentacji Francji, poinformowała przed chwilą tamtejsza piłkarska federacja. 54-letni były świetny piłkarz zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego odszedł już 5 lat temu. To Francja? A dla włoskiego futbolu to nie jest dobry czas. Nowy prezes tamtejszej federacji miał posprzątać po swoim poprzedniku, otoczyć się kompetentnymi ludźmi i rozpocząć budowę silnej kadry, która znów nie zakwalifikowała się na mundial. Tymczasem wszystko posypało się w kilka dni. Michał Waszkiewicz.
6: Giovanni Malago kilkanaście dni temu zatrudnił legendę włoskiego futbolu Paolo Maldiniego w roli dyrektora technicznego kierowanej przez siebie włoskiej federacji piłkarskiej. Maldini zaprosił do współpracy innego byłego piłkarza Milanu, Brazylijczyka Leonardo, i zaczęli poszukiwania selekcjonera. Pep Guardiola odmówił, to postawili na André Pirlo. No i rozpętała się burza, bo okazało się, że legenda włoskiej kadry od zeszłego roku jest twarzą rosyjskiego bukmachera. Działacze, kibice i politycy powiedzieli stanowcze nie, mówi Bartomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
7: Osoba, która, można powiedzieć, legitymizuje Putina, legitymizuje współczesną Rosję swoimi działaniami, czyli promując rosyjską firmę na arenie międzynarodowej, nie powinna po prostu pełnić takiej funkcji.
6: Ostry sprzeciw sprawił, że Pirlo się wycofał, a skoro tak, to Maldini powiedział, że rezygnuje. Leonardo też, czyli Włosi wrócili do punktu wyjścia.
4: Na północy Portugalii zadomowił się chilijski pająk pustelnik. Miejscowi biolodzy twierdzą, że w rejonie miasta Porto znaleziono już kilka okazów tego jadowitego stawonoga i dodają, że groźny pająk nie pojawił się tam przypadkiem. Wykluczają możliwość jego ucieczki z prywatnej hodowli, raczej wiążą z aktywnością człowieka i transportami towarów z Ameryki Południowej. Pająk ma około centymetra długości. W swoim środowisku naturalnym zamieszkuje wejścia do jaskiń. Z kolei w środowisku miejskim wybiera z reguły osłonięte miejsca, takie jak garaże, piwnice i magazyny. Z powodu ubarwienia nie rzuca się w oczy.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przy ulicy Jana Skolna w Gdyni powstanie Plac Sportów Miejskich. Podpisano już umowę w tej sprawie. Nowy obiekt powstanie na terenie szkoły podstawowej nr 21 przy ulicy Jana Skolna. Do tej pory na niezagospodarowanym piaszczystym terenie o powierzchni około 600 m2

0: sportowych znajdował się zniszczone pozostałości starego placu zabaw. W ramach inwestycji na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej zamontowane zostaną urządzenie do parkour, street workoutu, ścianka i podesty do ćwiczeń. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego z 2022 roku, którego autorem jest Bartosz Gruszka. Koszt prac wyniesie 542 tysiące złotych, czas na ich wykonanie to 120 dni. Nowa przestrzeń ma służyć różnym grupom mieszkańców. Z obiektu będą mogli korzystać uczniowie szkoły podstawowej nr 21 podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych, ponieważ plac zostanie połączony bezpośrednio z boiskiem szkolnym. Będzie to również ogólnodostępne miejsce dla młodzieży i dorosłych szukających bezpłatnej alternatywy dla siłowni komercyjnych. W gminie Główczyce trwają prace nad planem ogólnym. W dniach 21 i 22 lipca odbyły się dwa spotkania poświęcone projektowi dokumentu. W konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele rolników oraz samorządowcy, którzy omawiali kierunki rozwoju gminy i przyszłe przeznaczenie terenów. Pierwsze spotkanie zorganizowano z inicjatorami petycji dotyczącej odpowiedzialnego rozwoju gminy. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości rozbudowy zabudowy mieszkaniowej w Dzierżewie, wyznaczenia stref planistycznych oraz wpływu przyszłych inwestycji rolniczych na warunki życia mieszkańców. Przedstawiciele gminy wyjaśniali obowiązujące procedury, a uczestnicy przedstawiali swoje uwagi i propozycje. Drugie spotkanie poświęcono potrzebom lokalnych rolników. Dyskutowano o wyznaczeniu terenów produkcji rolniczej oraz możliwościach dalszego rozwoju gospodarstw. Samorząd zapowiada kontynuację prac nad planem ogólnym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dalsze konsultacje, które mają pomóc w wypracowaniu rozwiązań uwzględniających rozwój rolnictwa, potrzeby mieszkańców i ochronę środowiska. Słuchacze Słupskiej Szkoły Policji zdobywali pierwsze doświadczenie w terenie. W ubiegłym tygodniu pod opieką doświadczonych funkcjonariuszy patrolowali ulicę Łeby. To dla nich pierwszy kontakt z policyjną służbą poza obiektami szkoleniowymi i ważny etap przygotowań do samodzielnej pracy. Po kilku miesiącach nauki oraz zdaniu egzaminu uprawniającego do noszenia broni, przeszli policjanci odbywają praktyki w jednostkach terenowych. W Łebie uczestniczyli w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, asystowali podczas interwencji oraz poznawali specyfikę służby w nadmorskim kurorcie. Latem liczba osób przebywających w mieście wielokrotnie wzrasta, co oznacza również więcej zadań dla policjantów. Każdy patrol odbywał się wspólnie z doświadczonymi funkcjonariuszami, którzy przekazywali słuchaczom praktyczną wiedzę i pomagali im zdobywać pierwsze doświadczenia. Dodatkowe patrole wzmacniały także bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Praktyki są częścią 7-miesięcznego szkolenia podstawowego i przygotowują przyszłych policjantów do samodzielnej służby w ich macierzystych jednostkach. W Rumi przy ulicy Spacerowej rozpoczęły się prace związane z jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych przez PWiG Gdynia. W mieście powstaje nowa stacja uzdatniania wody. Jak zapewnia Urząd Miasta, ma być przede wszystkim niezawodna, ekonomiczna i przyjazna środowisku, a jej docelowa wydajność wynosi 800 metrów sześciennych wody na godzinę. Warta ponad 83 miliony złotych inwestycja to odpowiedź na rosnącą liczbę mieszkańców, a tym samym zwiększone zapotrzebowanie na wodę oraz wyższe wymagania dotyczące jakości tego zasobu. Przedsięwzięcie obejmuje nie tylko budowę nowej stacji wraz z obiektami towarzyszącymi, ale także modernizację podziemnych ujęć wody. Dodatkowo teren wokół zyska nowe ogrodzenie, oświetlenie i monitoring. Z kolei na pobliskich Błoniach Janowskich wybudowany zostanie techniczny układ komunikacyjny, który będzie mógł posłużyć mieszkańcom jako wygodna trasa do spacerów, biegania czy jazdy na rolkach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Południe już za nami, za chwilę zobaczymy najwyższą wartość dla dzisiejszego dnia na termometrach. Znowu nie jest ona taka wysoka. 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Rozierumie, Gniewinie, Luzinie, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Temperatura wody w polskim morzu jest praktycznie taka sama, 18-19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe, co najwyżej umiarkowane. Na solidne opady deszczu dzisiaj się nie zanosi, jeśli cokolwiek popada, to jakiś tam przelotny deszczyk.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Świat sztucznej inteligencji otrzymał historię, którą natychmiast nazwano Skynet Day. Według OpenAI zaawansowany model wydostał się z kontrolowanego środowiska testowego, połączył z internetem i wykorzystał skradzione dane logowania, aby włamać się na serwery platformy Hugging Face. Firma określiła zdarzenie jako pierwszy znany incydent tego rodzaju. Eksperci podkreślają, że nie oznacza to pojawienia się świadomej maszyny rodem z Terminatora. Pokazuje jednak, że system potrafi wykonać niebezpieczną sekwencję działań, gdy zabezpieczenia okażą się niewystarczające. Filmowa nazwa brzmi efektownie. Prawdziwe pytanie dotyczy teraz jakości zamków.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.

0: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.

Indie nakazały producentom napojów z dużą zawartością kofeiny usunięcie z opakowań określenia napój energetyczny. Regulator uznał, że miejscowe przepisy nie definiują takiej kategorii, a zapewnienia o pobudzaniu ciała i umysłu mogą wprowadzać klientów w błąd. Firmy, wśród nich producenci Red Bulla, Monstera i Stinga, otrzymały 90 dni na zmianę oznaczeń. Rynek takich napojów rozwija się w Indiach wyjątkowo szybko, szczególnie wśród nastolatków i młodych pracowników. Płyn w puszce pozostanie dokładnie ten sam. Zniknąć może słowo, na którym przez lata zbudowano całą obietnicę produktu.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
0: Reklama.

Australijska sieć domów towarowych Mayer ostrzegła przed gwałtownym osłabieniem zakupów. Sprzedaż w czerwcu spadła o 5,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w lipcu zmniejszyła się o kolejne 4%. Firma próbowała przyciągnąć klientów promocjami, ale nawet większa liczba obniżek nie wystarczyła. Akcje spadły chwilowo o 12%, osiągając najniższy poziom od niemal 6 lat. Rosnące koszty życia zmieniają więc zachowanie ludzi jeszcze przed wejściem do sklepu. Dawniej promocja miała przekonać klienta, żeby kupił więcej. Teraz często nie potrafi przekonać go, żeby kupił cokolwiek.

0: Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
0: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Na nowiny ze świata kultury w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Lęborskie Centrum Kultury Fregata zaprasza nas do udziału w kolejnym pokazie letniego kina plenerowego. W piątek 14 sierpnia odbędzie się tam seans filmu Bodyguard i Żona Zawodowca. Seans odbędzie się

Na terenie obok placu imienia Franciszka Szczypiora na osiedlu Roszarniczym. Początek o 21:00. Wstęp jest oczywiście wolny, a na pierwsze 150 osób czekają leżaki. Parę słów o samym filmie. Michael Bryce postanawia rzucić stresujący zawód ochroniarza i za namową swojej psychoterapeutki udaje się na zasłużony urlop. To ma być odwyk od broni, zabijania i pakowania się w kłopoty. Wszystko się jednak sypie, gdy już na początku swojego wypoczynku trafia w sam środek strzelaniny, której sprawczynią jest Sonia, żona jego byłego klienta Dariusa. Dzika, piękna i dwa razy bardziej nieobliczalna od swojego męża. Koszmar Bryce'a zaczyna się od nowa, a cała terapia ląduje w koszu na śmieci. Mimo nieśmiałego sprzeciwu bodyguarda, oboje z Sonią ruszają na ratunek Dariusa z rąk bandytów. Niestety na ich drodze stanie potężny i wyjątkowo mściwy szaleniec, którego złowrogi plan może zniszczyć świat, jaki do tej pory znamy. Tylko że ten szaleniec nie zna jeszcze pełni możliwości Bryce'a, Dariusa i w szczególności jego żony. Projekt Kino Letnie jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza do zmagań. To ogólnopolski konkurs literacki imienia Stryjewskiego w Lęborku. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej. Przewidziana jest też kategoria specjalna utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą L. Całość ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział autorzy niezrzeszeni i członkowie organizacji twórczych. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci nagrody Grand Prix jednej z czterech ostatnich edycji konkursu. Organizatorzy przewidują nagrody główne Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego, 3 nagrody w kategorii poezji i 3 nagrody w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród, ponadto przewidziano są także nagrody specjalne. Termin nadsyłania prac na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku upływa 30 września.

Sześć nietypowych prac Edwarda Dwurnika przygotowano do pierwszej prezentacji w Polsce. To olbrzymie męskie głowy wykonane z metalowej siatki, oklejone płótnem i pomalowane. Artysta stworzył je w Niemczech Zachodnich w 1984 roku. Podczas transportu do kraju musiał je spłaszczyć, ponieważ nie mógł zamówić odpowiednio dużego samochodu. Później dzieła trafiły na poddasze domu. Rodzina nie wiedziała o ich istnieniu aż do 2019 roku. Prace przedstawiają zmęczenie, gniew i frustrację. Najpierw jednak same spędziły kilkadziesiąt lat, czekając, aż ktoś ponownie nada im trzeci wymiar.

0: Reklama.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.

To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja

0: Porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama. Niezgodne z konstytucją są wzory dokumentów o rejestracji małżeństw tej samej płci. Odchudzanie PiSu. Formalnie zwolennicy Morawieckiego stracą partyjne legitymacje. Ławki powstały z kartonów po napojach. Są wytrzymałe i całkowicie ekologiczne. Michał Pierzchała. Niekonstytucyjne jest rozporządzenie dotyczące wzoru dokumentów w sprawie aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przypomnę, rząd wprowadził możliwość rejestracji w Polsce takich małżeństw. W formularzach aktów stanu cywilnego pojawiły się dodatkowe warianty, które nie ograniczają się już wyłącznie do układu mąż i żona. Co w praktyce będzie oznaczać niezgodność tych przepisów z ustawą zasadniczą, będziemy dopytywać. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Sejm wybrał sędziego w czerwcu. Zgodnie z prawem Karol Nawrocki powinien niezwłocznie przyjąć ślubowanie, ale zwlekał. Sędzia Patyra dwa razy w pismach przypominał się prezydentowi i prosił o wskazanie terminu, w którym może złożyć ślubowanie i dopiero dziś to się zadziało. Patyra jest siódmą osobą wybraną przez Sejm w tym roku na sędziego Trybunału. Pozostałych sześcioro Sejm wybrał w marcu. Jedynie dwoje z nich zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, gdzie złożyli ślubowanie. Polityka to nie miejsce na emocje, mówi Mateusz Morawiecki, pytany o reakcję na dołączenie Daniela Obajtka i Grzegorza Lorka do zwolenników Jarosława Kaczyńskiego w trakcie rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Obaj podpisali bowiem lojalki.
2: W polityce słowo jest mi przykro, nie jest mi przykro, to nie jest właściwa ocena emocji człowieka. Takie decyzje podjęli, ja je szanuję. Paru posłów rzeczywiście tak zdecydowało, czy jeden poseł i jeden europoseł. Jest też kilku chętnych, ale w mniejszym stopniu się tym teraz zajmujemy.
1: Na godzinę 17 zaplanowane jest spotkanie Komitetu Politycznego PiSu, podczas którego z partii już oficjalnie mają zostać usunięci członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Przestrzeń powietrzna nad północą wschodnią Finlandią i wody przylegające do tej części kraju zamknięte rano z powodu ryzyka wtargnięcia rosyjskich dronów są już ponownie otwarte. Tym samym mogą się już odbywać w tamtym rejonie loty samolotów. Zamknięcie było konieczne, aby w razie potrzeby wojsko mogło zainterweniować i zestrzelić bezzałogowce. Czerwone tramwaje i żółto-czarne autobusy, choć należą do jednego systemu komunikacji na Śląsku i w Zagłębiu, przez lata wprowadzały pasażerów w błąd. Turyści i osoby spoza regionu często zastanawiają się, czy to na pewno ten sam transport i ten sam bilet. Teraz ma to się zmienić. Tramwaje będą stopniowo zyskiwać żółte barwy, tak jak autobusy. Jak mówi Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, chodzi o wygodę pasażerów.
3: Ktoś, kto na co dzień z transportu zbiorowego nie korzystał, musiał się zastanawiać, jaki bilet i u kogo kupić. To nie tylko duże ułatwienie dla osób przyjezdnych, turystów, ale także dla samych mieszkańców metropolii.
1: Najpierw żółte barwy zyskają nowe tramwaje, które właśnie trafiają do metropolii. Te, które już kursują, będą zmieniać kolor przy okazji napraw i przeglądów. Czerwone pozostaną tylko zabytkowe składy wyjeżdżające przy specjalnych okazjach. Cztery ławki zrobione z przetworzonych kartonów po napojach pojawiły się w Białymstoku. Odpady zostały sprasowane w wysokiej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu. To produkt całkowicie ekologiczny. Może być stosowany nie tylko w postaci ławek, ale też na przykład w budownictwie. Płyta jest wytrzymała, ma właściwości wygłuszające, może więc pełnić rolę choćby ściany działowej. Kibicujemy więc i czekamy na kolejne pomysły.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel wraz z towarzyszącymi mu przedstawicielami sfery rządowej pojawił się w niedzielę w Bolszewie, gdzie zrealizowany został projekt, który otrzymał ministerialne dofinansowanie. Delegacja złożona z przedstawicieli rządu na czele z wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wojewody pomorskiej pojawiła się w niedzielę w bibliotece w Bolszewie.
5: Ta wizyta w województwie pomorskim jest nie tylko chęcią zobaczenia tego, jak w praktyce realizowane są działania kulturalne, na co wydawane są środki dedykowane przez resort kultury, ale też chcemy rozmawiać z samorządowcami, z parlamentarzystami, z dyrektorami samorządowych instytucji kultury o ich potrzebach, żeby lepiej profilować programy ministra kultury. Najnowszy nabór, jak co roku jesienią, czyli mamy jeszcze kilka miesięcy, by przygotować nowe projekty, nowe programy, albo zebrać uwagi do tych, które już realizujemy.
4: Mówi

0: Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel. Mowa o kwocie aż 600 milionów złotych, która przeznaczona zostanie na realizację nawet kilkunastu tysięcy zadań, także przez takie instytucje jak Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, które w ubiegłym naborze otrzymało dofinansowanie na pracownię multimedialną Przestrzeń Cyfrowej Kreacji.
1: I to dofinansowanie wspomogło tutaj utworzenie w naszej bibliotece filii numer 1 w Bolszewie właśnie takiego miejsca twórczego, cyfrowego. W kwocie dofinansowania otrzymaliśmy w kwocie 50 tysięcy złotych, co jest dość znaczną kwotą, która pozwoliła na zakup oprzyrządowania i stanowisk, na około 5 stanowisk, więc do tego doszły jeszcze drukarki 3D, drukarki laserowe, komputery, tablety, więc ta nasza pracownia jest dość bogato wyposażona w bardzo dobry sprzęt.
0: Opowiada dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Natasza Sobczak. Jest więc czym się pochwalić, a przy okazji liczyć na to, że ponownie uda się zdobyć środki na kolejne cele, takie jak ten zrealizowany już w gminie Wejherowo. W Grąbkowie w gminie Potęgowo odbył się festyn rodzinny, który zgromadził mieszkańców oraz gości na wspólnej zabawie. Wydarzenie było okazją do integracji, spotkań i aktywnego spędzania czasu w rodzinnej atmosferze. Na uczestników czekały atrakcje dla najmłodszych, muzyka oraz poczęstunek. Organizatorzy przygotowali wydarzenie, które miało sprzyjać wspólnemu spędzaniu czasu i budowaniu lokalnych więzi. Festyn stał się także okazją do spotkań mieszkańców i rozmów w nieformalnej atmosferze. Po zakończeniu wydarzenia organizatorzy podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w jego przygotowanie oraz uczestnikom za obecność i wspólnie spędzony czas. Gmina Potęgowo zapowiada kolejne wydarzenia, które będą okazją do integracji lokalnej społeczności. Słupsk zaprasza do wspólnego świętowania Światowego Dnia Fotografii. Wydarzenie, które odbędzie się 19 sierpnia, organizuje Pracownia Fotografii Cyfrowej i Analogowej Słupskiego Środka Kultury. W programie znalazły się 4 warsztaty prowadzone przez fotografów. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak pracować ze światłem, świadomie budować kadr i opowiadać historię za pomocą obrazu. Nie zabraknie także spotkań poświęconych historii fotografii oraz kulisom fotografowania spektakli teatralnych. Każdy z warsztatów pokaże tę dziedzinę z innej perspektywy. Wydarzenie skierowane jest zarówno do osób, które już interesują się fotografią, jak i tych, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z aparatem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: No i chyba wygląda na to, że już dobiliśmy do maksimum dzisiejszej temperatury. Wielkich upałów nie ma. 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie odrobinę poszło nam w górę. Teraz utrzymuje się już umiarkowane 1014 hektopaskali. Zachmurzenie małe, chociaż z godziny na godzinę troszkę będzie się zwiększać. Jest też po południu niewielka, naprawdę niewielka szansa na przelotne opady deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

Mara Wilson wyznała ostatnio, jak Danny DeVito i Rhea Perlman pomagali jej rodzinie podczas pracy nad filmem Matylda. Aktorka miała zaledwie 7 lat, gdy u jej mamy zdiagnozowano raka piersi. DeVito, który reżyserował film i grał ekranowego ojca dziewczynki wraz z Perlman, stworzył dla niej bezpieczne miejsce poza domem. Mama Mary zmarła 3 miesiące przed premierą. DeVito zadbał, żeby gotowy film został poświęcony jej pamięci. Na ekranie grał jednego z najgorszych ojców w kinie familijnym. Po wyłączeniu kamery zachował się dokładnie odwrotnie.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z

0: i doradcami oraz konkurs z voucherami i taki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dwaj mężczyźni kupili zwykłe bilety na Space Needle w Seattle, wjechali na taras widokowy, a później zamknęli się w toalecie. Wyszli już w kaskach. Kamery zarejestrowały, jak podbiegają do szklanej ściany, przechodzą na jej drugą stronę i skaczą ze spadochronami z konstrukcji mierzącej około 184 metrów. Ochrona nie wiedziała nawet, gdzie wylądowali, a policja rozpoczęła poszukiwania. Mężczyznom grożą zarzuty wtargnięcia. Większość turystów kupuje bilet, żeby popatrzeć na Seattle z góry. Oni najwyraźniej uznali, że droga powrotna windą będzie zbyt przewidywalna.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.

0: Autopromocja. Reklama.
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

Hirokazu Kore-eda ponownie opowiada o rodzinie, ale tym razem wprowadza do niej humanoidalnego robota. Film Ship in the Box przedstawia małżeństwo próbujące poradzić sobie ze śmiercią syna. Rodzice zamawiają maszynę wyglądającą dokładnie tak jak chłopiec. Reżyser nie traktuje jednak technologii jak głównej atrakcji. Interesuje go żałoba, pamięć i pytanie, czy wygląd, głos oraz gesty wystarczą, żeby odzyskać czyjąś obecność. Tytuł nawiązuje do Małego Księcia i owcy ukrytej w pudełku, której nie widać, ale można ją sobie wyobrazić. Najbardziej futurystyczny element tej historii prowadzi więc do bardzo starego ludzkiego pragnienia, żeby bliska osoba choć na moment znowu znalazła się obok.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: Jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
6: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
7: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin

Brytyjska sprzedaż detaliczna zaskoczyła ekonomistów. Zamiast zapowiadanego spadku wzrosła w czerwcu o 1%. Za częścią wyniku stała pogoda. Wysokie temperatury zwiększyły zainteresowanie wentylatorami, klimatyzatorami oraz lżejszymi ubraniami. Piłkarskie emocje podbiły natomiast sprzedaż telewizorów. Coraz większa część zakupów odbywała się bez wychodzenia z domu. Handel internetowy odpowiadał już za prawie 30% sprzedaży, osiągając najwyższy udział od kilku lat. Dane pokazują, że decyzje konsumentów potrafią zmieniać się szybciej niż gospodarcze prognozy. Czasami wystarczy kilka gorących dni i ważny mecz, żeby zwykła lista zakupów zaczęła obejmować wiatrak, nową koszulkę oraz znacznie większy ekran.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi.

0: Zjeżdżalnie Plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo

0: Zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Legenda amerykańskiej koszykówki już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James zarobi marne pieniądze, ale nie o to mu chodzi. Michał Pierzchała. Za przestępstwo popełnione ponad 30 lat temu zatrzymany został przez policję mężczyzna. Jest podejrzewany o zabójstwo. Miał wtedy 17 lat. Sprawa z 1994 roku wróciła niedawno, po tym jak policjanci sięgnęli do zabezpieczonych wtedy materiałów z lasu koło Sieradza w Łódzkiem, gdzie znajdowało się ciało, i ustalili m.in. profil DNA sprawcy. Okazało się, że podejrzewany mężczyzna wiele razy był w ostatnich latach notowany, odbywał też wieloletnie kary więzienia. Śledczym jednocześnie udało się utworzyć wizerunek zamordowanego. Nie wiadomo, kim jest. Policja na swoich stronach w internecie udostępnia wizualizację i prosi o kontakt osoby, które mężczyznę rozpoznają. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Od czwartku ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, precyzuje Marta Mazik z TPN-u.
1: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
2: Spadających kamieni, jak rozumiem, tak?
1: No na przykład, tak. No jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego. Jakiś fragment skalny odpadnie, więc tego byśmy nie chcieli.
0: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac na żółtym szlaku na Kozią Przełęcz. Dużo zależy tutaj od pogody. Część emerytów i rencistów otrzyma wcześniej swoje sierpniowe świadczenia. Jak podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chodzi m.in. o te osoby, dla których termin wypłaty przypada 1 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę. W tym przypadku emerytury i renty doręczane przez listonoszy na pocztę trafiły już dzisiaj, natomiast te świadczenia przekazywane na konto będą przelane do banków w czwartek. Obraduje rząd. Wśród tematów m.in. zaostrzenie kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd kładem na ich teren. Legenda amerykańskiej koszykówki już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James został nowym graczem zespołu z Filadelfii. Podpisał jak na swoje standardy bardzo skromny kontrakt, ale w ostatnich w karierze 2 sezonach chodzi mu już tylko o tytuł. Michał Waszkiewicz.
3: To niesamowite, że czekając na decyzję 41-latka fani koszykówki znów wstrzymali oddech. Może nie tak jak 16 lat temu, gdy LeBron James oznajmił światu, że przenosi swój talent na Florydę i dołączy do Miami Heat, ale dla wielu był to najważniejszy ruch tego lata. Bo James, który rozpocznie jesienią swój rekordowy 24 sezon w NBA, wciąż jest świetny. A drużyna z nim w składzie z miejsca może włączyć się do walki o tytuł. I tak będzie w przypadku Philadelphia 76ers, która wcześniej ściągnęła z Celtics świetnego Jaylena Browna, a ma w składzie m.in. Joela Embiida, Tyrese'a Maxeya czy VJ Chomba. James zgodził się na najniższy kontrakt dla weterana za $8 milionów za 2 sezony gry. Tylko w zeszłym w Los Angeles zarobił 7 razy więcej. Ale jak sam mówi, chodzi o wygrywanie. Ma na koncie 2 tytuły z Miami Heat i po jednym z Cleveland Cavaliers i Lakers. Jak na tyle lat gry, stosunkowo niewiele.
0: Niektóre ćmy węszą skrzydłami, donoszą badacze z Niemiec. Na skrzydłach znajdują się mikroskopijne receptory, za pomocą których ćmy mogą monitorować prędkość, wibracje i ciśnienie powietrza, a co za tym idzie, w ten sposób precyzyjnie kontrolują lot, ale też wyczuwają niektóre zapachy, na przykład zapach amin, które dla nas pachną jak nieświeża ryba.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Aż 25 zawodników wzięło udział w Open Strongman Cup Kosakowo, który w minioną niedzielę odbył się w ramach zorganizowanego tam Festiwalu Sportów Siłowych. Wielkie Święto Sportów Siłowych miało miejsce w miniony weekend w Kosakowie, gdzie dopingować można było najsilniejszych sportowców w różnych zmaganiach.
5: Jest to festiwal sportu, ponieważ trwa aż 2 dni. Wczoraj mieliśmy Strongwoman, wystartowało 8 kobiet. Po zawodach Strongwoman mieliśmy oficjalne, jedyne Mistrzostwa Polski w wyciskaniu belki nad głowę, które odbyły się na scenie. W trakcie oczywiście licytacje, bo wspieramy Dom Dziecka z Kłanina, także zbieramy pieniążki, licytujemy. Mamy kilka namiotów, gdzie 30% utargu jest przekazywane też na Dom Dziecka w Kłaninie. Dziś mamy drugi dzień.
4: Mówi organizator zawodów Marcin Kacnerski, podczas którego zorganizowane zostały zawody dla tych najsilniejszych, czyli dla strongmanów.
6: Dzisiaj startują 25 zawodników z całej Polski. Są to zawody otwarte dla wszystkich. Każdy może się zmierzyć właśnie w fajnych 5 konkurencjach. Przed nami właśnie jest jog z 270 kg na 40 metrów. Kolejno mamy wyciskanie belek, załadunek na podest elementów, uchwyt Herkulesa i ostatnią konkurencję przeciągania busa.
4: Tłumaczy sędzia zawodów Mateusz Ostaszewski. I tak emocji również nie zabrakło.

0: wszystko to pod czujnym okiem sędziów i oczywiście przy wsparciu publiczności. Pałac w Godentowie ponownie otworzy swoje bramy dla zwiedzających. Już 13 września odbędzie się tam 7. edycja Festiwalu Dworów i Pałaców Pomorza. Organizatorzy zapraszają mieszkańców oraz turystów na dzień pełen wydarzeń związanych z historią, kulturą i rodzinną rekreacją. Program rozpocznie się o godzinie 13. Na uczestników czekają warsztaty kreatywne inspirowane atmosferą pałacu, salon kreatywny, pracownia Damy Dworu, a także wystawa fotografii przedstawiająca dwory i pałace północnych Kaszub. Dla najmłodszych przygotowano strefę zabaw z dmuchańcami i atrakcjami rekreacyjnymi, która będzie czynna do godziny 18. Finałem wydarzenia będzie koncert Anny Krawczykowskiej z zespołem zaplanowany na godzinę 17. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza od lat promuje zabytkowe obiekty regionu i zachęca do poznawania ich historii. Organizatorzy liczą, że również tegoroczna edycja przyciągnie wielu odwiedzających do pałacu w Godentowie. Trwa przebudowa wiaduktu kolejowego na osiedlu Ryczewo w Słupsku. Obiekt w ciągu ulicy Sportowej jest zastępowany nową i szerszą konstrukcją w ramach modernizacji linii kolejowej nr 202. Stary wiadukt powstał w latach 1869-1870 i był na tyle wąski, że mógł pod nim przejechać tylko jeden samochód. Pierwszeństwo miały pojazdy jadące od strony Słupska. Po zakończeniu prac pod wiaduktem znajdą się dwa pasy ruchu, co umożliwi przejazd w obu kierunkach. Przebudowa związana jest także z budową drugiego toru kolejowego. Pod obiektem przepływa strumień będący prawym dopływem Słupi.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Zacznijmy sobie od cyfr i liczb. Temperatura wody w naszym polskim morzu waha się między 18 a 19 stopniami Celsjusza, co jest bardzo zbliżone do dzisiejszej temperatury powietrza. Ta wynosi 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Radziorumi, Gnieminie, Luzinie, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei na barometrach możemy zobaczyć około 1014 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przeważnie małe.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Norda

Wkrótce w Radiu Norda FM rozmowa z naszym codziennym gościem. Zapraszamy do pozostania z nami. Tak oto nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do szczęśliwego finału, a jak mówią, wszystko co dobre szybko się kończy. Cóż powiedzieć, dzięki wielkie, że byliście i oczywiście do usłyszenia jutro. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz...

0: kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie, lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super, od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
7: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.
8: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest Małgorzata Kobus, czyli specjalistka do spraw imprez i animacji kultury w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: No właśnie, imprezy, animacja kultury, no i tak się złożyło, że od dłuższego już czasu idziemy przy organizacji różnych ciekawych wydarzeń w projekty nowoczesne. No i tutaj Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo ma się ostatnio czym pochwalić, chociażby przecież niedzielna wizyta wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, no i oczywiście jeden z projektów, który także już został przecież ukończony.
9: Tak jest, prawda, mamy się czym pochwalić. Ostatnio otworzyliśmy taką naszą dumę, projektownia, czyli taka przestrzeń cyfrowej kreacji. Jest to nowoczesna pracownia multimedialna i warsztatowa, w której mamy 5 nowoczesnych stanowisk graficznych, z tabletami graficznymi, z 2 monitorami przy każdym stanowisku, z narzędziami tutaj do projekcji dźwięku, z drukarkami 3D, z drukarkami laserowymi. Co ważne, tutaj pracownia działa na zasadzie open

0: OpenLab-u, czyli wszyscy mieszkańcy mogą tutaj sobie z tego korzystać w godzinach otwarcia naszej biblioteki. Pracownia znajduje się właśnie w naszej chwili w Bolszewie. No i co? To jest naprawdę bardzo nowoczesne miejsce i myślę, że naprawdę jest się czym pochwalić i bardzo się cieszymy, że mieliśmy możliwość tutaj, aby właśnie takie miejsce stworzyć dla mieszkańców. No i zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego, bo oprócz tego, że to miejsce jest samo w sobie, to będziemy tam również organizować szereg warsztatów i tutaj działań, do których też mieszkańców zapraszamy.
1: No właśnie to chyba najważniejsze, bo tak jak sobie pomyślę, tablety graficzne, drukarki 3D, wszystko inne, to jest trochę skomplikowane
0: tak
1: dla
0: jest,
1: normalnego użytkownika.
0: Tak jest, tutaj skomplikowane dla normalnego użytkownika, ale spokojnie, mamy tutaj radę na to, mamy oczywiście specjalistów, którzy będą tutaj tamte warsztaty prowadzić i którzy wprowadzą mieszkańców w to, jak tego używać, żeby faktycznie była to taka grafika użytkowa i rzeczy, z których można korzystać na co dzień i że to nie jest tylko rzecz dla wybitnych grafików, dla specjalistów, ale też dla zwykłego mieszkańca, który po prostu może tam gdzieś tam zrealizować jakieś swoje pasje i tak dalej. Także polecam i zapraszam serdecznie. To jest naprawdę bardzo fajne miejsce i miejsce, którym możemy się pochwalić.
1: No to super, już chwaliliśmy się ostatnio i to
0: tak jest,
1: właśnie
0: głośno
1: w tej sferze
0: zawodowej.
1: Głośno o tym było. Teraz czekamy oczywiście na mieszkańców, ale to jest jeden z wielu projektów. My dzisiaj spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o innym projekcie, o projekcie Przestrzeń Słowa. Co
0: dokładnie,
1: to jest za
0: tak,
1: projekt?
0: Dokładnie tak, Przestrzeń Słowa. To jest nasz kolejny projekt tutaj, gdzie również otrzymaliśmy tutaj dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tutaj tego projektu realizujemy szereg działań i tego jest bardzo dużo. Może rozpocznę tutaj od takich warsztatów. Fajnie, że rozpoczęliśmy tutaj od tej naszej projektowni, bo część warsztatów, które realizujemy w ramach tego projektu Przestrzeń Słowa, będzie się właśnie odbywać w tej naszej nowej projektowni. I tam czekają warsztaty naprawdę ciekawe. Jest ich sporo, więc przygotowałam sobie taką małą ściągę. Przede wszystkim warsztaty dziennikarsko-edytorskie. Będziemy się tam uczyć tutaj postaw typografii, składu, łamania, też pod okiem tutaj profesjonalistów. Następnie warsztaty, gdzie będziemy przygotowywać plakaty i rekomendację wizualną. Również tutaj będzie tutaj osoba prowadząca, która wprowadzi naszych uczestników tutaj w te techniki, tajemnice i tak dalej. Następnie warsztaty cyfrowy projekt okładki książki, gdzie również będzie specjalna tutaj osoba, która wprowadzi we wszystko, poprowadzi całe warsztaty i to będzie naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Też we współpracy z Państwem zrealizujemy tutaj warsztaty dziennikarsko-lektorskie, za co bardzo dziękujemy, że też mamy taką możliwość. I tym razem to my Państwo odwiedzimy z naszą tutaj grupą warsztatową i będziemy mieli tutaj okazję, żeby zobaczyć, jak to wygląda tutaj od środka, cały ten warsztat dziennikarsko-lektorski. No i mam nadzieję, że naszym uczestnikom się to spodoba. Co ważne, wszystkie te działania są bezpłatne. Wystarczy się po prostu zapisać i w takich małych grupkach będziemy sobie tutaj pracować. Większość rzeczy będzie się odbywać właśnie w tym naszym Open Labie w projektowni w Bolszewie, ale też, tak jak mówiłam, tutaj szybciej wyjście tutaj do redakcji, do Państwa, żebyśmy mogli też tutaj coś sobie tam popatrzeć, podziałać i tak dalej, więc to też bardzo fajna rzecz.
1: Ale spokojnie, tak, bo tak przelecieliśmy przez wszystko.
0: Tak,
1: tak
0: jest,
1: trudno,
0: mamy tego bardzo, bardzo dużo, to prawda.
1: Oczywiście, tylko właśnie przede wszystkim, no na czym to wszystko polega? Czego tak naprawdę mamy się nauczyć? Na co skierowany jest ten projekt? Na jaką formę, że tak powiem, naszego wyjścia do kultury, a zarazem do książki, bo przecież to na tym też
0: tak
1: polega.
0: Jest. Tutaj wiele razy już tutaj, jak gościliśmy u Państwa albo gdziekolwiek występowaliśmy, zawsze podkreślamy to, że biblioteka to nie są tylko książki, ale są też tutaj, to są też ludzie i to są też działania. Nie jesteśmy tylko biblioteką, ale też właśnie Centrum Kultury i te działania, które robimy właśnie też dookoła tych książek, to są te nasze główne działania i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy już teraz w bardzo nowoczesnym świecie i my musimy być tutaj przygotowani na to, że ta cyfryzacja, media, to jest wszystko obecne cały czas w naszym życiu i też w bibliotece, a więc tutaj też stawiamy na to, żeby być coraz to bardziej nowoczesnym i żeby w taki też nowoczesny sposób móc pokazać tutaj naszym mieszkańcom, że czytelnictwo to też tutaj taka forma cyfrowa, z której można korzystać. Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób będziemy tutaj pracować. Stanowiska są przystosowane tak, żeby każdy mógł tutaj z nich skorzystać. Są też tam dokładne instrukcje i tak dalej. Na same warsztaty będzie tutaj osoba zajmująca się konkretnie grafiką tutaj użytkową. Osoba, która ma bardzo duże doświadczenie w pracy właśnie w tym temacie. Jest to też właśnie nasz pracownik BCK, więc tutaj myślę, że to jak najbardziej płynnie pójdzie. Spokojnie, krok po kroku będzie tutaj wytłumaczone wszystko, co po kolei robić. Na tych naszych sprzętach mamy też tutaj oczywiście program programy graficzne, gdzie ich tutaj podstawy będą też przedstawiane, więc mieszkańcy

0: mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak te programy właśnie, jak działają, jak je obsługiwać, bo myślę, że nie każdy ma możliwość, żeby tutaj w takim codziennym swoim użytkowaniu swojego własnego telefonu, komputera, laptopa i tak dalej, poznać takie profesjonalne, graficzne programy. Tutaj będzie do tego sposobność i myślę, że prowadzący te warsztaty na pewno w bardzo dobry sposób przedstawią to, jak tego używać, żeby potem być może móc sobie też tak prywatnie zacząć coś własnego projektować.
1: No bo to wszystko gdzieś skupiać się będzie wokół książki, bo jednak będziemy tworzyć
0: dokładnie
1: jakieś okładki,
0: tak.
1: Plakaty promujące książki, czyli to jest połączone z czytelnictwem, ale rozumiem, że później te umiejętności przydadzą się każdemu też w innych projektach.
0: Oczywiście tak. To się też przyda właśnie w też innych projektach, bo te warsztaty to nie jest jedna rzecz, jaką tutaj przygotowaliśmy w ramach tutaj tego projektu Przestrzeń Słowa. Co ważne, mamy tutaj, jesteśmy już po pewnych działaniach, a mianowicie postanowiliśmy, że przygotujemy razem z naszymi seniorami oraz z dziećmi tutaj takie zajęcia polegające na tym, że wybieramy cytaty z literatury, a następnie te cytaty umieścimy gdzieś w przestrzeni publicznej naszej gminy. Mam tutaj na myśli parki, schody, ławki, przystanki. Nasi seniorzy, mieliśmy już takie warsztaty, nasi seniorzy też korzystając tutaj ze swoich tutaj telefonów i laptopów wybrali kilka cytatów z literatury. Następnie było głosowanie, który jest ich ulubiony i tak dalej. Tak samo zadecydowaliśmy tutaj o tym, że zrobimy też takie warsztaty z dziećmi. Dzieci również miały możliwość wybrania kilku cytatów z literatury, które są dla nich ważne. Część cytatów to my podsunęliśmy i w formie głosowania dzieciaki tutaj decydowały, co jest dla nich fajne, a co nie. Też niebawem również Państwo będą mieli możliwość, Państwo słuchacze będą mieli możliwość na naszym Facebooku zagłosować na takie najlepsze cytaty. No i prawdopodobnie to właśnie te cytaty zostaną tutaj umieszczone gdzieś w tej przestrzeni publicznej naszej gminy. Tutaj nie mogę na razie dużo jeszcze zdradzać tutaj, ale proszę śledzić tutaj naszego Facebooka, Biblioteka Centrum Kultury Gminy Wejherowo i tam na pewno będzie w niedługim czasie to głosowanie. Cytaty pojawią się na pewno w Art Parku w Bolszewie, też w naszych bibliotekach. Mamy też tam parę zakamarków, gdzie możemy takie to cytaty umieścić, więc zachęcam, żeby tutaj śledzić, ale jak mówiłam, za dużo na razie jeszcze nie mogę zdradzać, bo wciąż czekamy jednak tutaj na ten ruch mieszkańców i żeby też to oni brali udział w tym tutaj, tym tworzeniu tej czytelniczej takiej przestrzeni w naszej okolicy.
1: No także w całym projekcie i w tych warsztatach, o których za chwilkę jeszcze powiemy, jak można właśnie wziąć w nich udział i co jeszcze w ramach tego projektu będzie się działo, ale to już po krótkiej przerwie.

0: Radia Norda FM.
1: A na naszej antenie wracamy do rozmowy na temat projektu Przestrzeń Słowa, realizowanego w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Jak już mówiliśmy o tej przestrzeni słowa i o tych warsztatach, które tam będą, bo jeszcze chciałbym do tego na chwilkę wrócić, bo powiedzieliśmy, że już się dzieją, prawdę mówiąc, zapisy trwają, wszystko, no ale musimy powiedzieć, kiedy, gdzie i jak się dostać, za kogo to tak naprawdę
2: tak,
1: jest,
2: tak,
1: bo
2: tak, dokładnie.
1: Pewne to są... tutaj jednak rzeczy obowiązują.
2: Oczywiście, tak, wracamy do tego. Jeżeli chodzi o te warsztaty, jak wspomniałam, warsztaty są bezpłatne, ilość miejsc jest ograniczona, więc drodzy Państwo, im szybciej, tym lepiej. Zachęcam, żeby się szybko zgłaszać. Na telefon bezpośrednio tutaj do Biblioteki Centrum Kultury Gminy Wejherowo, filia tutaj w Gościcinie. Bardzo chętnie tutaj przyjmiemy Państwa. Udział bezpłatny, tak jak wspomniałam, zapisy wystarczą tutaj telefoniczne. Jeżeli chodzi o warsztaty i o terminy, ja się tutaj znów tutaj wspomogę moją ściągą. 4-5 sierpnia oraz 11 września. Tutaj nasze tutaj te wszystkie plakaty, informacje takie szczegółowe na temat tych właśnie warsztatów i wydarzeń. Oczywiście są na naszej stronie internetowej www.bckgw.pl oraz na naszej stronie na Facebooku. Tam wszystkie dokładne tutaj harmonogramy są podane, również telefon kontaktowy do zapisów.
1: I co ważne, to są warsztaty nie dla dzieci, dla młodzieży
2: właśnie,
1: i dorosłych.
2: Dla młodzieży i dorosłych, wiek taki 13+. I tym razem to właśnie to ta młodzież i dorośli, to oni są tym razem odbiorcą tego konkretnego tutaj, tego konkretnego projektu i tych właśnie warsztatów.
1: No oprócz tego jeszcze dodatkowe rzeczy, które cały czas się dzieją, już o niektórych powiedzieliśmy, ale jeszcze
2: tak
1: to
2: jest.
1: Nie wszystko, bo jeszcze dużo rzeczy
2: tak
1: w ramach tego
2: tak
1: projektu.
2: Jest, oczywiście, tak. Już też w tym projekcie mieści się też jakby kontynuacja tego, co robiliśmy już w minionym roku i o czym też miałam przyjemność kiedyś tutaj już opowiadać. To jest projekt Odczarujmy lekturę. Projekt, gdzie nasi edukatorzy wychodzą do szkół, odwiedzają szkoły i razem z dziećmi i młodzieżą pracują właśnie nad lekturami szkolnymi, ale na zasadzie takiej grywalizacji, zdrowej rywalizacji, takiej zasadzie, gdzie też tutaj projektujemy coś, działamy, bawimy się i tak dalej. I ten projekt dalej jest tutaj kontynuowany, no bo spotkał się on z tak dużym tutaj powodzeniem i z takim miłym odbiorem, że postanowiliśmy, że też tutaj ten, jakby to nasze działanie też tutaj wpleciemy w ten tutaj właśnie projekt.
1: Czyli ciąg dalszy tego.
2: Ciąg dalszy, tak jest. To bardzo mnie tutaj to cieszy. Jestem rada, że ten projekt tutaj cały czas żyje i ma się bardzo dobrze.
1: No ale oprócz tego także jeszcze konkursy, my już jakiś czas temu wspominaliśmy
2: tak
1: gdzieś
2: jest.
1: Tam na naszej antenie Twojej Telewizji Morskiej czy Radio Norda o tym, że takie konkursy są, ale one cały czas trwają i można w nich wziąć udział i zgarnąć ciekawe nagrody.
2: Dokładnie tak, to jest bardzo ciekawy konkurs, bo konkurs cyfrowy, jest to konkurs idący dwuetapowo, konkurs na plakat oraz na rolkę wideo, promujące właśnie bibliotekę, nowoczesną bibliotekę i zachęcamy właśnie też tutaj do tego, aby stworzyć taki plakat albo taką rolkę. Można wziąć udział oczywiście w obu kategoriach. Co ważne, w konkursie mamy przewidziane nagrody finansowe, zarówno za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce. Pula nagród to 2,5 tysiąca złotych, a więc myślę, że to takie już fajne nagrody, które niejednego ucieszą. Jeżeli chodzi o kartę zgłoszeniową i cały regulamin, ponownie na naszej stronie internetowej bckgw.pl. Oczywiście zapraszam, żeby sam sobie wszystko to pobrać. No i co? I projekt oczywiście, tutaj ten cały konkurs skierowany też tutaj bardziej do młodzieży, do dorosłych. Zachęcamy, żeby tutaj wziąć w tym udział. I mamy nadzieję, że w bardzo fajny sposób zostanie właśnie przedstawiona tutaj ta biblioteka, jak biblioteka działa i jak działa czytelnictwo. Takie nowoczesne czytelnictwo w XXI wieku.
1: No cały czas się wokół tego czytelnictwa obracamy, chociaż tak jak Państwo słyszą, możemy naprawdę bardzo dużo nowoczesności w to wrzucić, ale tej klasyki, spotkanie z literaturą także nie zabraknie.
2: Nie zabraknie, oczywiście, że tak. Przygotowaliśmy też tutaj spotkanie autorskie z panem Marcinem Pałaszem. Marcin Pałasz jest to tutaj autor książek dla dzieci i dla młodzieży. Są to książki, które są nie tylko takimi opowiastkami, ale niosą gdzieś tam za sobą jeszcze jakieś prawdy o tym, jakie tam problemy spotykają młode osoby. I oprócz tego, że pan Marcin opowie o tym, w jaki sposób tam właśnie powstawały jego książki,

0: jak tutaj kreował tych bohaterów, to przede wszystkim opowie tutaj o takich warsztatach swojej pracy pisarskiej, jak to wygląda tutaj od podszewki, w jaki sposób tworzyć książki, skąd czerpie inspiracje, w jaki sposób tutaj działa. Jest to spotkanie otwarte. Spotkanie odbędzie się w październiku w naszej bibliotece w Bolszewie. Udział jest oczywiście bezpłatny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców. Jest tam bardzo dużo miejsca, więc dla każdego tutaj tego miejsca wystarczy. No i zapraszamy, żeby się wybrać tutaj całymi rodzinami, bo nie jest to tylko autor tutaj książek dla małych dzieci, ale też dla młodzieży, ale też książek, z których nie jeden dorosły wyniesie jakieś takie ładne tutaj życiowe wskazówki, myślę.
1: No to prawdę mówiąc, cały przekrój. Tu można się nauczyć od specjalisty, jak się pisze.
0: Tak jest.
1: Potem można też się nauczyć
0: zaprojektować coś,
1: i graficznie i tak dalej. Potem cała promocja, od plakatu, przez dziennikarskie rzeczy, jak o tej książce mówić, więc powiedzmy sobie szczerze, no warsztat, nic, tylko pisać.
0: Dokładnie tak i bardzo ładnie to brzmi, faktycznie tutaj dzieje się bardzo, bardzo dużo. Ja też czuję taką radość, jak o tym wszystkim mówię, bo naprawdę ja bardzo głęboko wierzę tutaj w ten projekt i te wszystkie inne projekty, które robimy, bo bardzo cieszy mnie to, że to są takie projekty dla ludzi, że my jesteśmy tutaj dla ludzi, wychodzimy do ludzi i te wszystkie rzeczy, które się tutaj gdzieś dzieją, to właśnie robimy dla mieszkańców. I mówię to nie tylko jako pracownik kultury, jako pracownik tej konkretnej instytucji, ale też jako mieszkanka tutaj gminy Wejherowo, która bardzo chętnie skorzysta z tych wszystkich tutaj dóbr, które my sami przygotowaliśmy. No i co, życzę tutaj, żeby nasi tutaj wszyscy odbiorcy, państwo słuchacze, państwo widzowie, też żeby mogli z tego wszystkiego skorzystać i żeby po prostu korzystali, do czego bardzo serdecznie zapraszam.
1: No przy tej okazji zapraszamy także do nas, a teraz zapraszamy na bckgw.pl.
0: Tak jest.
1: Tam wyszukujecie hasło, przestrzeń słowa i plakat i tam macie wszystkie informacje, więc jak tutaj słyszeliśmy na wszystkie warsztaty, jest ta ilość miejsc ograniczona, więc zapisujemy się, zachęcamy serdecznie do brania udziału w tych wszystkich wspaniałych rzeczach, które się dzieją. A tymczasem już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moim państwu gościem dzisiaj była Małgorzata Kobus, specjalistka do spraw impresji i animacji kultury w Bibliotece Centrum Kultury Gminy Wejherowo.
0: Dziękuję serdecznie, dziękuję.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz. Teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina.
7: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
8: To już w środę, 29 lipca od godziny.

0: zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Na zegarach godzina 14.50, przy mikrofonie Michał Jarosz, no i czas na Falę Aktualności, program, w którym tradycyjnie dla tej pory sprawdzamy, czym żyją nasze lokalne media, co tam ciekawego się w ostatnim czasie działo, no i tradycyjnie nie ja o tym będę mówił. W studiu są ze mną Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl, no i właśnie dołączył do nas Mieszko Weltrowski, lekko jakby spóźniony, ale nie, nic z tego, i tak właśnie posłuchamy, co tam ma do powiedzenia.
2: Ja tu cały czas byłem, przed chwilą miałem tutaj nawet gościa dnia i tak dalej, no więc ja nie wiem, o co chodzi.
3: Potwierdzam dokładnie, cały czas tu był.
1: Wszyscy przeciwko mnie tutaj normalnie.
3: Ale dajmy mu czas, żeby sobie zebrał myśli, tymczasem ja rozpocznę.
2: Przepraszam, myśli mam cały czas zebrane.
3: No dobra, możemy się tak przekomarzać
2: dobra,
3: bez końca.
2: Rozpocznij.
3: Pościgi, pożary i udaremnione...
2: Czyli nadmorski24.pl, dziękuję.
3: Dokładnie, to my zapraszamy. Udaremnione próby przemytu, tak w skrócie możemy streścić to, co pisaliśmy dzisiaj dla was na portalu nadmorski24.pl. I tak piszemy o pościgu, jaki miał miejsce w miniony weekend na terenie Kurowa w gminie Choczewo i dachowaniu samochodu między Gniewinem a Rybnem. To zakończyło się również ku zaskoczeniu funkcjonariuszy serią niespodziewanych zatrzymań. Poszczegóły zapraszamy oczywiście na nasz portal. Również u nas przeczytacie o przemycie tony marihuany. Ten udaremnili funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Narkotyki znajdowały się w kontenerze sprowadzonym z Kanady i zostały ukryte pomiędzy używaną odzieżą. Dziś na portalu nadmorski24.pl przeczytacie również o zaproszeniu, jakie wystosował do młodzieży prezydent Karol Nawrocki. Ma być wakacyjnie, sportowo i koncertowo, a to wszystko w ostatni weekend sierpnia w prezydenckiej posiadłości w Juracie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc wziąć udział w spotkaniu? O tym rzecz jasna przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Od no. razu mówię, panowie, że my się nie łapiemy.
1: No właśnie, wiem, też chciałem o tym wspomnieć, że nikt z nas tutaj się nie kwalifikuje. No ale teraz pora zobaczyć, co tam w telewizji będzie.
2: Nie wiem, jakie warunki wtedy tam mają.
3: Zapraszamy.
2: Ciekawe, co mnie z tego wywala. No dobrze, ale jeżeli chodzi o swoją telewizję morską, 17.20, serwis informacyjny, tam oczywiście jeszcze troszkę sobie obejrzymy to, co działo się w miniony weekend. Przecież wielkie świętowanie w Dęborku, chociażby tam jarmark świętego Jakuba, chociażby taka rzecz, czy też bardzo ciekawe regaty, które już się od 47 lat, w 78 dokładnie, czyli chyba jakiś rok przerwy był, zaczęły, a regaty wyjątkowe, bo kaszubskimi łodziami pod żeglami, kochani, więc tak to właśnie wyglądało. Ale powiem sobie także o wczorajszym sejmiku, sesji sejmiku województwa pomorskiego, bowiem wczoraj dyskutowano i debatowano i głosowano także nad apelem właśnie do prezydenta wspomnianego, ale także do Sejmu i Senatu, żeby nowe święto nasze się pojawiło i to związane właśnie z naszym regionem, jako święto narodowe, więc o tym wszystkim jeszcze więcej będziecie mogli zobaczyć co nieco na właśnie 17.20.
1: Informacje na Nadmorski 24, informacje na twojej telewizji morskiej, więc żeby Norda FM nie była w tyle, no to u nas też serwis informacyjny znajdziecie o każdej pełnej godzinie.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.
5: Limity czasu pracy lekarzy. Nowa propozycja resortu zdrowia do konsultacji.

akceptacji. Jest to film w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku pod wodą siedmiolatek. Pradawne odciski stóp zmieniają wiedzę o wymarłych kuzynach ludzi. Posłuchajcie, co nowego o nich wiemy. Michał Pierzchała. Ministerstwo Zdrowia czeka na uwagi do ustawy o zarobkach medyków. Projekt trafił do konsultacji. Rząd powinien go przyjąć do końca sierpnia. Limit czasu pracy ma dotyczyć pracujących w publicznym, jak i prywatnym systemie ochrony zdrowia, a medyk odpowie karnie, jeśli złoży fałszywe oświadczenie dotyczące tego,

0: poprzez przybrodku wątpliwości należy zawsze zgłosić takie zawiadomienie do odpowiednich służb.
1: Grzywna będzie też grozić dyrektorowi placówki, jeśli medyk przekroczył czas pracy. Kara ma maksymalnie wynieść 30 tysięcy złotych, a górny limit miesięcznych zarobków lekarza na etacie to ponad 70 tysięcy złotych. Jest to śledztwo w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku Fala. Pod wodą znalazł się tam 7-letni chłopiec, uczestnik zajęć nauki pływania. Zajęcia organizowała zewnętrzna firma. Śledczy przesłuchali już część ratowników, a także opiekunów z firmy organizującej zajęcia. Zabezpieczyli też nagrania z kamer na basenie, które zarejestrowały całe zdarzenie, potwierdza prokurator Paweł Jasiak.
2: Z zabezpieczonego monitoringu wynika, że chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni.
1: Chłopiec był reanimowany na miejscu, następnie trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Premier Donald Tusk ostro reaguje na przemoc wobec Ukraińców. Odpowiedzialnością za wzrost agresji obarczył polityków, od Karola Nawrockiego po liderów prawicy. Według premiera dają oni moralny mandat sprawcom przemocy, którzy czują się dzięki temu bezkarni.
3: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki, wręcz szlachetne. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada.
1: Premier zaapelował, aby zgłaszać akty przemocy i podkreślił gotowość do wprowadzania zmian w prawie, które wspierałyby działania policji. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie. Problem dotyczy także Polski. Lekarze ostrzegają, że wakacje sprzyjają zakażeniom. Dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby przypominają o regularnych badaniach. Jak wyjaśnia hepatolog Beata Logiewa-Basger, WZW to choroba podstępna.
4: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
1: Lekarze zalecają, aby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. Zachowane w skale odciski stóp dawnych krewnych człowieka sprzed prawie 1,5 miliona lat wskazują na to, że byli oni więksi niż sądzono, donoszą w najnowszej pracy naukowcy z USA i Kenii. Nasi przodkowie mieli mieć około 180 cm wzrostu i ważyć około 75 kg. Zdarzało im się wędrować w grupach. Wędrowali raczej samce, bez samic czy młodych.
5: Na informacje z Pomorza na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Po raz 47 w chałupach odbyło się wydarzenie pod nazwą Kaszubskie Łodzie pod Żaglami, które zorganizowane zostało przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Władysławowo. W minioną niedzielę w chałupach oglądać można było niezwykłe regaty, których celem nie była jednak tylko rywalizacja, ale przede wszystkim integracja i promocja kaszubskich tradycji, czyli Kaszubskie Łodzie pod Żaglami.
6: Taki był między innymi zamiar, żeby właśnie wszystkich integrować i żeby pokazać też osobom z zewnątrz, turystom, osobom, które tu przyjeżdżają co roku, gdzieś łączą się też z tą miejscowością, jak kiedyś wyglądały łodzie pod żaglami, a jak rybacy chodzili i łowili ryby, a jak wyglądały właśnie takie łodzie. No i te łodzie tutaj na Kaszubskie Łodzie pod Żaglami przypływają i co roku mamy takie regaty, gdzie ścigamy się i rywalizujemy między sobą, ale też, żeby właśnie troszeczkę zabawy w tym było i integracji.
5: Mówi sołtys chałup Marcin Budzisz. I co bardzo ciekawe, taka formuła trwa już od wielu lat. Pierwsze tego typu regaty odbyły się bowiem już niemal 50 lat temu, czyli w 1978 roku. Wydarzenie to było także okazją dla szerszej publiczności do zapoznania się z kaszubską kulturą.
7: Jest właśnie ta część taka, powiedzmy, kulinarna. Są stoiska z wyrobami, z rękodziełem kaszubskim. Będą konkursy, będziemy mieli przeciąganie liny. Był pokaz plecienia liny, tak jak kiedyś robili to rybacy, więc mogli tutaj zobaczyć goście, jak to wyglądało, pewne rzeczy techniczne, tak od podstaw. Jest jedzenie, tak, bo jest jedzenie kaszubskie. Tam jest rękodzieło, jest pan, który wyrabia tabakiery. To jest stara kaszubska, taki wyrób, robi się z krowiego rogu. To już jest w zaniku, ale jeszcze jest i oczywiście tabaka, można zażyć tabaki.
5: Tłumaczy prezes ZKP Oddział Władysławowo Danuta Konkel. Było to więc kolejne wielkie święto kultury kaszubskiej zarówno dla mieszkańców regionu, ale przede wszystkim dla turystów, którzy mogli nieco dowiedzieć się więcej o pięknie naszego regionu. Tysiące mieszkańców i turystów odwiedziły tegoroczny jarmark świętego Jakuba w Lęborku.

0: Przez kilka dni centrum miasta tętniło życiem, a na uczestników czekały koncerty, wydarzenia towarzyszące, stoiska wystawców oraz 24. Energabieg Świętego Jakuba. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja okazała się rekordowa pod wieloma względami.
1: No, frekwencja ciężko określić, ona jest w tysiącach, jak widzimy, cały czas ludzie chodzą i nie przestają chodzić i są coraz to nowe osoby pojawiają się, więc frekwencja jest bardzo wysoka. Wystawców blisko 200, to jest rekordowa liczba, nie tylko pod kątem stoisk, ale też pod kątem ilości biegaczy w biegu Świętego Jakuba, 800 zapisów, więc rekordowa frekwencja. No cóż, bijemy rekordy, atmosfera wspaniała, nic tylko przybywać do Lęborka.
0: Mówi Jarosław Litwin, burmistrz Lęborka. Jarmark Świętego Jakuba to jednak nie tylko koncerty i wydarzenie plenerowe dla mieszkańców Lęborka, to również święto patrona miasta, które od lat ma wymiar religijny i integracyjny. Organizatorzy zwracają uwagę, że właśnie w tych dniach szczególnie widać wspólnotowy charakter tego wydarzenia.
1: Musimy pamiętać, że Jarmark Świętego Jakuba ma też wymiar duchowy, tak? Święty Jakub jest patronem naszego miasta. Dla mieszkańców to jest o tyle ważne, ja mam wrażenie, że w te dni wszyscy mieszkańcy Lęborka jakoś spowalniają swój rytm życia, zapominają o codziennych bolączkach, cieszą się tymi dniami, tworzą wspólnoty, uśmiechają się do siebie. To jest coś, na co każdy Lęborczanin każdego roku czeka z wytęsknieniem.
0: Przypomina burmistrz Litwin. Jarmark Świętego Jakuba od lat łączy tradycję, kulturę i wspólne świętowanie. Wszystko wskazuje na to, że także tegoroczna edycja zapisze się w historii wydarzenia jako jedna z najbardziej udanych. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku zakończył realizację projektu dotyczącego wdrożenia nowych e-usług. Inwestycja była finansowana z Krajowego Planu Odbudowy. W ramach przedsięwzięcia rozbudowano i zintegrowano systemy informatyczne placówki. Szpital otrzymał m.in. 75 tabletów do podpisania dokumentów, 23 stacje robocze, interaktywne monitory, skanery oraz czytniki e-dowodów. Projekt objął także digitalizację dokumentacji medycznej i usprawnianie jej bezpiecznego przechowywania. System został połączony z rozwiązaniami Centrum E-Zdrowia. Wzmocniono również cyberbezpieczeństwo szpitala, wdrożono nowe systemy kopii zapasowych, zmodernizowano zapory sieciowe oraz zabezpieczenia poczty elektronicznej i usług publicznych. Nowoczesne rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję mają natomiast wspierać lekarzy w analizie badań RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła ponad 13 700 000 zł. Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy to 12 milionów zł.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Lato w tym roku zaczęło się naprawdę upalnie, ale to były krótkie upały, potem temperatura spadła i póki co jeszcze w górę nie poszła, ale już niedługo jest szansa, że pójdzie. Ale na razie na krótko. Dziś jedynie 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Usce. Może nie jedynie, bo to też nie jest aż taka niska wartość. Tyle samo w Wejherowie, Radzierumie, Gnieminie, Luzinie, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei na barometrach oglądamy dzisiaj około 1014 hektarów.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Cześć, cześć, cześć, witam was serdecznie. Jakub Szumila jest przy mikrofonie, a to jest Norda na fali. Mam nadzieję, że dzień mija wam spokojnie, choć środek wakacji raczej nie zachęca do siedzenia w miejscu. Ale pogoda również nie zachęca specjalnie do wyjazdów. Przez najbliższe godziny będziemy razem. Będzie sporo dobrej muzyki, trochę regionalnych ciekawostek, trochę wakacyjnego klimatu, no i oczywiście zajrzymy do jastarni. Podkręćcie radio i zaczynamy.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
6: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
7: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
8: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
7: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowi.

0: Polska.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.

0: Wczoraj miałem okazję odwiedzić jesternię.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Studio i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz. Teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj. Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.
5: O, w pół do czwartej po południu ponownie wyjeżdżamy na pomorskie arterie. Na pierwszy popołudniowy raport drogowy zaprasza Janusz Ludwiczak. Na obwodnicy Trójmiasta mamy poważne utrudnienia pomiędzy węzłami Wielki Kac a Chwaszno. W stronę Chyloni doszło do zderzenia aż 4 pojazdów. Ponad 3-kilometrowy korek, w którym stracicie nawet 40 minut. Dlatego lepiej omijajcie trójmiejską obwodnicę, przynajmniej w Wielkim Kacku. A drogi to układ naczyń połączonych.

włączonych, dlatego mamy coraz dłuższy korek na Wielkopolskiej w Gdyni. Zapycha się też Małokacka. W centrum Gdyni jazda na pierwszym biegu na Morskiej już od Uniwersytetu Morskiego. W Chyloni najgorsza sytuacja na Hutniczej, Puckiej i Północnej. W Rumi przetyka się Dębogórska. Przenosimy się do Redy. Prawie 2-kilometrowy korek na Puckiej. Wygląda na to, że popołudniowy szczyt komunikacyjny na dobre rozkręcił się również w sąsiednim Wejherowie. Na 1 maja korek na już od Wybickiego. Zatory mamy też na Sobieskiego, Rzeźnickiej i Batalionu Morskiego. Wydłuża się też kolejka na Przemysłowej, Ofiar, Piaśnicy i Chopina. W Gościcinie jest na Starej Szóstce jazda zderzak już praktycznie od Bolszewa, a w samym Bolszewie tradycyjnie zator na Zamostnej. Przenieśmy się do Lęborka. Największy zator tradycyjnie na 214, czyli kolejka w oczekiwaniu na wjazd na Rondo Solidarności. W centrum Słupska na pierwszym biegu pojedziecie Kościuszki tramwajową, zapycha się również Most Zamkowy, niewiele lepiej wygląda Kowalska, postoicie też na Sierpince i Kaszubskiej, zwalniamy również na Bałtyckiej. Na 21 mamy spowolnienie we Włynówku, w samej Ustce zwalniamy od dworca na zachodnią część miasta. Jeszcze Władysławowo, zwiększony ruch na 216, z półwyspu stoimy już od Chałup. Cały czas utrudnienia w Rozewiu na 215, z powodu remontu zamknięta jest ulica Rozewska, obraz poprowadzono ulicą Garnizonową. Życzę dużo cierpliwości za kółkiem i szerokiej drogi.

0: Pucka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: W dalszej części dnia więcej przejaśnień. Na termometrach od 17 stopni w pasie nadmorskim do 19-20 w głębi lądu i cieplej już dzisiaj nie będzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura minimalna od 12 stopni nad morzem do 16 stopni. Od jutra powrót typowo wakacyjnej pogody, więcej słońca na niebie i też znacznie cieplej. Termometry wskażą maksymalnie od 22 stopni w Redzie do 24 w Słupsku, nad samym morzem około 21 stopni. Uwaga, od czwartku pały, synoptycy prognozują nawet 27 stopni.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

skoro jesteśmy w Jastarni, to warto przypomnieć, że przez tę część Półwyspu Helskiego przebiega jedna z najbardziej charakterystycznych tras kolejowych w naszym regionie. W sezonie wakacyjnym pociągi potrafią być wypełnione po brzegi, no ale trudno się temu dziwić. Zamiast stać samochodem w długim korku, i tu potwierdzam, bo wczoraj właśnie wracając z Jastarni, no to staliśmy dosyć sporo, bo prawie półtora godziny na odcinku przed Władysławowem, to można usiąść przy oknie i obserwować Półwysep z zupełnie innej perspektywy. Z jednej strony Zatoka Pucka,

0: a z drugiej otwarte morze. A pomiędzy nimi miejscowości, które latem żyją właściwie od rana do późnego wieczora. Jeżeli chcecie więcej o tej kolei, to odsyłam was do jednego z moich odcinków Szumistorii.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
3: Wow, nowe okulary!

0: Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
1: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
0: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
0: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Reklama.

0: wakacyjne miejscowości mają swój własny rytm. Rano wszystko powoli budzi się do życia, później zaczyna się wielka wędrówka w stronę plaży, a po południu następuje równie wielki powrót. Do tego zapach gofrów, ryb, kawy, kremu do opalania. Choć w sumie wiele rzeczy się tutaj zgadza, a dlaczego warto zajrzeć do Jastarni i okolic, powie wam burmistrz Jastarni Bartosz Selin.
1: Jastarnia przede wszystkim to walor nadmorski, walor turystyczny. Też tutaj można powiedzieć, że na Półwyspie Helskim mamy bardzo dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Tutaj widzimy za nami dużo osób, którzy pływają na windsurfingu, kitesurfingu.
2: Norda na fali.

0: Reklama. Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Może będzie, ale decyzji o rządowej obniżce cen paliw na razie nie ma. Podziemne szpitale w formie schronów dla pacjentów powstaną w kilku miejscach. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Michał Pierzchała. Coś będzie, ale nie wiadomo jeszcze co. Tak można podsumować słowa rzecznika rządu Adama Szłapki, mówiącego o rozwiązaniach dotyczących wysokich cen paliw.
3: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: Niedawno premier wspominał, że na ostatnie dwa tygodnie sierpnia mógłby wrócić program CPN, czyli pakiet zmian podatkowych.

dodatkowych obniżających ceny paliw. Decyzji jednak na razie nie ma. Jest za to zapewnienie, że Ministerstwa Energii i Finansów monitorują ceny paliw na rynkach światowych. Schrony dla pacjentów powstaną w kilku szpitalach w Kujawsko-Pomorskim. To będą podziemne szpitale z salami operacyjnymi, mówi marszałek

0: Ostrzegają mieszkańców i turystów przed kolejną falą ekstremalnych upałów, zwłaszcza w regionach dotkniętych pożarami. Według służb to może utrudnić akcję gaśniczą. Podobnie jest w Hiszpanii. Jak przebiega gaszenie gigantycznych pożarów, ustalił Cezary Jaszczyk.
1: W południowo-zachodniej Francji na pomoc strażakom ruszyło wojsko. Gdy uporamy się z jednym ogniskiem, od razu mamy do czynienia z nowym zarzewiem. Musimy być cały czas na miejscu i reagować natychmiast. Mówił jeden ze strażaków. Więcej optymizmu. Po wielu dniach walki z ogniem ma hiszpański premier Pedro Sanchez. Służbom powoli udaje się opanowywać pożar wokół Madrytu. Dzięki niestrudzonej walce strażaków zdaje się, że widzimy już światełko w tunelu. Miejscowe władze wydają kolejne zgody na powrót ewakuowanych mieszkańców do domów.
0: Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni laureat Złotej Piłki zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zakończył swoją 14-letnią kadencję.
2: Dla mnie to ogromna radość. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę szczęśliwy z tego, co mnie spotyka, z tego, że mogę zostać trenerem reprezentacji Francji. Nie mam na to innych słów, to wszystko. Trochę się powstrzymuję, co jest naturalne, ale w środku przepełniają mnie ogromne emocje. Jestem gotowy podjąć to wyzwanie, to wszystko. W każdym razie tym, co dziś mnie motywuje, jest właśnie możliwość pracy z reprezentacją Francji.
0: Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego jednak odszedł już 5 lat temu. Planetoida oficjalnie nazwana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną na cześć Polaka. Chodzi o Andrzeja Komonieckiego, związanego z Żywcem, kronikarza z przełomu XVII i XVIII wieku. Jego kronika jest istotnym źródłem o historii Żywca. Był burmistrzem, potem wójtem, sporo wiedział i pisał. Planetoida, nazwana jego imieniem, krąży między orbitami Marsa i Jowisza.
3: Na informacje z Pomorza na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych ludzi na dwudniowe spotkanie w Juracie. Wydarzenie odbędzie się 29 i 30 sierpnia w rezydencji prezydenta RP. O inicjatywie prezydent poinformował w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak podkreślił, wydarzenie zostało przygotowane specjalnie z myślą o młodym pokoleniu. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 26 lat. Rejestracja prowadzona jest za pośrednictwem formularza dostępnego na oficjalnej stronie internetowej prezydenta RP. Kandydaci muszą podać m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, numer PESEL oraz informacje dotyczące miejsca zamieszkania i szkoły lub uczelni. W formularzu należy również opisać swoje zainteresowania, doświadczenie i mocne strony, a także wskazać ewentualne członkostwo w organizacjach pozarządowych lub politycznych. Liczba miejsc jest ograniczona, a szczegółowy program spotkania ma zostać przedstawiony w późniejszym terminie. Pochodnie, historyczne stroje oraz dużo legend i ciekawostek. Tak właśnie wyglądał tegoroczny spacer z duchami krzyżaków w Lęborku.
4: Spacerem z duchami krzyżaków rozpoczynamy tradycyjnie Jarmark Świętego Jakuba. Frekwencja, jak zawsze, dopisuje. Ludzie są spragnieni ciekawostek o Lęborku, bo naprawdę zawsze można się czegoś dowiedzieć. Tłumy ludzi, którzy co roku mimo każdej pogody przychodzą, świadczy, że jest duże zapotrzebowanie na te historie i na te wieczorne spacery po pięknym Lęborku.
3: Opowiada kierownik Referatu Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Lęborku Janusz Pomorski. Uczestnicy spaceru zatrzymywali się przy kolejnych punktach trasy, by wysłuchać historii, legend i ciekawostek związanych m.in. z Placem Młodzieży, dawnym domem dziecka, dzisiejszym Centrum Pomocy Rodzinie, byłą szkołą rolniczą, obecnie techniku nr 3, a także okolicami SP1, gazowni, dworca pierwszego LO oraz starego basenu.
5: W tym roku postawiliśmy na przełom XIX i XX wieku, na obszar miasta, w którym jeszcze nie byliśmy, przynajmniej częściowo. Będzie to historia prawie że najnowsza i będą dłuższe odcinki do przejścia, ponieważ podczas ostatniego spaceru z duchami krzyżaków młodsi uczestnicy zgłosili do nas taki wniosek, że było za dużo gadania, za mało chodzenia, że za mało spacerów w tym spacerze. W związku z tym wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i odcinki będą dłuższe, będzie trzeba żwawiej przebierać nogami.
3: Mówi Marcin Ramczyk z Lęborskiego Bractwa Historycznego. Członkowie Lęborskiego Bractwa Historycznego zadbali o unikalny nastrój, prowadząc uczestników przy blasku pochodni oraz w historycznych strojach. Spacer z duchami krzyżaków jest organizowany niemal nieprzerwanie od 2010 roku. Za nami kolejne posiedzenie Zgromadzenia Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego. Podczas obrad przedstawiciele samorządów zajęli się sprawami finansowymi oraz dalszym funkcjonowaniem organizacji. Jednym z najważniejszych

0: punktów posiedzenia było przyjęcie zmian w budżecie związku na rok 2026. Radni zdecydowali również o aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej, która określa planowane dochody, wydatki i zobowiązania w kolejnych latach. W trakcie spotkania omówiono także bieżące działania Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego oraz najważniejsze kwestie dotyczące realizowanych i planowanych przedsięwzięć. Rozmawiano również o dalszej współpracy należących do niego samorządów. Posiedzenie zakończyło się przyjęciem wszystkich zaplanowanych uchwał. Podjęte decyzje mają umożliwić dalszą realizację zadań związku oraz sprawne prowadzenie wspólnych działań powiatu i gmin. Policjanci z Komisariatu Policji w Dyni-Chyloni poszukują 16-letniej Agnieszki Duszak. Nastolatka wyszła z domu w sobotę 25 lipca i od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Chwilę przed zniknięciem dziewczyna zadzwoniła do rodziców i poinformowała, że spóźni się około 15 minut. Od tamtej chwili bliscy nie otrzymali od niej żadnej wiadomości. Zaginiona ma około 175 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma zielone oczy oraz ciemne włosy sięgające ramion z rozjaśnioną grzywką. Nie posiada innych znaków szczególnych. Policja apeluje do osób, które widziały nastolatkę po jej zaginięciu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Dyni-Chyloni. Informacje można również przekazać pod numerem alarmowym 112.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Temperatura dzisiaj na specjalnie nie rozpieszcza ani powietrza, ani wody w polskim morzu. Na termometrach, jeśli chodzi o temperaturę powietrza, to oglądamy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, 19 z kolei w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. A jeśli chodzi o polskie morze, to 18-19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie przeważnie małe, co najwyżej umiarkowane, niewielka szansa na opady wciąż występuje, ale mówimy tutaj raczej jakieś przelotne.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Norda, Norda.

0: Minęła godzina 16. Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest Norda na fali. Przed nami kolejna godzina, kolejna porcja muzyki i następne tematy. Zostańcie z Radiem Norda FM, ponieważ już o godzinie 16.30 rusza nasza codzienna zabawa w łamanie kodu.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji.

0: informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
2: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 40. Drege. Idź.
2: Idź.
1: Idź.
2: Idź.
1: Drobna rzecz.
2: Idź.
1: Drobna rzecz.
2: Idź.
1: Lepsi idź jak nick.
2: Lepszy w garści wróbel niż za oknem pudel.
1: Lepsi idź jak nick.
2: Idź.
1: Drobna rzecz.
2: Idź.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Przed chwilą lekcja języka kaszubskiego, a za chwilę oczywiście raport drogowy w radiu Norda FM. Zostańcie z nami, no i startujemy z naszą codzienną zabawą.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
5: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
6: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
5: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
6: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
5: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
6: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
5: www.arkabud.pl.
0: Reklama.
7: Tu Radio Norda i 16.30, to już ostatni raport drogowy. Mamy dwie ważne informacje, posłuchajcie. Na początek informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Zmieniła się trasa kilku linii ZKM Gdynia. Od wczoraj w związku z zamknięciem ulicy Rumskiej w Kazimierzu i brakiem możliwości zawracania i postoju autobusów w tej miejscowości zmieniły się wybrane kursy linii 86, 173 i 770. Niedzielny kurs linii 86 o godzinie 10.28 z Dębogórza Wybudowania do Rumi zostaje opóźniony na godzinę 10.43 i uwaga, wycofany z Kazimierza. Dotychczasowy kurs linii 770 o godzinie 17.20 w dni powszednie Kazimierza do bazy na Pogórzu Dolnym będzie się rozpoczynać w Dębogórzu.

0: zaglądamy na nordowego Facebooka, ponieważ tam właśnie pojawił się post. Post z zagadką dnia. Dzisiaj mamy do odcyfrowania czterocyfrowy kod. Wpadajcie więc na Facebooka i w komentarzach czekam na wasze odpowiedzi. Każdy z was ma trzy próby. W jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę, a edytowane komentarze nie biorą udziału w zabawie. Kto jako pierwszy rozszyfruje kod, zdobędzie bilety do kina Helios.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
6: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Na wycieczkę do świata kulturalnych wrażeń na antenie Nord FM zapraszam Michał Jarosz, chociaż tym razem może będzie trochę bardziej rekreacyjnie. Spędź letnie popołudnie pełne dobrej zabawy, inspirujących warsztatów i ekologicznych atrakcji. Właśnie tak organizatorzy, czyli Fabryka Kultury, zaprasza nas na ekopiknik. To wydarzenie dla całych rodzin, podczas którego przekonamy się, że dbanie o środowisko może być proste, ciekawe i pełne radości. Czeka nas tam naprawdę dużo atrakcji, na tyle dużo, że wszystkich tutaj nie wymienię, ale parę się pojawi, tak żeby Was zachęcić i zainteresować. Będzie można chociażby wymienić elektrośmieci na sadzonkę, przynosisz drobny zużyty sprzęt elektroniczny do 4 kg, a w zamian odbierasz sadzonkę. Odbędą się warsztaty z ziołogrodami, gdzie stworzymy samodzielnie kawę i sól ziołową, warsztaty wytwarzania papieru piernikowego, papier wykonany z makulatury z dodatkiem ziół i przypraw, czerpany przy pomocy sita i odciskany na prasie, warsztaty rzeźbiarskie i spirograficzne, strefa drewnianych gier, drewniany warcaby, łamigłówki i wiele innych oraz wiele, wiele, wiele więcej. Wstęp na ekopiknik jest wolny, a wszystko czeka nas 1 sierpnia w godzinach 12-17. Nie tak dalej.

Daleko się teraz przenosimy, bo z Redy prosto do Rumi, a tam w murach stacji Kultura pojawiła się nowa wystawa. Są to akwarele w wykonaniu Marii Korony. Artystka jest rumianką z wyboru, która za temat obiera to, co widzi dookoła siebie, zarówno w okolicach miasta, w którym mieszka, jak i w czasie podróży w inne zakątki świata. Organizatorzy, czyli Stacja Kultury, zachęca do oglądania wystawy w trakcie wizyt w bibliotece. Pracę będzie można oglądać do 31 sierpnia, czyli idealnie do końca wakacji, w godzinach otwarcia Stacji Kultura.

0: No i tak, tak, moi mili, tak, właśnie minęła nam godzinka. Jest tutaj nasz konkurs, są pierwsze odpowiedzi, nie widzę jeszcze odpowiedzi poprawnej. No, dzisiaj cztery cyfry, więc jestem ciekaw, czy uda wam się to zgadnąć. Po godzinie 17 będzie kolejna podpowiedź, także zostańcie z nami.
1: Norda na fali. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
0: Reklama.
4: Po brutalnym pobiciu we Wrocławiu podejrzani z zarzutami i wnioskiem o areszt. Nie Warszawa czy Kraków, a Zakopane ma najdroższe mieszkania w Polsce. Zajrzymy też do lasu, bo tu pojawił się nowy mieszkaniec. Leśnicy pełni zachwytu. Michał Pierzchoła. Jest wniosek prokuratury o aresztowanie dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Doszło do tego w weekend we Wrocławiu. Sprawców było trzech, dwóch policja zatrzymała wczoraj. Okazało się, że byli wielokrotnie notowani. A dzisiaj usłyszeli zarzuty, nie przyznali się. Jeden z nich odmówił też składania wyjaśnień. Policja wciąż szuka trzeciego napastnika. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Białym Domu w Waszyngtonie. To oznacza, że rozpoczęło się jego spotkanie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Śledzimy te wydarzenia i gdy politycy zakończą rozmowy, to przekażemy Wam ustalenia. Narodowy Fundusz Zdrowia chce mieć więcej uprawnień. Jak przekonuje prezes NFZ-u, chodzi m.in. o możliwość kontroli szpitali i przychodni bez zapowiedzi. I dodaje, że w obecnym stanie prawnym zakres kontrolny funduszu jest ograniczony. Zdaniem prezesa NFZ obecnie nie ma kompetencji, żeby sprawdzić na przykład, ile zarabiają lekarze, czy pracują w innych miejscach dłużej i przez to są przemęczeni. Nowe propozycje zostały wpisane do ustaw, których projekt będący szerszą reformą trafił właśnie do konsultacji. Po wakacjach ma być rozpatrywany przez Sejm. Nie Warszawa czy Kraków, a Zakopane ma najdroższe mieszkania w Polsce. Mimo że stolica Tatr nie występuje w rankingu najdroższych do zamieszkania miast w kraju, to okazuje się, że to właśnie tam średnia cena

0: przykład w prasie Wybrzeża.
1: Duże zainteresowanie inwestorów nieruchomościami w Zakopanem wpływa na ciągłe windowanie cen.
0: Jest to potężne utrudnienie dla mieszkańców regionu, którzy chcąc na przykład wyprowadzić się od rodziców, nie są w stanie zakupić nieruchomości do zamieszkania w Zakopanem i to nie mówimy nawet o centrum.
1: Dlatego coraz więcej młodych osób wyprowadza się poza miasto.
2: Wyjątkowo rzadki chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny, czyli gatunek znajdujący się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, ale jego zaobserwowanie jest wyjątkowe, także w skali kontynentu, mówią leśnicy. Owad charakteryzuje się białymi plamami na skrzydłach, mówi Hanna Chałudzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łopuchowo.
3: Jego larwy rozwijają się w spróchniałym drewnie, pni grubych konarów. Okazuje się, że nasze poznańskie lasy takie warunki prezentują.
4: No to jak rozumiem, to jest dla Państwa tylko i wyłącznie dobra recenzja.
3: Potwierdza to, że idziemy dobrą drogą, że nasze działania, pozostawione fragmenty lasu o charakterze naturalnym, które są elementem naszej gospodarki, sprawiają, że te zwierzęta odnajdują swoją niszę.
2: Zacnik czarny może się rozwijać tylko w naturalnych warunkach.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Czworo dzieci znajdujących się na jednej desce SUP zostało zniesionych przez silny wiatr kilkaset metrów od brzegu Zatoki Gdańskiej. Małoletni dryfowali w kierunku toru podejściowego do portu gdańskiego. Do zdarzenia doszło w sobotę 25 lipca. Patrol wodny zauważył na zatoce obiekt przemieszczający się w stronę wejścia do portu. Funkcjonariusze obserwując go przez lornetkę dostrzegli, że na jednej desce znajdują się cztery małoletnie osoby. Silny południowo zachodni wiatr zniósł dzieci na odległość około 400 metrów od brzegu. Sytuacja była szczególnie niebezpieczna, ponieważ deska dryfowała w stronę toru podejściowego, gdzie odbywa się ruch dużych jednostek. Żadne z dzieci nie miało kamizelki ratunkowej ani innego środka asekuracyjnego. Patrol natychmiast ruszył z pomocą. Cała czwórka została bezpiecznie podjęta na pokład łodzi, a funkcjonariusze zabezpieczyli również deskę SUP oraz pozostały sprzęt. Opiekun został poinformowany o przebiegu interwencji oraz pouczony o konieczności stałego nadzorowania dzieci podczas wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze przypomnieli także o obowiązku stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym kamizelek asekuracyjnych. Turniej Lombości Baści ponownie zgromadził miłośników regionalnej gry karcianej podczas jarmarku świętego Jakuba w Lęborku. Rozgrywki od lat są jednym z elementów programu wydarzenia i przyciągają zarówno doświadczonych graczy, jak i osoby pielęgnujące kaszubskie tradycje. Zwycięzcą tegorocznej edycji został Jan Formela, drugie miejsce wywalczył Stefan Wilka, a trzecie Jerzy Urich. W klasyfikacji kobiet najlepsza okazała się Irena Kozioł przed Teresą Stanuch. Organizatorzy przyznali także wyróżnienia dla najstarszego uczestnika turnieju Zygmunta Richerta, najmłodszego zawodnika Przemysława Szablewskiego oraz Mieczysława Nasarzewskiego z Grudziądza, który został najlepszym graczem spoza powiatu lęborskiego. Nagrody laureatom wręczyli burmistrz Lęborka Jarosław Litwin, starszy cechu rzemiosł i przedsiębiorczości Roman Chmielecki oraz przedstawiciel organizatorów Mieczysław Kwidziński. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwał sędzia Kazimierz Kwidziński. Wydarzenie to od lat jest jednym z towarzyszących jarmarkowi świętego Jakuba, promując regionalną tradycję gry w baśkę. Studenci i absolwenci uczelni wyższych szkolą się w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku w ramach Legii Akademickiej. Zamiast wakacyjnego odpoczynku wybrali intensywne ćwiczenia wojskowe. Młodzi ochotnicy biegają z pełnym wyposażeniem, doskonalą strzelanie oraz uczą się działania w trudnym terenie. Program obejmuje także taktykę, posługiwanie się bronią i podstawy sztuki przetrwania. Legia Akademicka to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, której celem jest przygotowanie rezerw na potrzeby sił zbrojnych. Szkolenie składa się z części teoretycznej realizowanej na uczelniach oraz praktycznej prowadzonej w jednostkach wojskowych podczas wakacji. Uczestnicy mogą wybrać moduł podoficerski lub oficerski. Po ukończeniu pierwszego z nich i zdaniu egzaminów otrzymują stopień kaprala rezerwy. Do wyboru są również specjalistyczne kierunki, m.in. kryptologia, cyberbezpieczeństwo, wojska specjalne oraz żandarmeria. Wojskowa. Szkolenie w Słupsku jest dla uczestników sprawdzianem dyscypliny i wytrzymałości, ale także okazją do zdobycia umiejętności przydatnych zarówno w wojsku, jak i życiu zawodowym. Wejherowska policja przyjrzała się bliżej kierowcom rowerów i motocykli, za nami działania pod nazwą Jednoślad. Ich celem było zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników rowerów, hulajnóg elektrycznych, motocykli i motorowerów. W czasie działań skontrolowano ponad 160 użytkowników jednośladów, ujawniono 18 wykroczeń, a nawet zatrzymano nietrzeźwych kierowców. W ramach akcji funkcjonariusze skontrolowali 105

0: 15 rowerów elektrycznych, 38 hulajnóg elektrycznych, 13 tradycyjnych rowerów, 6 motocykli i 2 motorowery. W trakcie kontroli ujawniono 18 wykroczeń popełnionych przez użytkowników pojazdów elektrycznych. Najczęściej dotyczyły one niestosowania się do sygnalizacji świetlnej oraz przejeżdżania przez przejścia dla pieszych zamiast ich przeprowadzania. Policjanci zatrzymali również osobę kierującą rower elektrycznym, znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu. Ponadto ujawniono 2 nietrzeźwych rowerzystów poruszających się tradycyjnymi rowerami. Wszyscy zostali ukarani mandatami. Podczas działań ujawniono także wykroczenie związane z obowiązkiem używania kasku ochronnego. Nastolatek poniżej 16 roku życia poruszał się rowerem bez kasku.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Temperatura powolutku od dzisiaj zaczyna iść w górę, powoli, bo dzisiaj jedynie 18 stopni. W końcu mamy w Dębkach Wody, Słabowie, Łebiełce, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie. 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Jutro będzie znacznie cieplej. Ciśnienie to 1014 hektopaskali. Zachmurzenie nie tak duże, chociaż po południu troszkę tych chmur przybyło. Noc czeka nas stosunkowo ciepła, naprawdę ciepła, można powiedzieć. Koło 16-15 stopni będziemy mieć.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

17.16 na naszych zegarach. Jakub Szumilas przy mikrofonie. To jest Norda na fali. I rozwiązujemy dzisiaj naszą zagadkę dnia. Do odszyfrowania jest kod. Macie już drugą cyfrę, natomiast cyfra numer

0: 1 to jest 8. Jestem ciekaw, czy dacie radę odgadnąć to, co się kryje pod ostatnimi dwoma. Także czekajcie na dalsze podpowiedzi, czekam na wasze strzały w komentarzach na Facebooku Norda FM. No i powodzenia!
1: Norda na fali! Reklama!
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe.
6: Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORINVEST Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
7: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

0: Hej, hej, słuchajcie, leci kolejna podpowiedź do naszej zagadki dnia. Ostatnie dwie cyfry to jest liczba, którą można by określić jako dwukrotność najfajniejszych urodzin. No, jestem ciekaw, czy taka podpowiedź wam wystarczy, czy jednak trzeba będzie to troszeczkę rozpisać.
1: Norda na fali. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
1: Reklama.
6: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na 83. Tour de Pologne. Biało-czerwoni ponownie otrzymali zaproszenie do startu w największym wyścigu kolarskim w kraju, który odbędzie się od 3 do 9 sierpnia. Tegoroczna edycja rozpoczyna się w Gdyni, a zakończy przy kopalni soli w Jeliczce. We wstępnym składzie reprezentacji znalazło się 7 zawodników. Powołania otrzymali Norbert Banaszek, Tobiasz Pawlak, Marceli Bogusławski, Jakub Kaczmarek, Patryk Stosz, Filip Gruszczyński oraz Radosław Frontczak. Wśród nich jest m.in. Patryk Stosz, trzykrotny zwycięzca klasyfikacji, najaktywniejszego zawodnika Tour de Pologne i były triumfator klasyfikacji górskiej. Polscy kolarze będą mieli okazję rywalizować z czołówką światowego peletonu, ponieważ na starcie staną wszystkie ekipy UCI World Tour oraz zaproszone drużyny. Oficjalna prezentacja zespołów odbędzie się już w niedzielę na pokładzie okrętu ORP Błyskawica oraz na skwerze Kościuszki w Gdyni. A już 3 sierpnia stamtąd wystartuje pierwszy etap 83. edycji Tour de Pologne. W pierwszym etapie zawodnicy będą mieli do pokonania aż 234 km po pagórkowatych szosach Pomorza i Kaszub. Na trasie ulokowano 3 premie lotne w Kartuzach, Bytowie i Polanowie, a także 3 premie specjalne w Parchowie, Kołczygłowach i Kępicach. O zwycięstwo w pierwszym etapie zawodnicy powalczą w Koszalinie, gdzie zważając na długą i wymagającą trasę, można spodziewać się ciekawych rozstrzygnięć. Ostatni raz odcinek Tour de Pologne kończył się w Koszalinie w 2002 roku, kiedy to po wygraną sięgnął Estończyk Andrus Auk. Gdynia Gdańsk zakończyła przygotowania do sezonu porażką. Beniaminek trzeciej ligi przegrał ostatni sparingu z czwartoligowym

0: Czarnym Pruszcz Gdański 2-5. Po pierwszych 6 minutach gospodarze prowadzili już 2-0, jednak później inicjatywę przejęli rywale i odwrócili losy spotkania. Mimo nieudanego wyniku spokój zachowuje kapitan zespołu Artur Stawikowski. Doświadczony zawodnik podkreśla, że Gdania ma stabilny skład, a po awansie chce zaprezentować znacznie wyższą jakość niż podczas poprzedniego pobytu w trzeciej lidze. Celem drużyny jest miejsce w górnej części tabeli, choć jak zaznacza kapitan, o realnych możliwościach będzie można mówić dopiero po kilku kolejkach. Gdania Gdańsk rozpocznie ligowy sezon w najbliższy piątek, 31 lipca. Na stadionie przy Alei Hallera gdańszczani zmierzą się z Notecią Czarnków. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18. Sport w Radiu Nord FM powraca już o 17.30. Dobrego dnia. Sport w Radiu Nord FM powraca już jutro o 10:30. Dobrego wieczoru.
1: Zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie nam dzisiaj prezentowała. Niezbyt dobrze. 14 zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowi, Łebie, Ustce, 12 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Gniewinie, 11 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż niskie wartości, a zachmurzenie wciąż od umiarkowanego po duże. W pasie nadmorskim mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale powolutku będą zanikały. Wiatr wciąż utrzymuje się nam tak jak w ciągu dnia umiarkowany.

0: No i pora na ostatnią podpowiedź w naszej zagadce dnia. Pierwsza cyfra to 8, to już wiecie. Druga to 1, tak jak na grafice. A dwie ostatnie cyfry to dwukrotność najfajniejszych urodzin. A najfajniejsze urodziny to oczywiście 18. Więc szybka matematyka, proszę pomnożyć sobie 18 razy 2. Dajcie znać, kto w tym roku obchodzi drugą 18. No i za chwileczkę rozwiązanie naszego konkursu.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efekt

0: Pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: To już w środę, 29 lipca od godziny 12. Zapraszamy na wielkie otwarcie salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Przyjdź, porozmawiaj z nami i świętuj otwarcie nowego salonu firmowego Itaka. Szczegóły konkursu znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia!
2: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: No i przyszła ta wyśmienita pora, aby rozstrzygnąć naszą zagadkę dnia. Dzisiejszy kod to 8136. I jako pierwsza dzisiaj na tą liczbę wpadła pani Magda Wojtaszak. Magdo, wielkie, wielkie gratulacje. Odezwę się do ciebie za chwileczkę w wiadomości prywatnej, aby przekazać ci bilety do kina Helios i wszystkie z tym związane szczegóły. Dziękuję wam serdecznie za wspólną zabawę. Tyle ode mnie i do usłyszenia jutro. Jakub Szumilas, cześć.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Odnaleziono szczątki 49 Polaków w Ostrówkach na Wołyniu. Trzęsienie ziemi w Japonii, trwają poszukiwania zaginionych. Indianie w Stanach Zjednoczonych zaczęli wykupywać swoją ojczystą ziemię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Szczątki 49 osób wydobyto do tej pory ze zbiorowych mogił w Ostrówkach na zachodzie Ukrainy. IPN zaprezentował dziś szczegółowy raport. Ekshumacje prowadzone są od 2 tygodni. Na miejscu jest Marcin Starzec. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
4: Wiadomo, że wszystkie dotychczasowe szczątki należą do Polaków. Świadczą o tym przedmioty znalezione w 3 zbiorowych mogiłach, w których prowadzone są prace. Na wielu znalezionych czaszkach potwierdzono ślady silnych urazów mechanicznych. Jak mówi pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski, znaleziska potwierdzają relacje świadków, którzy opowiadali, co działo się tu przed 83 laty.
5: Medaliki, różańce, 2 pary butów jedynie. Może to dawać asumpt do tego, aby twierdzić, że po prostu pędzono ich na pole śmierci boso, bez przedmiotów osobistych.
4: Cały czas trwają analizy próbek DNA znalezionych ofiar, a jeśli ukraińska strona przychyli się do wniosku, to oficjalne pogrzeby mają odbyć się tu 30 sierpnia, w rocznicę ataku ukraińskich nacjonalistów na obie wsie.
3: Zamiast umówionej wizyty u lekarza wyjazd na wczasy. Poradnie i szpitale apelują o odwoływanie wizyt, jeśli nagle zmienią nam się plany. Wakacje to okres, w którym wyjątkowo dużo wolnych terminów się marnuje. To dlatego, że ktoś zajął termin i nie zjawił się u lekarza, a wizyty nie odwołał. Tracą na tym inni pacjenci, którzy czekają w długich kolejkach, mówi dr Marta Frejowska-Reniecka ze Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.
6: Którzy być może uniknęli zaostrzenia choroby, hospitalizacji.
3: Podobnie jest w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Od czerwca przepadło tam już ponad 1000 wizyt u samych kardiologów. W Japonii trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,1. Kilkadziesiąt osób zostało uwięzionych w

0: mówiła premier Japonii Sanae Takaichi. Początkowo służby ostrzegały przed możliwym tsunami, ale alarm został odwołany. Indianie odkupują swoje ziemie w Stanach Zjednoczonych. Taki trend zauważa dzisiejszy Washington Post. Plemię Indian Pumunki odkupiło za prawie 2 miliony dolarów teren w hrabstwie King William County w Virginii, niedaleko Waszyngtonu. Kiedyś mieszkali tam jego wodzowie. W ostatnim czasie ziemię w Virginii odkupiły też dwa inne indiańskie plemiona. A my wracamy do Polski. Na 163 kąpieliskach na polskim wybrzeżu obowiązuje zakaz kąpieli. A to z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Zakaz obowiązuje właściwie we wszystkich najpopularniejszych kurortach na całej długości polskiego wybrzeża.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Mundurowa z Komisariatu Policji w Gniewinie wykazała się zapałem do sportu. Została zwyciężczynią w kategorii kobiet 34. biegu Powstania Warszawskiego. Sierżant sztabowy Julia Bieszk, na co dzień pełniąca służbę w Komisariacie Policji w Gniewinie, odniosła imponujący sukces sportowy, zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji Open Kobiet podczas 34. biegu Powstania Warszawskiego na dystansie 10 km. W zawodach, które odbyły się w sobotę, a ich start nastąpił o 21.15, policjantka uzyskała znakomity wynik 36 minut i 3 sekundy. Tym samym okazała się najszybszą spośród 2279 zawodniczek, a w całym wydarzeniu udział wzięło ponad 6800 biegaczy. Sierżant sztabowa Julia Bieszko od 7 lat jest związana z policją, pełni służbę w pionie prewencji Komisariatu Policji w Gniewinie, natomiast obecnie przebywa na urlopie wychowawczym. Mimo przerwy w wykonywaniu obowiązków służbowych nie rezygnuje z aktywności fizycznej i konsekwentnie rozwija swoją sportową pasję. 34. bieg Powstania Warszawskiego należy do wyjątkowych wydarzeń biegowych w Polsce. Zawody odbywają się w niespotykanej wieczornej scenerii i stanowią sportowy hołd dla uczestników Powstania Warszawskiego. Tegoroczna edycja zgromadziła tysiące zawodników z całego kraju, a zwycięstwo w klasyfikacji Open Kobiet jest osiągnięciem najwyższej rangi. Zmiana na stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Sewice. Dotychczasowy szef jednostki Krzysztof Liziński zakończył pracę zawodową i przeszedł na emeryturę. Jego następczynią została Joanna Wilkowska, która została oficjalnie przedstawiona podczas uroczystego spotkania. W wydarzeniu uczestniczył dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Marek Kowalewski. Podczas spotkania podziękowano Krzysztofowi Lizińskiemu za wieloletnią pracę, zaangażowanie oraz kierowanie nadleśnictwem Cewice. Pracownicy jednostki przekazali mu wyrazy uznania za podejmowane działania i wkład w rozwój cewickich lasów. Nowa nadleśnicza Joanna Witkowska przez ostatnie 8 lat była zastępcą nadleśniczego w nadleśnictwie Choczewo. Teraz obejmuje kierowanie nadleśnictwem Cewice i będzie odpowiadać za realizację kolejnych zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki oraz gospodarką leśną. Pracownicy nadleśnictwa zadeklarowali wsparcie i dobrą współpracę z nową szefową. Czterech nieodpowiedzialnych kierowców zatrzymali w miniony weekend słupscy policjanci. Dwóch z nich prowadziło samochody pod wpływem alkoholu, jeden był pod działaniem narkotyków, a kolejny złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Najwięcej alkoholu miał 39-letni mieszkaniec powiatu słupskiego. Mężczyzna stracił panowanie nad autem i zjechał do przydrożnego rowu. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Blisko 2,4 promila miał natomiast 49-latek zatrzymany na terenie Słupska. W ręce policjantów wpadł także 29-letni kierowca, który prowadził samochód pod wpływem środków odurzających, oraz jego rówieśnik, który wsiadł za kierownicę mimo obowiązującego zakazu sądowego. Wszyscy kierowcy odpowiedzą przed sądem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków. Grozi do 3 lat więzienia. Za złamanie sądowego zakazu kierowania pojazdami można trafić do więzienia nawet na 5 lat. Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i trzeźwość na drodze. Jak podkreślają, bezmyślność za kierownicą może doprowadzić do tragedii. Irena Zielonka dołączyła do grona gdyńskich stulatków. Jej życiorys jest nierozerwalnie związany z historią miasta z morza i marzeń. Setne urodziny Ireny stały się okazją do wyjątkowego rodzinnego spotkania, pełnego wzruszeń, wspomnień i radości. Jubilatko toczyli najbliżsi, dzieci, wnuki, prawnuki oraz praprawnuczka. Na uroczystość przyjechali członkowie rodziny z różnych części Polski, a także spoza granic kraju. Jak w trakcie uroczystości mówił przewodniczący Rady Miasta Gdynia Tadeusz Szemiot, przybyliście Państwo na urodziny pani Ireny w tak dużym gronie. W życiu jedną z najważniejszych wartości jest umiejętność tworzenia wspólnoty, wspaniałej rodziny. Za tą

0: Szczególną umiejętność chciałbym przekazać pani Irenie, gratulacje i wyrazy podziwu. Irena Zielonka przyszła na świat 22 lipca 1923 roku w miejscowości Utrata pod Warszawą. Był to ten sam rok, w którym Gdynia uzyskała prawa miejskie. Jej ojciec Eugeniusz postanowił wyjechać nad morze, znalazł zatrudnienie jako urzędnik w Urzędzie Morskim. Niedługo później dołączyła do niego żona Michalina wraz z dziećmi. Rodzina przyjechała do Gdyni w 1934 roku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Na zegarach 18 z groszem, a na termometrach 18 stopni z groszem w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Wejherowie, Radzierumie, Gnieminie, Luzinie, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No a temperatura wody w Polskim Morzu to 18-19 stopni Celsjusza, czyli bardzo zbliżone. Ciśnienie 1014 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, no i zachmurzenie małe i umiarkowane. Wciąż jest niewielka, naprawdę niewielka szansa na opady deszczu. Noc będzie stosunkowo ciepła, jutro temperatura pójdzie w górę.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz

0: kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabud.pl.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe.
4: Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
0: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
5: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
0: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
5: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Reklama. Norda Party. Norda Party.
7: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny

0: posiłek w restauracji.
1: Tak, bo Wodne Ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super, od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Ariana Grande daje drugą szansę dawnej miłości. Po ponad dekadzie od rozstania ponownie związała się z Rickiem Alvarezem. Jak czytamy w sieci, zagraniczne media informują, że wokalistka odnowiła relacje ze swoim byłym partnerem. W ostatnich dniach poruszenie w polskich mediach wywołał powrót Michała Wiśniewskiego do Mandaryny po 21 latach. Tymczasem zagraniczne serwisy donoszą o równie zaskakującym zwrocie w życiu Ariany Grande. Amerykańska wokalistka ponownie związała się ze swoim byłym partnerem, Rickiem Alvarezem. Para była razem w latach 2015-2016. Poznali się podczas trasy koncertowej Honeymoon Tour, gdy Alvarez występował jako tancerz w zespole wokalistki. Ich związek trwał około roku i stał się inspiracją dla kilku piosenek Grande, m.in. Moonlight i True Love. Po rozstaniu pozostali w przyjacielskich relacjach. Jak podają amerykańskie media, teraz po niemal dekadzie zdecydowali się dać sobie drugą szansę. O tym, że relacja Ariany i Rickiego odżyła, świadczą nie tylko doniesienia medialne, ale także sygnały wysyłane przez samą artystkę podczas trasy Eternal Sunshine Tour. Fani zauważyli nawet, że Grande zmieniła tekst swojego przeboju Thank You Next. W oryginale z 2018 roku śpiewała: napisałam kilka piosenek o Rickim, teraz słucham ich i się śmieję. Podczas jednego z ostatnich koncertów wykonała jednak nową wersję. Napisałam kilka piosenek o Rickim. Zawsze znajdziemy drogę powrotną do siebie.
8: Norda Party! Norda Party!

0: Norda Party. Norda Party. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Party.
1: Norda Party.
2: Czas na dobrą nockę z Nordą.
3: Agnieszka Usakiewicz, Szczęściarze. Pewien kamień przeleżał tysiące lat na dnie morza. Poznał życie miliardów stworzeń ogromnych i niewiarygodnie maleńkich. Czuł śliski dotyk roślin i ryb żyjących w najczarniejszych głębinach. Muszle wciskały się w jego ciało, pozostawiając mu na pamiątkę karbowane wgłębienia, w których chętnie gnieździły się żyjątka wielkości ziarenek piasku. Turlał się i poddawał sile podwodnej.

0: wschodnich prądów, aż w końcu, podczas jednego z wyjątkowo silnych sztormów, potężna fala wyrzuciła go na brzeg. Leżał i czekał na jej powrót albo na jakąś inną litościwą istotę, która poniesie go z powrotem w głąb morza. Ale nic takiego się nie stało. Było mu niewygodnie i gorąco. Tylko chłód nocy, a czasem deszcz przynosiły ulgę rozgrzanemu ciału. Wreszcie ktoś podniósł go i dla zabawy odrzucił daleko od brzegu. Wtedy kamień wpadł w całkowite odrętwienie.
1: Przecież to oczywiste, co mnie czeka,
0: myślał z kamiennym spokojem, ale też i odrobiną żalu.
1: Przysypią mnie tony piachu i cała moja życiowa mądrość pójdzie na marne.
0: A jednak pewnego dnia czyjeś ręce wyciągnęły go z piasku i starannie oczyściły. Fiu, fiu, ale z ciebie okaz fantastyczny, gwizdnął ktoś z uznaniem. Trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć coś takiego. Zabiorę cię ze sobą. Będziesz leżał na moim biurku, a w wolnych chwilach opowiadał mi o morzu. Zdaje się, że niemało widziałeś.
1: Uff, odetchnął z ulgą kamień. Mam szczęście, że na tej plaży ktoś się wreszcie na mnie poznał. Ho, ho, przyjacielu, wiele się ode mnie możesz dowiedzieć, oczywiście, jeżeli masz dość cierpliwości, żeby słuchać opowieści kamienia.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.
5: Amerykanie zaczęli przegląd wojsk w Europie. Spodziewana jest redukcja. Uważajmy na złodziei udających kominiarzy. Chcą obejrzeć nasze mieszkanie. Dunaj wysycha w Budapeszcie. Najniższy poziom w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pentagon zaczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Celem tej operacji jest zapewnienie, że europejscy członkowie NATO przejmą główną odpowiedzialność za swoją obronę. Jednak według amerykańskiej administracji liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie będzie zmniejszona, mówi ekspertka od polityki międzynarodowej dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Jeżeli Amerykanie od jakiegoś czasu właśnie sygnalizują u nas wręcz trend odwrotny, czyli likwidujemy w innych państwach europejskich, ale do Was możemy przysłać więcej, no to po naszej stronie powinno być dużo większe tempo działania.
5: Jak zapowiadał wcześniej szef Pentagonu Pete Hegseth, przegląd amerykańskich sił potrwa do 6 miesięcy. Związki jednopłciowe są legalne. Czy się to komuś podoba, czy nie, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. To komentarz do dzisiejszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ten uznał, że transkrypcje małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą są niezgodne z konstytucją.
7: Bardzo jest mi smutno, że w naszym kraju są politycy, którzy tyle energii wkładają w to, żeby komuś zepsuć życie.
5: Takie orzeczenie zapadło, mimo że wcześniej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelny Sąd Administracyjny oświadczyły, że Polska musi dokonywać transkrypcji małżeństw homoseksualnych zawartych poza krajem. Sędzia Stanisław Piotrowicz, uzasadniając dzisiejsze orzeczenie, powiedział, że transkrypcja może dotyczyć tylko małżeństw heteroseksualnych. Uważajmy na złodziei, którzy udają kominiarzy. Taki proceder odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim. Fałszywi kominiarze nachodzą mieszkańców. Mówią, że sprzedają kalendarze, a to ma według tradycji przynosić szczęście. Wpuszczenie oszusta do domu może przynieść wiele nieszczęścia, ostrzega nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji.
8: Często chodzi o to przede wszystkim, żeby chociażby wejść do tego mieszkania, rozejrzeć się, zobaczyć, czy są jakieś wartościowe rzeczy. Trzeba zachować szczególną ostrożność. Po pierwsze, w kontaktach z osobami, które do nas przychodzą. Po drugie, kiedy już zdecydujemy się na wpuszczenie takiej osoby do mieszkania, żeby ją obserwować, to co robi, gdzie zagląda i po co tak naprawdę wpuściliśmy ją do tego mieszkania.
5: Warto pamiętać, że każdy prawdziwy kominiarz posiada legitymację zawodową. Zawiera ona zdjęcie, numer identyfikacyjny, hologram i informacje potwierdzające przynależność do organizacji branżowej.

papieski, który w kwietniu spłonął w Warszawie na terenie parafii na Mokotowie, nie został podpalony, twierdzi prokuratura. Umorzyła w tej sprawie śledztwo. Według śledczych krzyż prawdopodobnie zapalił się od stojącego pod nim znicza. Chodzi o krzyż zabytek, ten sam, przed którym Jan Paweł II

0: pław z Budapesztu, ale prognozy wskazują, że woda będzie jeszcze płytsza.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Sposób jazdy kierowcy Volkswagena Passata zwrócił uwagę policjantów z komisariatu policji we Władysławowie. Jak się okazało, podejrzenia nie były bezpodstawne. Po zatrzymaniu samochodu policjanci wyczuli od kierowcy silny zapach alkoholu. Mężczyzna mówił również w sposób niewyraźny. Badanie alkomatem wykazało 1,67 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza, co odpowiada niemal 3,5 promila alkoholu w organizmie. W trakcie dalszych czynności mundurowi ustalili, że 31-latek nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów. Volkswagen został zabezpieczony administracyjnie, a kierowca zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Po zgromadzeniu materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Przyznał się do zarzucanego mu czynu, jednak nie skorzystał z możliwości dobrowolnego poddania się karze. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie świadczenie pieniężne. O dalszym losie 31-latka zadecyduje sąd. Słowiński Park Narodowy podsumował Dzień Wydm Ruchomych, wydarzenie, które miało być niewielkim spotkaniem z turystami na szlaku prowadzącym w kierunku plaży w rejonie Czerwonej Szopy, zamieniło się w mini piknik edukacyjny. Odwiedzający mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji, poznać ofertę edukacyjną parku oraz zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez Straż Parku. Pracownicy SPN odpowiadali również na pytania turystów dotyczące przyrody, ochrony środowiska oraz funkcjonowania parku. Organizatorzy podkreślają, że duże zainteresowanie wydarzeniem pokazało, jak ważny jest bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za ten wyjątkowy teren. Spotkania edukacyjne mają pomagać w lepszym poznawaniu walorów przyrodniczych Słowińskiego Parku Narodowego oraz zasad obowiązujących na jego terenie. Park zapowiada kolejne wydarzenia dla mieszkańców i turystów. Najbliższym będzie 13. rodzinny piknik ekologiczny, który odbędzie się na terenie Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie. Urząd Morski w Słupsku rozpocznie działalność 1 sierpnia. W Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie utworzenia instytucji. Nowy urząd obejmie nadzorem około 170 km wybrzeża od Łeby do Dziwiżyna. Przejmie część obszaru zarządzanego obecnie przez Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie. Urząd Morski w Słupsku został zlikwidowany w 2020 roku. Jego kompetencje podzielono wówczas między administrację morską w Gdyni i Szczecinie, które utworzyły swoje delegatury w Słupsku. Decyzja spotkała się wtedy z protestami związków zawodowych i polityków opozycji. Przywrócenie urzędu zapowiadano już wiosną ubiegłego roku. Początkowo instytucja miała rozpocząć działalność wiosną, a później 1 lipca ostatecznie termin przesunięto o miesiąc. Zgodnie z rozporządzeniem Słupski Urząd nie przejmie systemów bezpieczeństwa morskiego ani związanej z nim infrastruktury. Nadal będzie nimi zarządzał na poziomie krajowym Urząd Morski w Gdyni. Ochotnicza Straż Pożarna w Żeliszczewie wzbogaciła się o nowoczesne wyposażenie. Sprzęt został przekazany przez gminę Puckę w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Do jednostki trafiło wyposażenie przydatne zarówno podczas udzielania pierwszej pomocy, jak i prowadzenia akcji technicznych oraz gaśniczych. Strażacy otrzymali m.in. zestaw ratownictwa medycznego PSPR-1 w plecaku, deskę ortopedyczną wraz z kompletem szyn oraz automatyczny defibrylator AEDE z szafką. Nowy sprzęt obejmuje również topór strażacki oraz uniwersalny łom ratowniczy typu Hooligan, wykorzystywany m.in. do otwierania drzwi, wyważania elementów konstrukcyjnych i wykonywania dostępu do osób poszkodowanych. Do OSP Żeliszczewo przekazano również 5 kompletów ubrań specjalnych, 5 hełmów strażackich, 5 par butów specjalnych oraz 5 par rękawic technicznych. Strażacy podziękowali gminie Puckę za wsparcie oraz inwestowanie w rozwój jednostki. Podkreślają, że zakup sprzętu to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców Żeliszczewa i całej okolicy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Trzeba sprawdzić, jak pogodowo noc się nam dzisiaj będzie prezentowała. Całkiem ciepła się szykuje, nie będzie tropikalna, temperatura do 20 stopni nie dojdzie, ale 16 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie.

0: 14 Wejherowo Redarumie, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica na barometrach 1014 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Jest niewielka szansa na przelotne opady.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Lorda Party.
1: Lorda Party.
0: Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
4: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Zakończono wyciąganie z Popradu wagonów wykolejonego pociągu. To ma być precyzyjne uderzenie w nowotwór. Nowe badania raka szyjki macicy. Obywatel Polski z Krakowa zniszczył sanktuarium w Medjugorje, tak mówią lokalne media. Zatrzymała go policja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończono wyciąganie z Popradu wagonów pociągu towarowego, który wykoleił się w połowie lipca w Wierchomli. Prace prowadzono od strony słowackiej. Poprad w tym miejscu stanowi rzekę graniczną. Dzięki temu nie było konieczności wstrzymywania ruchu kolejowego. Prokuratura rejonowa w Muszynie prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy. To będzie rewolucja w badaniach profilaktycznych raka szyjki macicy. Od 1 sierpnia zamiast tradycyjnej cytologii pacjentki będą badane testem na obecność wirusa HPV, który wykrywa zagrożenie nowotworowe na długo przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, mówi dr Tomasz Mierzwa z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
1: Wirus, o którym wiemy, że jest właściwie czynnikiem sprawczym znakomitej większości przypadków raka szyjki macicy i od jego obecności w narządzie rodnym zaczyna się kłopot.
0: Jeśli wynik jest dodatni, pacjentka kierowana jest na dalszą pogłębioną diagnostykę. Jeśli ujemny, może wykonać kolejne badanie w kierunku HPV za 5 lat. Badanie jest bezpłatne dla kobiet między 25 a 64 rokiem życia. Nie potrzeba na nie skierowania, a termin można umówić przez m.in. internetowe konto pacjenta. Po śmierci 4-latki z Gogolina w województwie opolskim jej matka usłyszała zarzuty. 27-latka odpowie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Kobieta była pod wpływem alkoholu, kiedy dziewczynka straciła przytomność. Matka miała 1,5 promila alkoholu w organizmie, a 4-latka była prawdopodobnie poważnie chora.
2: 27-letnia kobieta wybiegła z bloku z nieprzytomną córką, prosząc o pomoc sąsiada. To on wezwał na pomoc medyków. Niestety po kilku godzinach, pomimo podjętego przez lekarzy trudu, dziewczynka zmarła.
0: Jak mówi Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej w Opolu, przyczyną śmierci dziecka była choroba. Mimo tego matce grozi kara więzienia. Omówiliśmy z prezydentem Trumpem produkcję pocisków Patriot, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po dzisiejszym spotkaniu z prezydentem USA. Spotkanie przywódców dwóch państw w Białym Domu trwało około godziny. Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem w gabinecie owalnym. Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, aby chronić życie Ukraińców i działać na rzecz pokoju, napisał Zełenski w serwisie X. Zatrzymano podejrzanego o wandalizm w sanktuarium Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Lokalne media mówią, że to Polak pochodzący z Krakowa. Sprawca zniszczył posąg Matki Boskiej i podpalił ołtarz. Został nagrany przez kamery monitoringu. Hiszpański pomocnik Manchesteru City, Rodri, uznany najlepszym piłkarzem zakończonego mundialu, przeszedł operację kręgosłupa. Poinformował o tym angielski klub. Według Manchesteru zabieg miał drobny charakter i przebiegł zgodnie z planem. Teraz Rodriego czeka rehabilitacja, a potem być może transfer do Realu Madryt. Zinedine Zidane został oficjalnie trenerem reprezentacji Francji. Zastąpił Didiera Deschampsa, który zakończył swoją 14-letnią kadencję. Tymczasem selekcjonerem reprezentacji Włoch został Roberto Mancini. Mancini

0: Prowadził już Włochy w latach 2018-2023. Poprowadził Azzurrich do Mistrzostwa Europy w 2021.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przy ulicy Jana Skolna w Gdyni powstanie plac

0: kwadratowych znajdował się zniszczone pozostałości starego placu zabaw. W ramach inwestycji na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej zamontowane zostaną urządzenia do parkour, street workoutu, ścianka i podesty do ćwiczeń. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego z 2022 roku, którego autorem jest Bartosz Gruszka. Koszt prac wyniesie 542 tysiące złotych, czas na ich wykonanie to 120 dni. Nowa przestrzeń ma służyć różnym grupom mieszkańców. Z obiektu będą mogli korzystać uczniowie szkoły podstawowej nr 21 podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych, ponieważ plac zostanie połączony bezpośrednio z boiskiem szkolnym. Będzie to również ogólnodostępne miejsce dla młodzieży i dorosłych szukających bezpłatnej alternatywy dla siłowni komercyjnych. W gminie Główczyce trwają prace nad planem ogólnym. W dniach 21 i 22 lipca odbyły się dwa spotkania poświęcone projektowi dokumentu. W konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele rolników oraz samorządowcy, którzy omawiali kierunki rozwoju gminy i przyszłe przeznaczenie terenów. Pierwsze spotkanie zorganizowano z inicjatorami petycji dotyczącej odpowiedzialnego rozwoju gminy. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości rozbudowy zabudowy mieszkaniowej w Dzierżewie, wyznaczenia stref planistycznych oraz wpływu przyszłych inwestycji rolniczych na warunki życia mieszkańców. Przedstawiciele gminy wyjaśniali obowiązujące procedury, a uczestnicy przedstawiali swoje uwagi i propozycje. Drugie spotkanie poświęcono potrzebom lokalnych rolników. Dyskutowano o wyznaczeniu terenów produkcji rolniczej oraz możliwościach dalszego rozwoju gospodarstw. Samorząd zapowiada kontynuację prac nad planem ogólnym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dalsze konsultacje, które mają pomóc w wypracowaniu rozwiązań uwzględniających rozwój rolnictwa, potrzeby mieszkańców i ochronę środowiska. Słuchacze Słupskiej Szkoły Policji zdobywali pierwsze doświadczenie w terenie. W ubiegłym tygodniu pod opieką doświadczonych funkcjonariuszy patrolowali ulicę Łeby. To dla nich pierwszy kontakt z policyjną służbą poza obiektami szkoleniowymi i ważny etap przygotowań do samodzielnej pracy. Po kilku miesiącach nauki oraz zdaniu egzaminu uprawniającego do noszenia broni, przeszli policjanci odbywają praktyki w jednostkach terenowych. W Łebie uczestniczyli w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, asystowali podczas interwencji oraz poznawali specyfikę służby w nadmorskim kurorcie. Latem liczba osób przebywających w mieście wielokrotnie wzrasta, co oznacza również więcej zadań dla policjantów. Każdy patrol odbywał się wspólnie z doświadczonymi funkcjonariuszami, którzy przekazywali słuchaczom praktyczną wiedzę i pomagali im zdobywać pierwsze doświadczenia. Dodatkowe patrole wzmacniały także bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Praktyki są częścią 7-miesięcznego szkolenia podstawowego i przygotowują przyszłych policjantów do samodzielnej służby w ich macierzystych jednostkach. W Rumi przy ulicy Spacerowej rozpoczęły się prace związane z jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych przez PWiG Gdynia. W mieście powstaje nowa stacja uzdatniania wody. Jak zapewnia Urząd Miasta, ma być przede wszystkim niezawodna, ekonomiczna i przyjazna środowisku, a jej docelowa wydajność wynosi 800 metrów sześciennych wody na godzinę. Warta ponad 83 miliony złotych inwestycja to odpowiedź na rosnącą liczbę mieszkańców, a tym samym zwiększone zapotrzebowanie na wodę oraz wyższe wymaganie dotyczące jakości tego zasobu. Przedsięwzięcie obejmuje nie tylko budowę nowej stacji wraz z obiektami towarzyszącymi, ale także modernizację podziemnych ujęć wody. Dodatkowo teren wokół zyska nowe ogrodzenie, oświetlenie i monitoring. Z kolei na pobliskich Błoniach Janowskich wybudowany zostanie techniczny układ komunikacyjny, który będzie mógł posłużyć mieszkańcom jako wygodna trasa do spacerów, biegania czy jazdy na rolkach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiaj zachód słońca przypada na godzinę 20.55. To będzie w miarę ciepła, choć nie bardzo upalna noc. Na termometrach w nocnych godzinach zobaczymy 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 14 w Wejherowie, Radzierumi, Gniebie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1014 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie małe i umiarkowane. Jest jeszcze niewielka szansa na opady, a wybiegając troszkę w przyszłość, jutro będzie ciepło.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
0: Norda Party.
1: Norda Party.

0: Aparty. Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: Członkowie PiS-u z frakcji Morawieckiego na razie zostają w partii. Niewybuch znaleziony w warszawskim kościele, zabezpieczyli go saperzy. Nie pijmy wody prosto z górskich strumyków, apeluje sanepid. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Mateusza Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z partii. Jak poinformował dziś rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, sprawa 44 członków PiS-u została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. A chodzi przede wszystkim o tych polityków, którzy wbrew ultimatum Jarosława Kaczyńskiego pozostali w Stowarzyszeniu Morawieckiego Rozwój Plus.
1: Dzisiaj uruchamia się kolejny etap, ponieważ Komitet Polityczny, Szanowni Państwo, podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są 44 osoby i nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy, tak jak powiedziałem, złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie.
0: Mówi Rafał Bochenek. Skomentował to Mateusz Morawiecki. To, co dziś zostało ogłoszone po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS-u, odbieram jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu. To słowa Mateusza Morawieckiego. Nie wybuch na poddaszu kościoła świętej Anny w warszawskim Wilanowie. Zabezpieczają go policyjni pirotechnicy, a znaleźli go robotnicy. Może to być nie wybuch z czasów II wojny światowej, ale na razie nic w tej sprawie nie potwierdzono, mówi policja. Od 5 do 7,5 roku więzienia grozi podejrzanym o atak na parę z Ukrainy we Wrocławiu. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty. Nadal poszukiwany jest trzeci z napastników. A chodzi o brutalne pobicie 21-letniego Maksyma i 20-letniej Anastazji. Sanepid i przyrodnicy apelują, by osoby, które spędzają wolny czas w górach, nie piły wody ze strumyków i górskich potoków. Tego lata już kilka osób miało z tego powodu problemy zdrowotne. Takie zatrucie może mieć bardzo poważne konsekwencje. Katarzyna Młynarczyk.
2: Oczywiście, idąc w góry, wodę musimy mieć ze sobą zawsze, ale powinna być ona pewna, mówi Dominika Łatak-Glonek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.
3: Najlepiej wziąć ze sobą butelkę wody, bo to trzeba podkreślić, że idąc w góry musimy pić wodę, żeby się nie odwodnić. Ale ta woda musi być zdrowa i na pewno nie jest to woda ze źródeł.
2: Ta może być bardzo zanieczyszczona.
3: Te strumyki mogą przepływać przez różne pola. Mogą pojawić się gdzieś martwe zwierzęta, które te strumienie zabierają, więc cała kolorystyka tego może zabierać różne elementy, które są dla nas po prostu niebezpieczne.
2: Taka woda szczególnie niebezpieczna jest dla dzieci.
0: Ewakuacja statku wycieczkowego na Dunaju w Bułgarii. 186 osób w kamizelkach ratunkowych zabrano na pokład łodzi Straży Granicznej. Wycieczkowiec osiadł na mieliźnie. Dunaj jest wyjątkowo płytki. Rekordowo niską wodę odnotowano na Węgrzech, Słowacji i w Serbii. Utrudnia to turystykę i przynosi straty gospodarcze. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 na twardych kortach w Waszyngtonie. Polski tenisista pokonał Amerykanina Tomiego Paula po dwóch wyrównanych setach 7-5, 7-6. Mecz trwał 2 godziny i 2 minuty. To duży sukces. Amerykanin jest znacznie wyżej notowany w rankingu od Majchrzaka. W drugiej rundzie będzie jeszcze trudniej. Kolejny Amerykanin Taylor Fritz, 10 w rankingu. Majchrzak jest 72.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel wraz z towarzyszącymi mu przedstawicielami sfery rządowej pojawił się w niedzielę w Bolszewie, gdzie zrealizowany został projekt, który otrzymał ministerialne dofinansowanie. Delegacja złożona z przedstawicieli rządu na czele z wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

0: Narodowego oraz wojewody pomorskiej pojawiła się w niedzielę w bibliotece w Bolszewie.
1: Ta wizyta w województwie pomorskim jest nie tylko chęcią zobaczenia tego, jak w praktyce realizowane są działania kulturalne, na co wydawane są środki dedykowane przez resort kultury, ale też chcemy rozmawiać z samorządowcami, z parlamentarzystami, z dyrektorami samorządowych instytucji kultury o ich potrzebach, żeby lepiej profilować programy ministra kultury. Najnowszy nabór, jak co roku jesienią, czyli mamy jeszcze kilka miesięcy, by przygotować

0: Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel. Mowa o kwocie aż 600 milionów złotych, która przeznaczona zostanie na realizację nawet kilkunastu tysięcy zadań, także przez takie instytucje jak Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, które w ubiegłym naborze otrzymało dofinansowanie na pracownię multimedialną Przestrzeń Cyfrowej Kreacji.
1: I to dofinansowanie wspomogło tutaj utworzenie w naszej bibliotece filii numer 1 w Bolszewie właśnie takiego miejsca twórczego, cyfrowego. W kwocie dofinansowania otrzymaliśmy w kwocie 50 tysięcy złotych, co jest dość znaczną kwotą, która pozwoliła na zakup oprzyrządowania i stanowisk, na około 5 stanowisk, więc do tego doszły jeszcze drukarki 3D, drukarki laserowe, komputery, tablety, więc ta nasza pracownia jest dość bogato wyposażona w bardzo dobry sprzęt.
0: Opowiada dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Natasza Sobczak. Jest więc czym się pochwalić, a przy okazji liczyć na to, że ponownie uda się zdobyć środki na kolejne cele, takie jak ten zrealizowany już w gminie Wejherowo. W Grąbkowie w gminie Potęgowo odbył się festyn rodzinny, który zgromadził mieszkańców oraz gości na wspólnej zabawie. Wydarzenie było okazją do integracji, spotkań i aktywnego spędzania czasu w rodzinnej atmosferze. Na uczestników czekały atrakcje dla najmłodszych, muzyka oraz poczęstunek. Organizatorzy przygotowali wydarzenie, które miało sprzyjać wspólnemu spędzaniu czasu i budowaniu lokalnych więzi. Festyn stał się także okazją do spotkań mieszkańców i rozmów w nieformalnej atmosferze. Po zakończeniu wydarzenia organizatorzy podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w jego przygotowanie oraz uczestnikom za obecność i wspólnie spędzony czas. Gmina Potęgowo zapowiada kolejne wydarzenia, które będą okazją do integracji lokalnej społeczności. Słupsk zaprasza do wspólnego świętowania Światowego Dnia Fotografii. Wydarzenie, które odbędzie się 19 sierpnia, organizuje Pracownia Fotografii Cyfrowej i Analogowej Słupskiego Środka Kultury. W programie znalazły się 4 warsztaty prowadzone przez fotografów. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak pracować ze światłem, świadomie budować kadr i opowiadać historię za pomocą obrazu. Nie zabraknie także spotkań poświęconych historii fotografii oraz kulisom fotografowania spektakli teatralnych. Każdy z warsztatów pokaże tę dziedzinę z innej perspektywy. Wydarzenie skierowane jest zarówno do osób, które już interesują się fotografią, jak i tych, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z aparatem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro wschód słońca przypada na 4:52, no i się zacznie, jeśli chodzi o pogodę. Co zacznie? Ocieplenie, temperatura zaczyna w końcu iść w górę. Jutro 20 stopni, będziemy mieli w Dębkach, Wody, Słowowie, Łebie, Ustce 21, w Gdyni, Pucku, Kosakowie 23, w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie 24, w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Kolejne dni się szykują jeszcze cieplejsze, ale bardzo długi ten upał nie będzie. Zachmurzenie będzie umiarkowane.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Party.
1: Nuda Party.
0: Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.
3: Pienso con sueño para

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Czworo dzieci znajdujących się na jednej desce SUP zostało zniesionych przez silny wiatr kilkaset metrów od brzegu Zatoki Gdańskiej. Małoletni dryfowali w kierunku toru podejściowego do portu gdańskiego. Do zdarzenia doszło w sobotę 25 lipca. Patrol wodny zauważył na zatoce obiekt przemieszczający się w stronę wejścia do portu. Funkcjonariusze, obserwując go przez lornetkę, dostrzegli, że na jednej desce znajdują się cztery małoletnie osoby. Silny południowo-zachodni wiatr zniósł dzieci na odległość około 400 metrów od brzegu. Sytuacja była szczególnie niebezpieczna, ponieważ deska dryfowała w stronę toru podejściowego, gdzie odbywa się ruch dużych jednostek. Żadne z dzieci nie miało kamizelki ratunkowej ani innego środka asekuracyjnego. Patrol natychmiast ruszył z pomocą. Cała czwórka została bezpiecznie podjęta na pokład łodzi, a funkcjonariusze zabezpieczyli również deskę SUP oraz pozostały sprzęt. Opiekun został poinformowany o przebiegu interwencji oraz pouczony o konieczności stałego nadzorowania dzieci podczas wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze przypomnieli także o obowiązku stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym kamizelek asekuracyjnych. Wejherowska policja przyjrzała się bliżej kierowcom rowerów i motocykli, za nami działania pod nazwą Jednoślad. Ich celem było zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników rowerów, hulajnóg elektrycznych, motocykli i motorowerów. W czasie działań skontrolowano ponad 160 użytkowników jednośladów, ujawniono 18 wykroczeń, a nawet zatrzymano nietrzeźwych kierowców. W ramach akcji funkcjonariusze skontrolowali 115 rowerów elektrycznych, 38 hulajnóg elektrycznych, 13 tradycyjnych rowerów, 6 motocykli i 2 motorowery. W trakcie kontroli ujawniono 18 wykroczeń popełnionych przez użytkowników pojazdów elektrycznych. Najczęściej dotyczyły one niestosowania się do sygnalizacji świetlnej oraz przejeżdżania przez przejścia dla pieszych zamiast ich przeprowadzania. Policjanci zatrzymali również osobę kierującą rowerem elektrycznym, znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu. Ponadto ujawniono 2 nietrzeźwych rowerzystów poruszających się tradycyjnymi rowerami. Wszyscy zostali ukarani mandatami. Podczas działań ujawniono także wykroczenie związane z obowiązkiem używania kasku ochronnego. Nastolatek poniżej 16 roku życia poruszał się rowerem bez kasku. Mundurowa z komisariatu policji w Gniewinie wykazała się zapałem do sportu. Została zwyciężczynią w kategorii kobiet 34. biegu Powstania Warszawskiego. Sierżant sztabowy Julia Bieszk, na co dzień pełniąca służbę w komisariacie policji w Gniewinie, odniosła imponujący sukces sportowy, zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji Open Kobiet podczas 34. biegu Powstania Warszawskiego na dystansie 10 km. W zawodach, które odbyły się w sobotę, a ich start nastąpił o 21.15, policjantka uzyskała znakomity wynik 36 minut i 3 sekundy. Tym samym okazała się najszybszą spośród 2279 zawodniczek, a w całym wydarzeniu udział wzięło ponad 6800 biegaczy. Sierżant sztabowa Julia Bieszko od 7 lat jest związana z policją, pełni służbę w pionie prewencji Komisariatu Policji w Gniewinie, natomiast obecnie przebywa na urlopie wychowawczym. Mimo przerwy w wykonywaniu obowiązków służbowych nie rezygnuje z aktywności fizycznej i konsekwentnie rozwija swoją sportową pasję. 34. bieg Powstania Warszawskiego.

0: Warszawskiego należy do wyjątkowych wydarzeń biegowych w Polsce. Zawody odbywają się w niespotykanej wieczornej scenerii i stanowią sportowy hołd dla uczestników Powstania Warszawskiego. Tegoroczna edycja zgromadziła tysiące zawodników z całego kraju, a zwycięstwo w klasyfikacji Open Kobiet jest osiągnięciem najwyższej rangi. Irena Zielonka dołączyła do grona gdyńskich stulatków. Jej życiorys jest nierozerwalnie związany z historią miasta z morza i marzeń. Setne urodziny Ireny stały się okazją do wyjątkowego rodzinnego spotkania pełnego wzruszeń, wspomnień i radości. Jubilatko toczyli najbliżsi dzieci, wnuki, prawnuki oraz praprawnuczka. Na uroczystość przyjechali członkowie rodziny z różnych części Polski, a także spoza granic kraju. Jak w trakcie uroczystości mówił przewodniczący Rady Miasta Gdynia Tadeusz Szemiot, przybyliście Państwo na urodziny pani Ireny w tak dużym gronie. W życiu jedną z najważniejszych wartości jest umiejętność tworzenia wspólnoty, wspaniałej rodziny. Za tą szczególną umiejętność chciałbym przekazać pani Irenie gratulacje i wyrazy podziwu. Irena Zielonka przyszła na świat 22 lipca 1923 roku w miejscowości Utrata pod Warszawą. Był to ten sam rok, w którym Gdynia uzyskała prawa miejskie. Jej ojciec Eugeniusz postanowił wyjechać nad morze. Znalazł zatrudnienie jako urzędnik w Urzędzie Morskim. Niedługo później dołączyła do niego żona Michalina wraz z dziećmi. Rodzina przyjechała do Gdyni w 1934 roku. Ochotnicza Straż Pożarna w Żeliszewie wzbogaciła się o nowoczesne wyposażenie. Sprzęt został przekazany przez gminę Puckę w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Do jednostki trafiło wyposażenie przydatne zarówno podczas udzielania pierwszej pomocy, jak i prowadzenia akcji technicznych oraz gaśniczych. Strażacy otrzymali m.in. zestaw ratownictwa medycznego PSPR-1 w plecaku, desk ortopedyczną wraz z kompletem szyn oraz automatyczny defibrylator AEDS z szafką. Nowy sprzęt obejmuje również topór strażacki oraz uniwersalny łom ratowniczy typu Hooligan, wykorzystywany m.in. do otwierania drzwi, wyważania elementów konstrukcyjnych i wykonywania dostępu do osób poszkodowanych. Do OSP Żeliszewo przekazano również 5 kompletów ubrań specjalnych, 5 hełmów strażackich, 5 par butów specjalnych oraz 5 par rękawic technicznych. Strażacy podziękowali gminie Puckę za wsparcie oraz inwestowanie w rozwój jednostki. Podkreślają, że zakup sprzętu to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców Żeliszewa i całej okolicy. Przy ulicy Jana Skolna w Gdyni powstanie Plac Sportów Miejskich. Podpisano już umowę w tej sprawie. Nowy obiekt powstanie na terenie szkoły podstawowej nr 21 przy ulicy Jana Skolna. Do tej pory na niezagospodarowanym piaszczystym terenie o powierzchni około 600 metrów kwadratowych znajdował się zniszczone pozostałości starego placu zabaw. W ramach inwestycji na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej zamontowane zostaną urządzenia do parkour, street workoutu, ścianka i podesty do ćwiczeń. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego z 2022 roku, którego autorem jest Bartosz Gruszka. Koszt pracy wyniesie 542 tysiące złotych, czas na ich wykonanie to 120 dni. Nowa przestrzeń ma służyć różnym grupom mieszkańców. Z obiektu będą mogli korzystać uczniowie szkoły podstawowej nr 21 podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych, ponieważ plac zostanie połączony bezpośrednio z boiskiem szkolnym. Będzie to również ogólnodostępne miejsce dla młodzieży i dorosłych szukających bezpłatnej alternatywy dla siłowni komercyjnych.
1: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Świetny występ pomorskich żeglarek podczas Mistrzostw Świata Juniorów w olimpijskiej klasie 49R. W holenderskim mieście Medemblik reprezentantki Polski zdominowały rywalizację, zajmując dwa najważniejsze miejsca na podium. Tytuł mistrzyń świata wywalczyły Ewa Lewandowska z Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego AWFIS Gdańsk oraz Anna Zwara z Miejskiego Klubu Żeglarskiego Arki Gdynia. Srebrne medale zdobyły Klara Sobczak z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego oraz Magdalena Skórnuk z Olsztyńskiego Klubu Jachtowego. W Medemblik rozegrano 12 wyścigów wymagających wietrznych warunkach. Dla obu polskich załóg są to pierwsze medale Mistrzostw Świata Juniorów. Kolejnym ważnym sprawdzianem będą wrześniowe Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Gdyni. Na Jeziorze Lubowickim odbyły się coroczne zawody wędkarskie Koła Wędkarskiego działającego przy Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku. W niedzielnej rywalizacji wzięło udział 10 zawodników. Po zakończeniu zmagań najlepszym wędkarzom wręczono puchary. Gratulacje uczestnikom złożyli komendant powiatowy Policji

1 i 2 sierpnia plaża zachodnia w Łebie zamieni się w arenę sportowych emocji. Odbędą się tam regaty Puchar Małych Żagli, wydarzenie, podczas którego będzie można podziwiać zmagania młodych windsurferów. Oficjalne otwarcie regat zaplanowano w sobotę o godzinie 11.30. Zawody rozegrane zostaną w klasach Big Techno 5.0 i 7.0 oraz Fun Race. Oprócz emocjonujących wyścigów, organizatorzy przygotowali także muzykę na żywo i atrakcje na wodzie. Regaty odbędą się na plaży zachodniej w Łebie przy wejściu obok Fly Resort. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem miasta Łeby, organizatorem jest Łebski Klub Żeglarski. Jest to propozycja dla całych rodzin, nie zabraknie sportowych emocji, morskiego klimatu i letniej atmosfery. Dokładnie 223 śmiałków całej Polski wystartowało w pierwszej tegorocznej edycji biegu dookoła najsłynniejszego mola w Polsce. Zawodnicy mieli do pokonania liczącą ponad kilometrową trasę, dokładnie 1200 metrów, zarówno biegowo, jak i pływając. Tegoroczna edycja odbyła się w niemal idealnych warunkach. Zatoka Gdańska była wyjątkowo spokojna, a jedynym utrudnieniem okazały się

i rekreacji w Sopocie. Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na 83. Tour de Pologne. Biało-czerwoni ponownie otrzymali zaproszenie do startu w największym wyścigu kolarskim w kraju, który odbędzie się od 3 do 9 sierpnia. Tegoroczna edycja rozpoczyna się w Gdyni, a zakończy przy kopalni soli w Jeliczce. We wstępnym składzie reprezentacji znalazło się 7 zawodników. Powołania otrzymali Norbert Banaszek, Tobiasz Pawlak, Marceli Bogusławski, Jakub Kaczmarek, Patryk Stosz, Filip Gruszczyński oraz Radosław Frontczak. Wśród nich jest m.in. Patryk Stosz, trzykrotny zwycięzca klasyfikacji, najaktywniejszego zawodnika Tour de Pologne i były triumfator klasyfikacji górskiej. Polscy kolarze będą mieli okazję rywalizować z czołówką światowego peletonu, ponieważ na starcie staną wszystkie ekipy UCI World Tour oraz zaproszone drużyny. Oficjalna prezentacja zespołów odbędzie się już w niedzielę na pokładzie okrętu ORP Błyskawica oraz na skwerze Kościuszki w Gdyni. A już 3 sierpnia stamtąd wystartuje pierwszy etap 83. edycji Tour de Pologne. W pierwszym etapie zawodnicy będą mieli do pokonania aż 234 km po pagórkowatych szosach Pomorza i Kaszub. Na trasie ulokowano 3 premie lotne w Kartuzach, Bytowie i Polanowie, a także 3 premie specjalne w Parchowie, Kołczygłowach i Kępicach. O zwycięstwo w pierwszym etapie zawodnicy powalczą w Koszalinie, gdzie zważając na długą i wymagającą trasę, można spodziewać się ciekawych rozstrzygnięć. Ostatni raz odcinek Tour de Pologne kończył się w Koszalinie w 2002 roku, kiedy to po wygraną sięgnął Estończyk Andrus Auk. Gdania Gdańsk zakończyła przygotowania do sezonu porażką. Beniaminek trzeciej ligi przegrał w ostatnim sparingu z czwartoligowym Czarnym Pruszcz Gdański 2-5. Po pierwszych 6 minutach gospodarze prowadzili już 2-0, jednak później inicjatywę przejęli rywale i odwrócili losy spotkania. Mimo nieudanego wyniku spokój zachowuje kapitan zespołu Artur Stawikowski. Doświadczony zawodnik podkreśla, że Gdania ma stabilny skład, a po awansie chce zaprezentować znacznie wyższą jakość niż podczas poprzedniego pobytu w trzeciej lidze. Celem drużyny jest miejsce w górnej części tabeli, choć jak zaznacza kapitan, o realnych możliwościach będzie można mówić dopiero po kilku kolejkach. Gdania Gdańsk rozpocznie ligowy sezon w najbliższy piątek 31 lipca. Na stadionie przy Alei Halera gdańszczani zmierzą się z Notecią Czarnków. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18. Sport w Radiu Nord FM powraca już jutro o 10:30. Dobrego wieczoru. Nord FM.